Nazajutrz wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon. Biodra kręcą się jak wosk.

Rzucają srebro na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi, obsadki. Pod niebem miasta poetów. Rzucają srebro na szybko lub cierpliwie.

niebie emocji, gdzie metafory biorą smutek w cudzysłów. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby, słowa, sztalugi, obsadki. Pod niebem miasta poetów wrzucają srebro na szybko lub cierpliwie zapisują.

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że po ślubie. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

0: jest nice.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybi się tak.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale dla ciebie dziś będę mały. Albo będę duży, porwę cię tam, gdzie już

przez agresję. Obejrzyj Bronson, może szybciej skumasz puentę. Nienawidź znowu kwitnie gdzieś głęboko we mnie. Ma piękne kwiaty, ale kolce kują w rękę.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Około 2 tygodni tylko tyle pozostało nam do wakacji. Dlatego dzisiaj robimy formę na lato, taką formę last minute. Razem z Markiem Soleckim, profilaktykiem, kierownikiem działu edukacji zdrowotnej grupy LuxMed, spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić, ale też o tym, że nie wszystkie treningi, które znajdziemy w internecie, a umówmy się, że najczęściej po nie właśnie sięgamy, są odpowiednie dla każdego z nas. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy są jakieś ćwiczenia fizyczne, które będą odpowiednie dla każdego? Bo my często mamy podobne cele. Na przykład chcemy zrzucić brzuch albo po prostu popracować nad naszą sylwetką. No i dostajemy w sieci mnóstwo takich filmików, które wskazują właściwie, co mamy robić, jak mamy ćwiczyć, żeby ten nasz cel osiągnąć.
2: Czy ogólne zalecenia są dobre dla wszystkich? No niekoniecznie. Wszyscy różnimy się wiekiem, punktem, w którym zaczynamy przygodę z aktywnością fizyczną, zdrowiem, no i też metabolizm nasz inaczej funkcjonuje. Więc tutaj takie ogólne zalecenia dla wszystkich raczej nie będą dobre. Powinniśmy się właśnie zastanowić na początek, czego oczekujemy od tych zmian w stylu życia. Coraz więcej pacjentów myśli po prostu o tym, żeby czuć się lepiej, żeby żyć zdrowiej i żeby ta jakość życia była jak najwyższa.
1: To które te ćwiczenia no, nie zawsze będą dla nas odpowiednie, bo na przykład słyszymy, że żeby zrobić formę na lato, żeby zrzucić brzuch, to powinniśmy no, ćwiczyć.

0: Ćwiczyć dużo z tym brzuchem, na przykład robić brzuszki. Czy to nie dla każdego jest dobre ćwiczenie?
1: Przede wszystkim powinniśmy określić nasz poziom aktywności, tak? Na ile jesteśmy zdolni do wykonywania różnych ćwiczeń, czy intensywności tych ćwiczeń. Poza tym rodzaj wykonywanych ćwiczeń i te techniki też są istotne. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby poprawnie wykonywać te ćwiczenia. Co do rodzaju ćwiczeń, myślę, że ćwiczenia, które angażują wiele grup mięśniowych, czyli takie ćwiczenia bardziej złożone będą dla nas dobre, bo pozwalają na zaangażowanie różnych grup mięśni, tak żeby nasze całe ciało angażowało się w ten wysiłek. Na przykład przysiady, tak, brzuszki, to o czym tutaj wspomnieliśmy, przysiady, pompki, to są takie bardzo proste ćwiczenia, nie potrzebujemy czy przestrzeni dużej, w zasadzie 2 na 2 metry wystarczy, myślę, żeby tutaj czuć się swobodnie i takie ćwiczenia wykonywać. Myślę, że przede wszystkim tak, żeby dobrze i bezpiecznie i też efektywnie ćwiczyć, powinniśmy określić nasz poziom sprawności fizycznej. Można zrobić to w gabinetach fizjoterapeutycznych na przykład, w takich prostych testach sprawnościowych, gdzie określane są nasze zdolności ruchowe, zakres ruchu. Też tutaj specjalista wtedy podpowiada, jakie ćwiczenia, w jaki sposób, jakimi technikami powinniśmy ćwiczyć, żeby osiągać zamierzane efekty, żeby to też było dla nas przyjemne, no i czerpać z tego jak najwięcej korzyści.
0: To w jaki sposób to się sprawdza w tych gabinetach u fizjoterapeuty?
1: No właśnie, mamy na przykład proste testy dotyczące właśnie tych brzuszków, o których wspomnieliśmy. Mierzymy na przykład w czasie minuty, ile jesteśmy w stanie wykonać poprawnie powtórzeń danego ćwiczenia w postaci tych właśnie brzuszków na przykład. I przez minutę liczymy, ile byliśmy w stanie wykonać takich powtórzeń. Mamy szereg różnych ćwiczeń, prostych ćwiczeń, które pozwalają nam właśnie ocenić naszą zdolność do tych ćwiczeń, ocenić nasz poziom sprawności fizycznej. Ale to też nie są same ćwiczenia czy czas, w jakim jesteśmy w stanie wykonać je, ale myślę, że ważnym i takim ogólnym stanem naszej zdolności do ćwiczeń jest określenie pułapu tlenowego, czyli naszej wydolności krążeniowo-oddechowej, która mówi bardzo dużo o ogólnej sprawności naszego organizmu. To jest tak zwany VO2 max. Mówi nam ten parametr o tym, ile jesteśmy w stanie pochłonić tlenu przez kilogram naszego ciała w ciągu minuty. No i im więcej, tym większe zdolności wydolnościowe naszego organizmu i na przykład jesteśmy w stanie bardziej intensywnie ćwiczyć, więcej na przykład przebiec dystansu w określonym czasie i generalnie nasz organizm jest wtedy sprawniejszy, silniejszy i to jest taki parametr, który oczywiście ma swoje normy.
0: A dopytam jeszcze, jest też jakiś specjalny sposób, żeby to sprawdzić?
1: Tak, oczywiście takim złotym standardem jest ergospirometria, czyli zakładamy taką maskę, w której jest pomiar, no mierzony jest właśnie ten pobór tlenu i wydychany dwutlenek węgla i określamy tutaj bardzo dokładnie, precyzyjnie te normy. No jest to oczywiście taka próba, która jest bardzo angażująca i tutaj wymaga też takiej kontroli właśnie lekarza, bo wymaga od nas pełnego zaangażowania fizycznego, no i takiego osiągnięcia maksymalnego pułapu tlenowego, który jest, no już praktycznie jesteśmy w stanie ledwo co oddychać, tak? Można to powiedzieć najprościej. I to jest taki, no, bardzo profesjonalny pomiar.
0: To Marek Solecki, profilaktyk i kierownik działu edukacji zdrowotnej grupy LuxMed. Rozgrzewka.

0: Zacznijmy. Czas na rozgrzewkę.
1: Marek Solecki, profilaktyk, kierownik działu edukacji zdrowotnej. Dzisiaj jest gościem rozgrzewki. Rozmawiamy o tym, jak na chwilę przed wakacjami zadbać o naszą sylwetkę, o naszą formę. Wcześniej mówiliśmy o tym, że możemy już u fizjoterapeuty sprawdzić, w jakiej jesteśmy formie teraz, jaką mamy kondycję, a to wszystko dzięki konkretnym ćwiczeniom i pomiarom. Posłuchajcie. Czyli mamy brzuszki, mamy ten sposób, który sprawdza nam naszą wydolność. Czy jeszcze coś możemy sprawdzić u fizjoterapeuty, zanim zaczniemy ćwiczyć?
2: Myślę, że warto w ogóle też znać zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie aktywności fizycznej. Myślę, że taki bardzo popularny, powszechna informacja o zaleceniach dotyczących aktywności fizycznej to jest te 8 tysięcy czy 10 tysięcy kroków, które powinniśmy dziennie wykonywać. Jest to też taki uniwersalny i ogólny parametr, bo nie wszyscy będziemy chodzić czy biegać. Niektórzy też wolą jeździć na rowerze czy wykonywać inne aktywności. Jest też taki parametr, który służy do oceny poziomu aktywności, to MET, czyli Metabolic Equivalent of Task, taka jednostka, która mówi nam o ilości energii zużywanej podczas aktywności fizycznej w stosunku do spoczynkowego metabolizmu. Sumowane są minuty czasu podczas takiej aktywności w stosunku do tego metabolizmu spoczynkowego i powinniśmy określoną ilość takich punktów uzyskać w ciągu tygodnia. Jeżeli mamy szybki marsz, które są wartości 4 met razy nasza masa ciała w kilogramach, razy czas aktywności w godzinach. Liczymy w ten sposób, ile kalorii taka osoba w ciągu 30 minut spaceru spaliła.
1: Ale myślę sobie, że każdy z nas też prowadzi inny styl życia, mamy inną wagę, więc ile powinniśmy tak mniej więcej spacerować, maszerować, żeby spalić powiedzmy 200 kalorii?
2: No właśnie, według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, to jest od 500 do 1000 minut tygodniowo, oznacza to, że powinniśmy być w marszu, zastosowując pewne kalkulacje, 125 minut marszu, szybkiego marszu tygodniowo. Jest to 18 minut dziennie, więc tutaj też powinniśmy zastanowić się, czy wdrożenie takiej rutyny w postaci właśnie 15-20 minut aktywności jest dla nas możliwe.
1: No to chyba dla każdego jest możliwe.
2: No właśnie. Jeżeli lubimy biegać, czyli bardziej intensywny wysiłek, no to już staje się to aktywność tygodniowa 62,5 minut, czyli 9 minut dziennie.
1: To niewiele.
2: To niewiele i myślę, że każdy z nas powinien też starać się znaleźć czas na taką aktywność.

0: zmotywować się i te zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia właśnie spełniać.
1: Jak możemy dbać o naszą wydolność oddechową?
0: No właśnie, to są ustalone normy tej wydolności krążeniowo-oddechowej VO2 max, które wynoszą dla mężczyzn 34, dla kobiet 32,2 i naturalnym procesem jest to, że wraz z wiekiem tracimy, tak? Tracimy tą wydolność krążeniowo-oddechową, więc przede wszystkim powinniśmy spełniać te normy wytyczne m.in. Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie aktywności fizycznej, czyli pamiętać o tej aktywności, o tych kilkunastu do kilkudziesięciu minut spaceru, szybkiego spaceru w ciągu dnia.
1: Marek Solecki, profilaktyk, kierownik działu edukacji zdrowotnej, dzisiaj jest gościem Czwórki.
2: To jest rozgrzewka.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Dzisiaj w rozgrzewce Marek Solecki, profilaktyk, kierownik działu edukacji zdrowotnej grupy LuxMed. Rozmawiamy o tym, jaki trening pasuje prawie każdemu z nas, ale też odwrotnie, czego nie powinniśmy robić, mimo tego, że widzimy trenerów personalnych w internecie, którzy polecają nam różne ćwiczenia. A może spotkałeś się z takimi ćwiczeniami, które wykonujemy, a nie dla wszystkich są dobre?
2: Myślę, że te ogólne zalecenia takich trenerów nawet nie jest możliwe, żeby były na tyle trafione dla każdego, bo nie wiemy, czy mówimy do osoby młodej, czy do osoby starszej, czy do osoby, która już ćwiczy, czy kiedykolwiek wcześniej ćwiczyła, czy jest obciążona chorobami, więc no to doświadczenie i takie indywidualne podejście, rozmowa z pacjentem jest najważniejsza i też obserwacja, czy na przykład te techniki, ta technika wykonania ruchu, nawet najprostszego ruchu, przy prostym ćwiczeniu jest poprawna, tak? Więc musimy na to zwrócić uwagę i musimy poświęcić czas dla pacjenta, dla chętnej osoby, która chciałaby zacząć przygodę z aktywnością, do tego, żeby właśnie określić, jak powinna ćwiczyć, co powinna skorygować, bo to jest też tak, że powinno się to zobaczyć po prostu jako specjalista, jak ktoś wykonuje dane ruchy.
1: Mamy takie ćwiczenie, które nazywa się deską, tak chyba kolokwialnie. Czy to jest ćwiczenie, które każdy może wykonywać? Bo no, wydaje mi się, że czasami może być trudne. Jeszcze ta taka deska, którą robimy kładąc się, opierając się na naszych ramionach, może jest jeszcze do zrobienia, ale taka deska bokiem, no już wydaje mi się, że jest czymś trudniejszym.
2: Myślę, że to jest ćwiczenie, które jest na tyle bezpieczne, że nie wymaga od nas jakiegoś takiego dynamicznego, intensywnego ruchu, ale musimy uważać, bo musimy się ustawić w konkretnej pozycji, musimy w tej pozycji utrzymać się, więc warto mimo wszystko pójść do specjalisty, do trenera, do fizjoterapeuty, żeby zobaczyć,

0: jak to powinno wyglądać?
1: Przede wszystkim powinniśmy czuć nasze mięśnie. Powinniśmy stanąć szeroko, ale stabilnie na łokciach, na nogach, tak żeby czuć przede wszystkim mięśnie brzucha, czuć całe nasze ciało, powinno być w spięciu. Powinniśmy to czuć. No jeżeli mamy niestabilną pozycję, kołyszemy się, nie jesteśmy w stanie utrzymać się w tej konkretnej pozycji, no to oznacza, że albo nie jesteśmy na tyle wyćwiczeni, czy nasze mięśnie nie są na tyle mocne, że po prostu nie jest to ćwiczenie dla nas na tym etapie, bo oczywiście chcemy pracować nad tym i każdy zaczyna z jakiegoś pułapu, żeby później te ćwiczenia wykonywać.
2: Mamy prawie połowę czerwca. Co jeszcze teraz możemy zrobić, jeżeli chcemy poprawić naszą sylwetkę przed wakacjami?
1: Przede wszystkim zacznijmy od prostych aktywności, zacznijmy od spaceru. Jeżeli ktoś lubi rower, no to jest często świetna pogoda do tego, żeby wsiąść na ten rower. Nawet jeżeli mamy możliwość jazdy do pracy, to też łączymy przyjemne z pożytecznym. No i poświęcić przede wszystkim właśnie też wolny czas na to, żeby być aktywnym, niekoniecznie spędzając ten czas w domu, przed telewizorem czy na kanapie.
2: Czyli rozumiem, że to powinien być taki sport, który sprawia nam jakąkolwiek przyjemność?
1: Tak, zawsze aktywność fizyczna powinna zaczynać się i kończyć się w zasadzie przyjemnością, czyli endorfiny, które są po tych ćwiczeniach, zawsze są taką korzyścią, a myślę, że jeżeli sprawia nam radość i frajdę sama aktywność, no to są tylko korzyści też dodatkowe dla zdrowia, między innymi psychicznego.
2: Jeżeli chcemy czuć się lekko od rana, to na przykład możemy sobie wypić, nie wiem, gorącą wodę z cytryną, z imbirem, żeby też lepiej funkcjonować i mieć więcej energii, czy to jest tylko mit?
1: Myślę, że ogółem dla naszego zdrowia korzystne jest to, jeżeli wypijemy sobie, tak przyjmiemy taką rutynę, że wypijemy szklankę wody rano na czczo, przed jakimkolwiek posiłkiem czy kawą, jeżeli ktoś lubi zacząć dzień od kawy, tak jako taki dobry początek dnia. Tak samo powinniśmy też kończyć dzień, więc taka szklanka wody rano i wieczorem myślę, że będzie bardzo dobrym początkiem do długotrwałych i takich zdrowych zmian.
2: A czyli to nie musi być wrzątek?
1: Nie, niekoniecznie musi być to wrzątek. Może to być woda chłodniejsza, może być letnia. Jakby ta temperatura też nie jest tutaj kluczowa.
2: A to dopytam jeszcze tak z ciekawości. Czy ma znaczenie to, czy pijemy wodę gazowaną, czy nie gazowaną?
1: Niekoniecznie, nie. Tutaj nie ograniczałbym się, też sam jestem zwolennikiem wody gazowanej, więc zachęcam do picia po prostu wody, raczej unikania napojów słodzonych. Woda najlepiej nawadnia, więc pijmy to, bo to jest zdrowe i też jeżeli na przykład redukujemy masę ciała, to woda jest zerokaloryczna, więc jeśli tutaj możemy pić średnio 2,5 do 3 litrów dziennie.
2: Gościem rozgrzewki dzisiaj był Marek Solecki, profilaktyk, kierownik działu edukacji zdrowotnej grupy LuxMed. A ja dziękuję za to spotkanie i słyszymy się w poranku jeszcze po godzinie 8. Dobrego dnia.
3: To była rozgrzewka w 4.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: 12 stopni jak na razie na termometrach, no ale dzisiaj ma być słonecznie. Oczywiście przelotne chmury gdzieś tam mogą delikatnie przelatywać na niebie, ale raczej będzie ciepło. Oprócz chmur pamiętajmy, że dzisiaj F-35 podróżują przez Polskę i będzie można je zobaczyć nad całą Polską praktycznie. U nas gdzieś nad Wisłą, ale mają nisko podobno lecieć. No ale ten deszcz jednak troszkę może być ryzykowny, więc na wszelki wypadek parasol można ze sobą zabrać. No weekend niestety będzie mocno deszczowy aż do poniedziałku, no a potem już będzie robić się bardziej słonecznie. Ciśnienie dzisiaj to 1020 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Jangleosią i debiutancki

0: koncert na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

Więc w poranku jestem ja. Od 7 do 10 dzisiaj będę się z wami kontaktował. To znaczy będę do was mówił, bo z tym kontaktem może być różnie, bo pewnie część z was jeszcze śpi. Może część z was właśnie otworzyła oczy. Jeżeli są tacy, którzy mi słuchają, to napiszcie do mnie na Instagramie na przykład, że meldujecie się przed odbiornikami. Mam paru takich słuchaczy, którzy się faktycznie meldują, ale od nikogo nie wymagam pobudki o 7, żeby słuchać naszego radia, żeby słuchać mojej audycji, aczkolwiek jak już wstaniecie i się obudzicie, to fajnie by było wcisnąć power w radiu albo w telefonie, odpalić apkę i po prostu z czwórką przez cały dzionek zasuwać, czy też po mieście, czy w pracy, czy w samochodzie, czy w trasie. Jeżeli macie aplikację, to wszędzie da się. Jeżeli chodzi oczywiście o słuchanie czwóreczki. Także w pierwszej godzinie dużo dobrej muzy, no i audycja będzie się rozwijała aż do godziny 10, a po 9 wpadną do nas goście. I to też goście tacy wyjątkowi, bo dzisiaj nie będzie muzycznych gości, ale będzie bardzo ważny temat, który może pojawić się w naszym życiu, oby się nigdy nie pojawił, no ale chodzi o to, chodzi o ogień. Może tyle zdradzę, więc myślę, że goście dużo wiedzą o ogniu i o tym, jak go gasić, więc pewnie będzie to ciekawa rozmowa. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to włączajcie czwórkę albo po prostu wróćcie, albo bądźcie cały czas, jeżeli nie chcecie stracić bardzo ważnych informacji. No ale jeżeli nie chcecie stracić też dobrej muzy i trochę porannej gadki, no to musicie ze mną być. Ja będę was sprawdzał wszystkich. Ja mam tutaj taki specjalny licznik i mi pokazuje, kto tu jest. No proszę, Robert z Podwarszawy. Robert, dlaczego cię nie ma z nami? A tutaj widzę Piotrek z Żoliborza. Piotrek z Żoliborza, dlaczego nie słuchasz? Ale to by było, gdybym miał taki podgląd i bym widział, kto słucha, kto nie słucha naszej czwóreczki. O, no i jest Jamajka się zameldowała. Dziś home office, pozdro wielkie. Tutaj Jamajka melduje się dosyć często, więc pozdrawiam ją bardzo gorąco. No i życzę oczywiście miłego dnia. Więc dobrze, jak jedna osoba słucha, to też jest elegancko, ale pewnie trochę więcej przed odbiornikami się was powoli gromadzi. 10 minut po godzinie 7, no a my zaczynamy od utworu i zaraz muszę przesunąć monitor. Dobrze, teraz już wszystko widzę, bo nie widziałem, a wzrok już nie ten. Znowu jakieś małe literki w tym dalecie. Specjalnie realizator takie małe zrobił, żebym nie widział. Uśmiecha się do mnie, więc na pewno specjalnie to zrobił. Dobrze, zaczynamy od Ebb and Flow. Tak naprawdę pani nazywa się Mia Lelani i natrafiłem na nią wczoraj zupełnie przypadkowo. W ogóle dużo damskiej energii dzisiaj będzie, bo sporo kobiet dzisiaj będzie śpiewać na antenie czwórki, jeżeli chodzi o utwory, bo będzie i nowa Madonna, będzie Beyoncé, ale będzie też nasza Dominika Płonka razem z DJ-em Blikiem, bo stwierdziłem, że idealnie nadaje się do poprzedniej wykonawczyni, która będzie przed nią, czyli Jessie J, która naprawdę wróciła z fajnymi kawałkami, a ja się bardzo cieszę, bo mogę je dla was grać. Dobra, zostawiam was z muzyką, a za chwilę wracamy.

Zapraszam, trochę wpraszam się nawet do waszych domostw, jeżeli macie odpalone głośniki i budzę was, może nie razem z kurami, bo nie wiem, czy kury i koguty wstają trochę wcześniej.

Chyba tak, bo oni tak obrzasku się budzą i tam chodzą i sobie szukają tych ziaren, tu sobie jajko zniosą, tutaj sobie wyjdą na pole, pochrupią jakichś pysznych robaczków albo jakiś nasionek. No w każdym razie ja kogutem nie jestem, kurą tym bardziej nie, ale za to wczoraj wróciłem do domu dosyć późno z pracy, tak, bo to była jakaś godzina 22:30 może trochę wcześniej odpalam telewizję, patrzę mecz, mówię, no dobra, no jakiś pewnie mecz towarzyski albo coś, a okazało się, że prawie przegapiłem rozpoczęcie Mistrzostw Świata, rozpoczęcie Mundialu, na który czekam naprawdę te 4 lata za każdym razem, bo jednak Mistrzostwa Świata jest to wyjątkowa impreza. Oczywiście Mistrzostwa Europy również przynoszą emocje, no tym bardziej, że nasza polska reprezentacja grała, a tutaj już niestety Polacy się nie dostali i może to i dobrze. Powiem wam, że jak przeglądałem sobie te tabele, kiedy mecze się odbywają, to zawsze patrzyło się na to, kiedy ta Polska gra, kiedy będą te emocje niesamowite i zazwyczaj te emocje niestety były super, ale później już nie były takie fajne, bo zazwyczaj przegrywaliśmy albo remisowaliśmy. No w każdym razie rzadko kiedy zdarzało się, że Polacy naprawdę grali tak dobre mecze, że człowiek po prostu wiedział, że oni wyjdą z grupy, że oni przejdą dalej, że zagrają w ćwierćfinałach, potem półfinałach i może w finale Mistrzostw Świata. No mam nadzieję, że doczekam jeszcze w swoim życiu takiego dnia, no bo urodziłem się po 74, więc no niestety zbyt dużo tych emocji piłkarskich dobrych nie było, aczkolwiek były, bo ja wychodzę z założenia, że no trudno, no jest jak jest, ale nasi tam jadą, próbują, no i zazwyczaj nie mają tego szczęścia, albo po prostu talentu, albo nie wiem czego. Po prostu nie mają tego czegoś, co inne drużyny, które potem stają się mistrzami. Ale wczoraj mieliśmy Meksyk RPA, mecz odbywał się w Mexico City. To też jest niesamowite, że te godziny tych meczów są dosyć trudne dla nas, dla Europejczyków, bo są często w nocy. Dzisiaj rano wstałem, włączyłem telewizor, akurat był koniec meczu, zaraz wam powiem jakiego, bo pewnie gdzieś tu Korea Południowa, Czechy, który zaczął się o 4 rano dzisiaj, więc dla tych wytrwałych, którzy albo nie mogą spać, albo po prostu lubią wcześniej wstawać, no to jak najbardziej okej, ale dzisiaj o 21:00 Kanada, Bośnia, Hercegowina, jest to grupa B i mecz będzie się odbywał w Toronto, więc jeszcze inna lokalizacja, natomiast jutro, moi drodzy, o godzinie 3:00 nad ranem USA, Paragwaj, a potem o 21:00 Katar, Szwajcaria, no a od 14:00 zaczynają się mecze już od północy i mamy o północy Brazylia, Maroko, o 3:00 Haiti, Szkocja. Na ten mecz czekam bardzo, uwielbiam takie egzotyczne spotkania, aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle wytrzymam, bo to będzie 3:00 godzina, więc no chyba, że będę akurat tak siedział i nie będę mógł usnąć, ale o 6:00 rano Australia, Turcja, potem o 19:00 Niemcy, Curaçao. Oby Curaçao wygrali. Trzymam do nich kciuki, czy będę trzymał. No i o 22:00 Holandia, Japonia, również ciekawy mecz. O dalszej ilości meczów nie będę wam mówił, bo i tak tego nie zapamiętacie. A pamiętajcie, że możemy sobie wejść na stronę i tam cały terminarz mamy dostępny i możemy czekać na te nasze ulubione mecze i kibicować tym drużynom, na które na przykład, nie wiem, albo postawiliśmy, albo po prostu jesteśmy fanami. No bo jak nie ma Polski, trzeba sobie znaleźć albo jakąś jedną drużynę, albo po prostu kibicować dobrej piłce nożnej, jak ja to robię. Lubię oglądać te mecze, lubię ten klimat mundialu, więc na pewno przed telewizorem trochę czasu spędzę do tego 17 chyba lipca, bo wtedy jest finał tego mundialu. Zaraz sobie jeszcze... już dalej nie wiem, bo tak naprawdę porobiłem sobie screeny, ale stwierdziłem, że dalej nie będę. Niech to będzie niespodzianka, ja i tak będę oglądał. Dobrze, a już za chwilę Depeche Mode, Set Me Free, Remotivate Me z albumu Some Great Reward, a tak naprawdę z singla do tego albumu, a potem będzie Joyce Rice i Crack the Code, czyli po prostu będziemy łamać kody. Zobaczymy, czy się uda.

0: 28, prawie 29 minut po godzinie 7, czyli zbliżamy się do połówki tej naszej pierwszej godziny. No ale jak w pół do 8 prawie, to wiadomo, że już trzeba zakładać buty i zbierać się do roboty na 8. No ale oczywiście możecie zabrać ze sobą czwórkę na słuchaweczki albo do samochodu. Tym bardziej, że jak słyszycie dzisiaj na razie same śpiewane piosenki, bo taki miałem kaprys, tak mi się chciało, ale jednak utrzymane w takiej konwencji mocno mojej, no ale to nie jest powiedziane, że dzisiaj żadnego rapu nie będzie, bo coś tam na pewno będzie, bo chyba coś naszykowałem. Ale jak na razie, moi drodzy, zajrzymy sobie do stuletnich archiwów Polskiego Radia, no, żeby sprawdzić, co nas emocjonowało jakiś czas temu. No, a umówmy się, trochę czasu od tego czasu minęło, ale masło maślane. No, ale dzisiaj porozmawiamy i posłuchamy przede wszystkim o roku 89, także zbadajcie to.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, witajcie w nowym roku. Właśnie wchodzimy w 1989. Czego życzą sobie Polacy?
3: Pieniędzy! Pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Dobrze mówię?
4: O, Iwonko.
3: Co?
2: Tymczasem 89 przyniósł Polakom podwyżki cen towarów. Ale to nie w tym celu ustawiały się kolejki, jakich PRL jeszcze nie widział. A widział sporo. Oblężenie przeżywały za to urzędy paszportowe, bo od 1 stycznia 1989 roku zliberalizowano politykę paszportową. Odtąd każdy mógł trzymać paszport w domu.
5: Każdy chce mieć dziś paszport w domu. I to bez względu na to, czy wyjeżdża za tydzień, za pół roku, czy na razie w ogóle nie planuje wyjazdu. Stąd w większości biur paszportowych uciążliwe kolejki.
6: O której trzeba tutaj przyjść, żeby o godzinie 11 być blisko drzwi?
7: No, co najmniej o godzinie 8, przed 8. Żeby... O 6 byłeś? Ja byłem o 8, no to już tu kolega za mnie stał.
2: Wcześniej paszport był luksusem dostępnym dla nielicznych, a decyzja zależała od MSW. Przed planowanym wyjazdem trzeba było złożyć wniosek o wydanie dokumentu. We wniosku pytano chociażby o miejsce pobytu, stan konta, środki na utrzymanie, rodzinę za granicą, a paszport dostawało się albo nie. Po powrocie z zagranicy trzeba było go oddać. Władza ludowa nie bardzo ufała swoim obywatelom, a Polaków ciągnęło w świat, niekoniecznie z ciekawości.
8: 90% Polaków jadących do Austrii jedzie w celach handlowych.
9: Wycieczka, ale po to się jechało, żeby coś zarobić, nie?
2: Z Polski zabierano na handel kryształy, pościel albo żelazka, a za granicą kupowano towary, które potem sprzedawano na bazarach albo rozprowadzano wśród znajomych.
10: Ta pani przyszła w tym kożuchu i w nim wychodzi.
2: Bardziej obrotnym, turystyka handlowa zwracała się z nadwyżką. Ci mniej obrotni próbowali się utrzymać z pensji. A było to coraz trudniejsze, bo kolejne miesiące roku 89 przynosiły kolejne podwyżki.
5: Szok cenowy trwa.
11: Komorne zdrożało, chleb zdrożał, mleko drożeje. Taki serek biały kosztuje 4200 czy 300 zł. No bójcie się Boga, jak my renciści możemy żyć.
12: Z osonacji myśmy tak nie mieli, że tak, żeby drogie pieczywo przy liczeniu.

0: No wiecie.
1: No tak, cukier 7 tysięcy za kilogram, masło 12 tysięcy za kilogram.
0: A zarobi pani 200, tak?
2: W mijającym tygodniu przebojem cenowym stał się chleb.
1: 748 i wszystko? Tyle kosztuje od dzisiaj chleb, tak?
3: Chyba tak.
1: Nie jest pan przerażony?
3: Ja pani zaszokowany. Spodziewałem się zupełnie innej ceny. Po wczorajszym dzienniku wydawało mi się, że jest 2200, a nie 2700.
1: Ile kosztuje bułka? 215.
4: To był czas hiperinflacji. Ceny w samym roku 89 wzrosły o ponad 250%, a pensje stały w miejscu. Kto mógł, wyjeżdżał na zachód do pracy. Do Niemiec, Włoch czy Stanów Zjednoczonych.
5: Przyjechał dyrektor, przyjechała pani nauczycielka, wielka profesorka, no ale tam są wszyscy równi, każdy co może. Łapali roboty najgorsze. Że gdybym wrócił i swoim kolegom w pracy powiedział, że ja taką pracę podejmowałem w Stanach, to naprawdę by mnie się chyba i wstydzili i ja sam bym się po prostu może i wstydził przyznać, co ja pracowałem w Stanach. No ale każdy po prostu za ten groszem.
4: Wielu Polaków z tych wyjazdów za chlebem już do Polski nie wróciło. Ale ja wrócę za tydzień z kolejną opowieścią. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
6: To był rok.
7: 1989, miałem wtedy 12 lat i pamiętam doskonale, jak stałem w kolejce po paszport tutaj niedaleko Polskiego Radia na ulicy Malczewskiego przy Komendzie Obywatelskiej Policji, która do dzisiejszego dnia tam się mieści, i tam z boku od ulicy Tynieckiej było biuro paszportowe i tam po te paszporty godzinami faktycznie się stało, żeby móc wyjechać za granicę. No i to było coś takiego ekskluzywnego i wręcz egzotycznego. No, ale dzisiaj jesteśmy już w strefie Schengen, czyli nie ma granic, nie potrzebujemy paszportów, przynajmniej tutaj w tej strefie. No i mamy możliwość swobodnego podróżowania, więc naprawdę słuchając tych rzeczy, człowiek może złapać się za głowę, jak to możliwe, że chleb kosztował 2700. Oczywiście to jeszcze było przed dewaluacją, więc te pieniądze zupełnie inaczej, inną wartość miały, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy w 1989 roku, jako 12-latek, że moja mama, która wychowywała mnie sama, naprawdę ciężko pracowała i tych pieniędzy faktycznie nie było. I albo trzeba było wtedy kręcić coś innego, jakiś interes, albo po prostu, tak jak sami słyszeliście, że ludzie no naprawdę bardzo to przeżywali, że produkty są takie drogie. Duża inflacja, myślę, że niedawno mieliśmy okazję trochę poczuć tą inflację, no ale myślę, że bez porównania do tamtych lat. No, ale już w przyszły piątek przeniesiemy się do kolejnego roku, a przeniesie nas oczywiście Justyna Majchrzak i Jacek Paśnik, a dzisiaj posłuchajmy utworu, który w 89 roku latał na listach przebojów, a była to Paula Abdul i Straight Up.

Kali. No tak by zaśpiewał Notorious, ale nasza koleżanka, która przed chwilą śpiewała Jessie J, śpiewała Kalifornii. I bardzo ładnie śpiewała. Umówmy się, że zdolna z niej dziewczyna. No i ta Kalifornia też taka fajna. Myślę, że każdy mógłby się przejechać, gdyby były trochę tańsze bilety, ale liczę na to, że te bilety będą tańsze i tak nie ma już wiz, więc to trochę jak z tymi paszportami, że no faktycznie nie miałeś paszportu, nie dało się wyjechać za granicę. Dzisiaj po Europie podróżujemy na dowód osobisty, a no jak chcemy wyjechać poza Schengen, no to faktycznie musimy mieć ten paszport, tak samo jak do Wielkiej Brytanii, co się zmieniło oczywiście, jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. No ale myślę, że zrobienie paszportu dzisiaj nie jest aż tak problematyczne, jak było kiedyś i nie ma takich kolejek, chociaż czasami trzeba swoje odczekać przy okienku, no ale to nie są godziny, tylko raczej minuty i możemy bardzo szybko taki paszport mieć i możemy podróżować dowoli, gdzie chcemy, jak chcemy tak naprawdę, czym chcemy i no nie ma jakiegoś strasznego strachu ani takiej no niepewności, bo kiedyś wyjeżdżaliśmy, nie widzieliśmy, czy uda nam się wrócić do tego kraju. No dzisiaj raczej jest to niemożliwe i wszyscy wyjeżdżamy i wracamy. A już za chwilę Dominika Płonka, DJ Bleak, H2O, utwór jeden z takich bardziej singlowych, pierwszych utworów Dominiki. No i bardzo fajny, myślę, że Dominika do tej pory na koncertach go śpiewa, czy wiem o tym, że śpiewa, a ludzie go znają bardzo dobrze. Także DJ Bleak i Dominika Płonka, H2O, a my zbliżamy się do godziny 8, aczkolwiek mamy jeszcze do tej godziny 16 minut.

0: DJ Blik, Dominika Płonka, H2O, utwór utrzymany w takiej konwencji lat 90. wczesnych, muzyki house'owej, tanecznej, super kawałek, także polecam serdecznie, sprawdzajcie Domi, bo naprawdę robi niezłą muzę. A już za moment na stały punkt programu, czyli album, płyta tygodnia, no i więcej o tej płycie opowie nam Delem, bo ja powiem szczerze, że artystę znam, albumu nie znam, ale poznam z chęcią.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Vince Staples nie zaprosił żadnego gościa na swój najnowszy krążek Cry Baby. Oprócz tego, że jest jedyną osobą przy mikrofonie, jest również współproducentem wszystkich utworów na płycie. Towarzyszyli mu przy tym przede wszystkim Saint Mino i Mike Hector. Obaj producenci mieli już okazję pracować z raperem przy okazji takich projektów jak Dark Times czy Ramona Park Broke My Heart. Posłuchajmy teraz utworu, który zamyka cały album. 7 in the Morning w czwórce. Mówił do Was DLM.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Jakość powietrza dzisiaj bardzo dobra i tak już od paru dni utrzymuje się. 12 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, no ale dzisiaj może być jednak burza z deszczem. Teraz widzę, pojawiło się jutro tak samo, no ale cieplej będzie, bo 21 stopni na termometrach jutro, ale w nocy tylko 9, więc jeżeli się wybieramy na wycieczkę, to pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą jakieś ciepłe ubranie. Ogólnie na mapie Polski w miarę słonecznie, bo na północy kraju tam 12, no chłodno, ale tam słońce powinno być, na zachodzie to samo, na południu prawie to samo, aczkolwiek w Zakopanem tam może padać, no i też tylko 9 stopni, a na wschodzie 10 w Suwałkach, 10 w Białymstoku, no i 9 w Lublinie, i tam również występują opady deszczu, tak samo jak w Kielcach, tam również mogą pojawić się burze.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no...
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty.

0: i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Słuchasz Czwórki. No matter what, no matter what, you got

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 7 minut po godzinie 8. No i zaczynamy poranek, kolejną godzinę poranka, drugą, więc tak naprawdę za chwilę będziemy na półmetku, ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę na pewno ciekawych rzeczy się dowiecie, no bo już za chwilę Weronika Puszkar wpadnie i pewnie coś ciekawego ze sobą przyniesie i o czymś ciekawym pogadacie, więc bądźcie gotowi, bo może wywołamy was do tablicy, żebyście do nas dzwonili i żebyście dzielili się ze sobą, bo temat nie jest skomplikowany, na razie nie będę mówił, bo myślę, że powiemy o tym po prostu już za moment. A jak na razie najnowszy kawałek od pani Madonny. Pani Madonna, która no nie poddaje się, pomimo już no jakiegoś tam stażu artystycznego, cały

czas widać, że ma ochotę robić muzę i ma ochotę tą muzę robić taką, jaką ona chce. Oczywiście pomijając fakt, że Madonna z każdym albumem praktycznie dopasowywała się do panujących trendów muzycznych, jeżeli chodzi o świat, i za każdym razem jej się to udawało. No, może w lepszym bądź w gorszym stopniu. Pamiętam płytę, chyba Candy ta płyta się nazywała, już dokładnie teraz nie przypomnę sobie, no ale ta płyta była zrobiona cała z Pharrellem Williamsem i była bardzo hip-hopowa. Tam jeszcze był kawałek chyba wyprodukowany przez Timbalanda, 4 Minutes, z gościnnym udziałem Justina Timberlake'a, ale te etapy faktycznie były. No i płyta Confession, która no, ukazała się już dosyć dawno temu, Madonna postanowiła, że jednak tańczyć chyba lubi najbardziej. No i zaprezentuje światu niedługo album Confession 2. No a to jest singiel z tego albumu. Oczywiście możemy zobaczyć sobie filmik, taki parunastominutowy z całej płyty tak naprawdę po troszku, bo tam są i utwory, i fragmenty klipów, albo całość jest skręcona jakoś tak artystycznie. No ale Madonna wygląda dosyć młodo i jak na swoje lata. Oczywiście nie będę mówił, ile ma lat, bo nie pamiętam teraz, no ale myślę, że ma swoje lata, ale naprawdę trzyma się dobrze i cały czas potrafi tańczyć, śpiewać, no i być w tej przestrzeni publicznej i nikogo nie straszyć też, no bo myślę, że to też jest kwestia jakiegoś uroku osobistego, ale i tego, co ma w sobie, czyli jakiegoś talentu, no i tej lekkości w pisaniu piosenek i w wydawaniu ich. Także polecam bardzo serdecznie Madonna, a do Madonny dołączę drugą królową muzyki R&B, czyli Beyoncé, Me, Myself and I, genialny numer i ostatnio sobie o nim przypomniałem, stwierdziłem, że musi dzisiaj polecieć.

0: Poranek czwórki.
1: 8:17, no i oczywiście wracamy na antenę i jak już wspominałem, Weronika Puszkar już z nami w studiu.
2: Cześć.
1: Witam cię serdecznie. No właśnie, jak wstałaś dzisiaj rano, jaki masz zegarek? Masz tylko w telefonie, czy masz na przykład wiszący na ścianie
2: tylko
1: z kukułką?
2: Nie, z kukułką to chyba w ogóle nigdy nie miałam.
1: Nie?
2: Więc

0: tylko taki w telefonie. Nawet nie pamiętam, kiedy jeszcze ostatnio widziałam budzik taki tradycyjny.
1: Klasyczny.
0: Klasyczne, no musiałam być bardzo mała, to jeszcze moja mama sobie nastawiała taki, kiedy wstawała do pracy, no a ja już zawsze telefon i to też no jest właśnie takie niebezpieczne, bo jeszcze ten budzik to w jakiejś odległości od łóżka był na tej szafce nocnej, a telefon to niestety mam na poduszce obok.
1: No tak, ale dzięki temu od razu możemy go wyłączyć szybko, żeby
0: tak,
1: dalej nie
0: dzwonił. I za chwilę właśnie znowu dzwoni, bo mój tak dzwoni co jakiś czas,
1: no ja
0: bo
1: też
0: ja nastawiam sobie kilka, bez sensu, a chyba to i tak jest tak, że jak nie wstaniesz, nie nastawisz kolejnego, to jeszcze tam niechcący drzemkę naciskasz, że już nie wiesz co naciskasz, bo jesteś taki jeszcze półprzytomny.
1: To prawda.
0: I on dzwoni cały czas, a taki tak budzik tradycyjny to chyba dzwonił raz, a porządnie.
1: No raz jak go wyłączyłaś już tym przyciskiem, to przestawał dzwonić i to też było ryzyko, bo jak dalej się poszło spać, no to ten budzik już nie zadzwonił, a telefon jednak jeszcze może nas uratować i ta drzemka może nas obudzić, chociaż no zdarzyło mi się parę razy,
0: no właśnie miałam powiedzieć.
1: Nie słyszałem i wtedy taki budzik, taki drrrr przydałby się na pewno.
0: Ale może też dlatego, że tam czasami trzeba było wstać jeszcze.
1: No tak. No tak, trzeba
0: włączyć,
1: było wstać.
0: To
1: są teraz takie budziki, ponoć, które uciekają. Czyli no naprawdę, są takie filmiki nawet, że można taki budzik kupić, on po prostu zaczyna dzwonić i w momencie, gdy chcesz go zgasić, on po prostu ucieka przed tobą.
0: To jest super, ale no ja nie wiem, kto ustala te dzwonki na budziki, ale one są tak okropne, że już naprawdę chcesz je wyłączyć jak najszybciej.
1: Dlatego ja mam ustawiony bardzo ładny utwór George'a Bensona, Breezing, który zaczyna się takim flecikiem delikatnym, tam ptaszki ćwierkają i ja się budzę jak w skowronkach cały, bo są najgorsze. Gorsze to są takie jak sygnał z okrętu.
0: Z takie, okrętu? Nie, to ja mam jakieś pijanie, jakichś kogutów, ale to jest przerażające. Nienawidzę
1: no
0: tego dźwięku, albo może dlatego nienawidzę, bo wiem, że wtedy muszę wstać.
1: No to często te dźwięki nam się kojarzą właśnie z tym, że musimy wstać i potem ich nie lubimy w ogóle.
0: Dlatego nie warto nastawiać twoich piosenek na budziki.
1: Moich nie, ale to myślę, że tutaj akurat George Benson jest wyjątkiem od reguły, bo ja ten kawałek w dalszym ciągu kocham. I nawet wiem, że mnie budzi co rano od wielu, wielu lat, to i tak jestem w stanie go sobie włączyć normalnie i posłuchać.
0: To więc ja sobie może też nastawię jednak jakąś fajną piosenkę, to może mi się będzie inaczej
1: oczywiście
0: już wstawało,
1: że tak,
0: i że w ogóle jakiś lepszy dzień wtedy będzie.
1: Polecam serdecznie, fajna piosenka to jest dobry pomysł, bo budzimy się w takim nastroju, w jakim chcemy się obudzić troszeczkę, no bo wiadomo, że ustawiamy piosenkę, jaka nam się podoba. No ale dobrze, ale mnie nie o wstawaniu rano, co prawda jest to znajomość na zegarku, no wymaga tego, żebyśmy, znaczy wstawanie wymaga tego, żebyśmy się znali na zegarku, ale jako, że dzisiaj to mamy uproszczone, no ale kiedyś tak nie było. Kiedyś zegarek elektroniczny był czymś wow. No ja pierwszy dostałem na komunię świętą z melodyjkami.
0: Ja właśnie nie dostałam zegarka na komunię, ale tak dzisiaj kojarzę, że niektórzy wspominają, że dostali
1: tak
0: na komunię. Ja dostałam jakiś aparat fotograficzny, który nie działał w ogóle.
1: A, super. To super prezent.
0: Pamiętam, że moja siostra to zawsze wspomina, że ktoś mi kupił ten aparat, który w ogóle nigdy nie działał.
1: Okej, okay. No to może była taka podpucha, że
0: coś
1: że
0: tak czujesz,
1: aparat,
0: tak mogło być, że
1: tak. To wyobraźnie ma dobrą, Weronika to sobie będzie te zdjęcia cykać wyobraźnią po prostu.
0: Albo, że nie wiedzieli, a tam wyjęli może jakiś stary z szafki, ktoś wyjął.
1: No, całkiem możliwe, całkiem
0: albo
1: możliwe.
0: Albo dostał od kogoś. Ale my dzisiaj o tym, że nie znamy się właściwie na zegarku, przynajmniej tak wskazują ostatnie badania firmy Sunlight. Właściwie chodzi o przedstawicieli pokolenia Z, bo ponad połowa badanych stwierdziła, że nie zna się na takim analogowym zegarku, czyli tam, gdzie są te wszystkie wskazówki.
1: Tak jest. Tarcza
0: minutki,
1: wskazówki.
0: Tak, taka tarcza, że nie jest wprost napisane, która jest godzina. No i wydaje mi się, że to niektórych może przerażać, no bo jak to? Nie umiesz odczytać godziny z takiego zegarka, ale ja tak sobie myślę, że rzeczywiście my dzisiaj właściwie z takich zegarków nie korzystamy. To znaczy, ja mam jeszcze znajomych, którzy noszą zegarek taki na ręce, ale bardziej jako dodatek.
1: No gadżet.
0: Tak.
1: Biżuteria.
0: I kiedyś w ogóle bardzo często pytaliśmy się ludzi na ulicy, która jest godzina. Nie wiem, no pewnie jeszcze bardziej pamiętasz takie czasy,
1: oczywiście,
0: że tam się pytało.
1: Ja nawet pamiętam, chyba dzwoniło się na numer 926.
0: Żeby zapytać?
1: I żeby, tak, była normalnie zegarynka. Że dzwoniłaś na 926 i pani mówiła ci, która jest godzina obecnie.
0: Świetne.
1: To były czasy. Jeszcze analogowym telefonem oczywiście.
0: No to ja to nawet nie wiedziałam, że coś takiego
1: było.
0: Wiem, że można było zamówić budzenie.
1: Budzenie też.
0: Tak, o. No to już jest metoda, no. Ale to tam ktoś wtedy siedział i nas budził?
1: No siedział, no. Dzisiaj to może robot jakiś albo AI, ale kiedyś no, to była normalna robota, że zamawiałaś budzenie, bo na przykład musiałaś stać na samolot, a nie było telefonów komórkowych, więc pani do ciebie dzwoniła i mówiła, dzień dobry, tutaj zamawiał pan pobudkę.
0: Niesamowite.

0: Witam. No, to były super czasy z jednej strony.
1: A dzisiaj rzeczywiście bardzo rzadko ktoś mnie pyta o to, która jest godzina. No ja już nawet pamiętam taką jedną sytuację, bo to już było kilka lat temu i ja miałam zegarek wtedy taki tradycyjny na ręce, ale pamiętam, że on nie chodził, bo właśnie się tam wyczerpały baterie.
0: Aparat nie działał, zegarek nie chodził, Weronika.
1: Ale wszystko miałam, wszystkie te gadżety.
0: Ale wszystko było.
1: No i ten zegarek nie chodził. No. Znaczy baterie się wyczerpały i ja już oczywiście to olałam. I chodziłam z takim zegarkiem niedziałającym dla ozdoby. I ta osoba mnie zapytała, która jest godzina i zajrzałam do telefonu po prostu. No i tam powiedziałam, która jest godzina, a ta osoba do mnie, no ale przecież ma pani zegarek na ręce. W ogóle nie wiem, dlaczego taki komentarz. Co to za różnica?
0: Złośliwość. Jakaś zwykła.
1: Tak, ale mi się trochę tak wtedy głupio zrobiło, że ja mam ten niedziałający zegarek, bo nawet się mnie mój tata pytał, po co ja chodzę w tym zegarku, skoro on nie chodzi, że dlaczego nie wymienię tych baterii, ale ja tak stwierdziłam, że nie wiem, już po prostu kiedyś tam sobie kupię nowy, jakoś sobie nie zawracałam tym głowy, ale zapytałam też Kasię Krzywicką-Zdunek z socjolożki.pl o to, no, dlaczego właściwie tak jest, że my dzisiaj mamy taki problem z tym, znaczy młodzi ludzie mają problem z tym, żeby odczytać godzinę z analogowego zegarka i ona mi uświadomiła, że właściwie to nie jest takie do końca nic takiego złego, że to jest właściwie trochę taka naturalna kolej rzeczy.
2: Dzieci w szkole podstawowej uczą się tego, a później zapominają o tym, korzystają z telefonów. Mało które dziecko nosi zegarek na ręku. Kiedyś pójście do komunii oznaczało otrzymanie zegarka, ale to też były zegarki elektroniczne i też to odczytywanie czasu nie ze wskazówek też zaczynało wchodzić w życie, więc tak, spotkałam się z tym, że młode osoby nie potrafią odczytać zegarka takiego analogowego. Zegarki stały się ozdobą, noszą te zegarki przedstawiciele starszych pokoleń. No Zetki i Alfy takich zegarków nie posiadają. Być może jeżeli dostaną kiedyś w prezencie drogiego Rolexa, to się nauczą, ale też niekoniecznie. Przed zegarkami analogowymi ludzie odczytywali czas z ruchów słońca, były zegary słoneczne, więc świat idzie do przodu i ta technologia nie jest niczym złym, więc jeżeli zanika pewna umiejętność, to nie oznacza, że ludzkość traci ją całkowicie. Inaczej odczytujemy czas i mamy inne narzędzia do tego.
1: No właśnie, ze słońca kiedyś odczytywano czas, a ty umiesz?
0: No właśnie, wiesz co, to jest, są takie zegary słoneczne w niektórych miejscach w Polsce i...
1: No widzę, że postawiłeś jakoś tam palec.
0: Postawiłem
1: na stole,
0: palec, ale
1: no
0: nie mam
1: odczytać
0: światła dziennego, więc jakbym teraz tak z tego palca, to myślę, że tak z 19. Więc chyba jednak nie.
1: No nie jest to taka prosta rzecz, ale poza tym, że nie znamy się na zegarkach analogowych, to też nie za bardzo rozumiemy, kiedy ktoś nam mówi, która jest godzina, jeżeli nie wysyłamy prosto tych komunikatów.
2: To też nie jest kwestia tego, że my nie potrafimy odczytywać zegarków analogowych, ale też nie potrafimy odczytywać takiej starej nomenklatury mówienia o czasie. 20 po siódmej albo za 15 ósma albo 5 po trzeciej musimy powiedzieć takim zapisem, jaki młody człowiek widzi w telefonie, czyli 7.20, 8.45 czy tam 9.05, to wtedy jest to zrozumiałe.
1: No i wszystko jasne. Ale czasami też niektórzy mówią, że na przykład nie mówi się 7.30 po siódmej, tylko 7.30,
0: że to już tak 15 minut
1: trochę
0: do godziny siódmej. Do godziny siódmej, albo kwadrans do godziny siódmej, tak. No ale to wtedy bardziej kwadrans do godziny siódmej niż 45 minut po godzinie szóstej.
1: No tak.
0: Z drugiej strony mówienie, no mamy jeszcze podział na te godziny poranne, nocne i popołudniowe, czyli siódma, a dziewiętnasta, tak? I myślę, że to też może być skomplikowane na początku dla młodego człowieka i adepta uczenia się czasu, bo to tak naprawdę trochę dziwne jest, no bo dziewiętnasta to w zasadzie dziewiąta powinna być, nie? Siedemnasta to siódma, wychodząc z takiego założenia. I to może faktycznie sprawiać problemy, a nauczenie się w ogóle obsługi zegarka wskazówkowego, ja nie pamiętam, ale długo się tego uczyłem. Bardzo mi z tym było źle, że ja tego nie kumam.
1: Ej, to ja nie pamiętam, kiedy się
0: nauczyłem.
1: Się tego nauczyłam.
0: To trochę jak z zawiązywaniem sznurówek.
1: O, z tym miałam długo problem, tak.
0: Że dla dzieci jest to jakieś turbo skomplikowane, żeby...
1: A teraz to jakieś są w ogóle dwie metody. Albo nie, zawsze były.
0: Czy na sznurówki?
1: Tak, na sznurówki. Na kokardki, czy tam jakaś inna była?
0: Ja tylko na kokardkę znam, taką klasyczną.
1: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo teraz już właściwie buty bez sznurówek sprzedają.
0: No właśnie,
1: albo takie
0: no
1: już, że się nie rozwiązują.
0: Poza tym nawet jak na sznurówki,
1: znika,
0: to teraz nie ma już mamy, znaczy jest mama, ale czy ja mamy nie mam, ale zawsze mama mówiła, nie zdejmuj tak ze snurowanymi, bo buty zniszczysz.

0: bo się rozciągną. A dzisiaj tak naprawdę nigdy w życiu nie zawiązałem ani nie rozwiązałem buta, chyba że sam się rozwiązał.
1: No, wtedy... powiem ci, że też tak niestety mam, ale w ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o te zegarki, to pamiętam, że u mnie w domu czasami jak była niedziela i tak, wiesz, niedziele to są trochę takie nudne dni, jak się nie pracuje, no, nie? Tak. Tak się siedzi, ten dzień tak mija, jak już się
0: a
1: tematy...
0: To przyjemne bardzo są.
1: O, ja wiesz co, nie? Już tak trochę.
0: Ja też jestem bardzo energicznym człowiekiem, ale jednak czasami potrzebuję takiego totalnego odpuszczenia wszystkiego i po prostu chill.
1: No i pamiętam, że u mnie zawsze ktoś wtedy patrzył na zegarek, jak już była taka cisza i tematy się skończyły i mówił, która jest godzina, że o, już 7. Tak bez sensu. 13, nie? I dalej cisza.
0: A to dobre, to dobre. To myślę, że można wykorzystać.
1: Można, śmiało, jak brakuje wam tematów. Ale też dzwońcie do nas,
0: tak
1: jeżeli macie, przychodzą wam do głowy jakieś umiejętności. Niekoniecznie chodzi o odczytywanie znajomość godziny z zegarka, ale może być to coś innego, które utraciliście w związku z tym, że korzystacie z różnych aplikacji i technologii.
0: Dzwońcie 226452100, a my was z chęcią wysłuchamy, ale najpierw utwór muzyczny.

0: 8.32, czy 28 minut przed godziną 9?
1: No chyba 8.32, ale ja bym była w stanie powiedzieć tam 25 minut do godziny 9.
0: No tak, ale na przykład są czasami takie godziny i zrozumiałem to prowadząc z Kamilem Jasińskim Sylwestra, że próbowaliśmy ten czas liczyć do tej 12.
1: Wiem, no i wiem,
0: czasami
1: o co chodzi.
0: Jest tak ten czas, że mówię, kurczę, nie mam pojęcia ile to jest, nie? Ile jeszcze do końca. No bo myślę, że gdzieś tam całe życie też przyjmujemy nowe informacje i próbujemy zrozumieć rzeczy, których na przykład nie rozumieliśmy, jak byliśmy mali, bo były za trudne, a
1: to
0: teraz
1: znaczy,
0: są oczywiste.
1: Ja do tej pory nie rozumiem, czy się mówi na przykład trzecia rano, czy trzecia w noc.

0: chyba w nocy jeszcze. Znaczy tak bardziej bym powiedziała, że w nocy, a czwarta już rano. Chyba,
1: no właśnie, nie wiem, czy jest taki podział, czy na przykład już po północy to już jest...
0: Wydaje mi się, że jest jakiś podział taki oficjalny.
1: To można tak samo, kiedy się mówi dzień dobry, a kiedy dobry wieczór, do której godziny.
0: No jak jest ciemno, no to już mówisz dobry wieczór wtedy.
1: No, ale wiesz, w zimę ciemno jest o 16.
0: No to dobry wieczór.
1: To dobry wieczór, ale jeszcze to nie jest wieczór, hola hola. A w lato ciemno się robi o godzinie 22 prawie, więc no ten czas się przesuwa i wtedy... No ja myślę, że tak po 22 się powinno mówić dobry wieczór, ale z drugiej strony
0: nie,
1: po 19.
0: No gdzie? No po 19
1: nie, po 22 to już dobranoc.
0: Jak już kiedyś była wieczorynka o 19, no, tak. No to to moglibyśmy to jako wyznacznik
1: tak, to
0: ustalić.
1: Prawda.
0: Ale dobra, jest z nami Michał.
1: Tak,
0: może
1: jest.
0: On będzie wiedział.
1: Oczywiście. Halo Michale.
2: No witam serdecznie.
1: Witamy cię serdecznie. Co masz nam do przekazania? Powiedz.
2: Niestety chodzi o umiejętność jazdy samochodem. Ta no, nawigacja.
1: Okej. Okay. No
2: to
1: i...
2: Jak zacząłem jeździć, jeszcze mi się udało pojechać na wakacje z mapą papierową.
1: Mm-hmm.
2: Ja nie powiem, żeby to było lepsze, no nie?
0: Mm-hmm.
2: Ale teraz jak mi wysiądzie nawigacja, to ja nie potrafię jechać na znaki.
1: To prawda.
2: To masakra jest.
1: To prawda, masz całkowitą rację. Jednak umiejętność posługiwania się papierową mapą, moim zdaniem powinniśmy się tego uczyć również w szkole, bo jak wysiądzie elektronika, jak będzie jakiś blackout, no to sorry, ale ja mam to samo, że czasami gdzieś idę i włączam tego GPS-a tak po prostu, żeby wiedzieć, gdzie idę ewentualnie i nagle jak on się wyłączy, mówię, gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam jechać?
0: Ale mój tata ma...
2: osłabia.
0: Tak. Mój tata ma taki zwyczaj, że on zawsze otwiera, bo on jest taki naprawdę oldschoolowy i on zawsze otwiera ten atlas. W ogóle no. On jeszcze trzyma ten atlas, jak gdzieś jedziemy na wakacje,
1: no
0: czy coś tam gdzieś tam ma dojechać w jakieś nowe miejsce, to on sprawdza na tej papierowej mapie. I ja już mówię, nawet jak rozmawiam z mamą przez telefon i mówi, no tata jutro gdzieś tam jedzie. I ja mówię, no i co, teraz pewnie siedzi przy stole, mama otworzona, okulary, ona, no dokładnie tak jakbyś to była.
1: A powiedz mi, a pamiętasz pierwszą styczność z nawigacją samochodową?
2: To była nawigacja TomTom.
1: To oczywiście, że
2: działała.
1: Tak. Ja taką samą miałem.
2: To była jakaś satelitarna, bez internetu.
1: Tak.
2: Nie działała.
1: Okej. Ale to było nagle dosyć niezłe ułatwienie, bo wpisywaliśmy adres docelowy i po prostu ten GPS nas prowadził. Nie musieliśmy się odrywać, zatrzymywać na postojach, żeby sprawdzić mapę. No bo,
0: a dzisiaj się resetuje co chwila ta aplikacja, nawigacja.
1: Znaczy ona się aktualizuje po prostu.
0: No właśnie,
1: cały czas. Tak. Chociaż też chyba nie, czasami nie zdąży się zaktualizować i GPS może nas wyprowadzić w pole. Mam nadzieję, że ciebie nigdy nie wyprowadził GPS w pole. Czy zdarzyło się, tak?
2: Nie, no wiadomo, że się zdarza. Szczególnie jak wybieram najkrótszą trasę, albo to w ogóle trzeba uważać. Kiedyś na Kanarach w ogóle tak pojechałem na GPS-ie, bo sobie ustawiłem kiedyś, żeby omijał autostrady.
1: Mhm.
2: A tam na tej Gran Canaria to jest tak, że jest autostrada i w sumie cała reszta to są takie dróżki bardzo wąskie, bardzo polne, górskie.
1: Okay.
2: I ja nie wiedziałem, dlaczego tak daleko, i byłem tam pierwszy raz w ogóle, nie wiedziałem, o co chodzi. Ja po takich szpylach w ogóle, no masakra, nie, później popatrzyłem, aha, nie ustawiłem sobie, że
1: no
2: omijaj
1: tak.
2: Autostrady, okej, dzięki.
1: No, ale przynajmniej zwiedziłeś trochę innych widoków niż jadąc autostradą, bo jednak to zawsze ciekawsza podróż jest takimi mniejszymi drogami.
2: To prawda.
1: Więcej się dzieje. Słuchaj, Michale, dziękujemy ci bardzo serdecznie, życzymy ci miłego dzionka.
2: Dzięki.
1: Oczywiście, no, patrz na mapę, jedź bezpiecznie.
0: Jeszcze
1: i
0: przy studiu i można
1: dojedź bezpiecznie
0: wypadek.
1: Do celu. Oczywiście, że tak. Także dziękujemy ci serdecznie, pozdrawiamy, no a my, o, i się
0: sygnał świetny.
1: Jeszcze sygnał puścił Michał. No właśnie, te wszystkie nowości, które się pojawiały w trakcie mojego dorastania, bo mogę powiedzieć śmiało, że ja jestem wychowankiem tych technologii, które wchodziły od samego początku, czyli no, zegarki elektryczne, telewizja kolorowa, to też było dla mnie wow.
0: No telefony komórkowe.
1: Telefony komórkowe.
0: Później telefony też kolorowe. No i te wszystkie aplikacje.
1: Smartfony,
0: Michał
1: tak.
0: Mówił o GPS-ie, ale tutaj też te badania wskazują, że w ogóle nie mamy orientacji w terenie. Właśnie już nie tylko chodzi mi o sytuację, w której jesteśmy kierowcami, mm-hmm. ale tak w ogóle, że musimy się dostać z miejsca do miejsca, no bo cały czas nam mapy Google towarzyszą.
1: No tak. Jest to nasze podręczne narzędzie i często jest tak, że jak zapomnisz telefonu z domu, co jest
0: tak.
1: W ogóle jakąś masakrą, bo nagle...
0: Nie, to ja od razu wracam.
1: No właśnie tak, no ale chyba, że już przypomnisz sobie, jak jesteś dalej. Ja ostatnio tak miałem i już wiedziałem, że nie mogę wrócić i to naprawdę za każdym razem, czy chcę sprawdzić godzinę, czy ten

0: temperaturę na dworze, czy cokolwiek, schwytasz pod ten telefon, którego nie ma. Jest to po prostu przerażające.
1: Ja wczoraj miałam taką sytuację, że nie wiem, dlaczego skończył mi się internet. No słuchaj, jestem jeszcze tą osobą, której się kończy internet.
0: No, widzisz, no.
1: I próbowałam sobie dokupić, ale nie mogłam dokupić, no bo mi się już ten skończył, więc ta aplikacja się nie chciała, wiesz,
0: łączyć. Ja ci wszystko pokażę. Ja dokupuję średnio miesięcznie po parę razy, bo
1: bo
0: mi się też wyczerpuje,
1: tak...
0: aczkolwiek nie mam na kartach, mam abonament, ale niestety.
1: No i ja myślałam, że jakiś mi się Wi-Fi może włączy, że wiesz, od kogoś się tam podłączę, patrzę, co tam jest dostępne. No i tam się udało na szybko, ale już, bo akurat jechałam na jakieś nagranie, w jakieś nowe miejsce, więc znowu mówię, Boże, jak nie włączę tego internetu, to nie dotrę przecież.
0: Tak.
1: Musiałabym się każdego pytać krok po kroku, gdzie mam iść.
0: No jeszcze nie mówiąc o tym, że my też z telefonu korzystamy, żeby znaleźć informacje. Czasami w naszej pracy jest to dosyć potrzebne, bo czasami trzeba na szybko coś sprawdzić i telefon jest tym narzędziem, które nam w tym pomaga, nie?
1: A
0: bez tego byśmy trochę...
1: Jak bez ręki.
0: No może nie głupsi, bo to też nie to, że jesteśmy głupsi bez telefonu, bo wtedy myślę, żebyśmy byli mądrzejsi, bo byśmy musieli uruchamiać te nasze zwoje mózgowe, a tak to troszkę jest to uproszczone, no ale dzięki temu moim zdaniem nie ma dzisiaj tematów, o których nie da się rozmawiać, bo mamy internet i zawsze możemy wpisać i zobaczyć i ewentualnie wtedy o tym podyskutować.
1: Dokładnie,
0: więc
1: jeżeli też chcecie dorzucić jakieś swoje trzy grosze do tej dyskusji, no to też cały czas zachęcamy do dzwonienia. Jeżeli zauważyliście, że czegoś nie umiecie, a kiedyś być może umieliście, albo jesteście właśnie z tego najmłodszego pokolenia, które nigdy nie umiało pewnych rzeczy, to dajcie znać 22 645 2100.
0: Tak jest, a my posłuchajmy utworu.

0: 42 minuty po godzinie 8. Taki wokalny bączek wyszedł od naszego artysty. 8.42, a jest z nami Krzysztof z Bydgoszczy, dodzwonił się. Halo, halo Krzysztofie.
1: Halo, halo, halo, witam, witam Weronika, witam numer.
0: Cześć.
2: Krzysztofie, siema. Tak sobie myślę, że jednak wielu rzeczy nie umiemy, no bo tak dzwonicie, każdy coś tam ma z tyłu głowy, jakąś umiejętność, którą stracił albo której nigdy nie posiadał, a niektórzy posiadają. Jak to jest u ciebie?

0: Zainspirowali się mnie właśnie tymi zegarkami. Ja od zawsze noszę numery, zegarki tradycyjne. I kawę muszą mieć cyfry.
1: Tak jest.
0: Ponieważ żartuję sobie, jak mam ten, który jest tak zwanymi kropkami czy kreskami, to ja nie potrafię wtedy odczytać.
2: Która nie, no z kropkami to już w ogóle.
0: No, to jest takie troszkę kłopotliwe. Mam kolekcję zegarków i każdy z moich zegarków ma cyfry.
1: Wskazówki i cyfry. No to dobrze.
0: Podstawa.
1: Tak, to jest podstawa.
0: O co chodzi? Mam zagadkę, którą od lat sobie nie wiem, czy dzień trwałem. Ja nie znam do tej zagadki. Słuchaczy będzie wiedział. Wymyśliłem sobie coś takiego. Która to godzina, nie powiem godziny, do której dotyczy, tylko która to godzina za 15:05 po wpół do.
2: O kurczę, to jest trudne. Za 15, czekajcie, to muszę rozpisać. Za 15. Ale za 15 która?
0: Nieważne. Za 15:05 po wpół do pierwszej. Załóżmy na przykład. Za 15:05 po wpół do pierwszej. Jak to rozkminić? Zegarku na pewno tradycyjnie jest jakaś szansa. Ja kombinuję, że to może być za 25.
1: Za 15:05 po wpół do... Nie, to jest...
2: Ale ty masz, znasz odpowiedź.
0: Nie znam. Za 15:05 po wpół do to mi pasuje. Tak jak patrzę na zegarek, to za 15:05 po, czyli 5 po jakiejś.
2: Znaczy moim zdaniem nie da się tak.
1: Da się wszystko. Justyna nam tutaj mówi, że to jest 20 po. 20 po.
2: No ale za 15.
1: Tak, 20 po. Za 15, 5 po wpół do. Czyli 5 po wpół do to jest 35.
2: A, 5 po wpół do
1: to jest 35, a za 15. No tak, to by było 20 po chyba, no. Więc słuchaj,
0: jakieś po prostu,
1: tak,
0: jakiekolwiek.
1: Tak,
2: no ja już się zestresowałam.
0: No. Ale można sobie taki...
2: Ale dobra zagadka.
1: Tak, to jest gimnastyka dla mózgu.
0: Tak, można jak ktoś się nas pyta na ulicę godzinę, powiedzieć tak, za 15 to jest po pół.
2: Ja myślę, że jak ktoś pracuje w jakimś teleturnieju i ustala te pytania, no to idealnie, jeżeli nas teraz słucha, może sobie ściągnąć.
1: Tak, dokładnie.
0: Być pewna odpowiedź, to może jakiś matematyk albo nie wiem, fizyk jądrowy by się przydał, który by to rozkminił.
2: No to chyba mają tam takich ekspertów.
1: No mają, na pewno. Tam tacy ludzie czasami, co przychodzą do takich teleturniejów naukowych, czy też z poważnej wiedzy, to czasami mnie zadziwia, jak można zmieścić wszystko w głowie.
2: Znaczy ja zawsze podejrzewam, że tam jest jakieś takie, że oni dostają te pytania wcześniej.
0: A, myślę, że matematyk mógłby to rozpisać w jakimś rodzaju równania, czy jakiegoś działania profesjonalnie.
1: Całkiem możliwe. To pytanie nadawałoby się śmiało takiego programu, który już nie jest emitowany na antenie telewizji polskiej. Milion w rozumie. Przepraszam, milion w rozumie? Chyba tak. Tak.
0: A teraz bym zainspirował przecież. Można inteligentnie po połączeniu z wami to zrobię. Pytam się. Co na to?
2: A, zapytał chyba czaty GPT, bo trochę na przerywa.
1: Tak.
2: Zagadkę usłyszeliśmy.
1: Tak.
0: Dobrze, to dziękuję w każdym razie.
1: Dziękujemy ci, Krzysztofie, bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego dnia. No i pozdrów Bydgoszcz od nas całą. Całuj serdecznie.
0: Dziękuję. Słonecznie.
1: Dziękujemy serdecznie bardzo. W takim razie.
2: No i co? No rzeczywiście, trudna zagadka, musisz przyznać.
1: No trudna zagadka, ale myślę, że do takiego logicznego rozkminienia na spokojnie, bo my tu, wiesz, mamy tutaj emocje, a Justyna tam na spokojnie sobie policzyła i nam dlatego powiedziała tutaj w
2: słuchawkach. Nie, no to zupełnie inaczej. No. Justyna tak jak ci wszyscy telewidzowie, którzy tam siedzą
1: którzy
2: przed
1: wiedzą
2: telewizorem.
1: Najlepiej, dokładnie tak. Albo ci uczniowie z tylnej ławki, że zawsze wiedzą najlepiej, jak ci wzywają pod tablicę, to nagle nie wiesz.
2: Tak.
1: Bo
2: tak.
1: Nagle jest totalna pustka. Dobrze, puszczamy twoją seteczkę jeszcze
2: tutaj?
1: Tak,
2: bo się okazuje w ogóle, że no, tych umiejętności trochę zatraciliśmy więcej niż tylko znajomość odczytywania godziny na zegarze.
3: Na przykład nie umiemy zmywać naczyń, tak? W większości mamy zmywarki w domu, więc jak ta zmywarka się zepsuje, to jest popłoch, ale też dla dorosłych, bo to jest jednak obciążenie. Obsługi takich sprzętów domowych, typu pralka, to też dzieciaki muszą się tego uczyć. Czy właśnie takiego zorientowania w terenie. Ale to nie jest związane tylko i wyłącznie z młodymi osobami, bo starsze osoby również przyzwyczaiły się do korzystania z mapy w telefonie, nawet w mieście, tak? I czasami nawet z tą mapą w telefonie się gubią.
2: Jeśli chodzi o pralkę, to ja rzeczywiście spotkałam się nieraz z tym, że ktoś nigdy nie obsługiwał pralki.
1: No, ale to też ja sobie przypominam pralki. zegarki te z lat 80., które miały takie programatory, które tak pykały, tak tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, i to było takie, no i to było skomplikowane. Mama zawsze mówiła: tylko Michałku, ale tylko do tego programatora się nie dotykaj, bo jak zepsujesz, to będzie lipa. I to
2: czyli
1: była dosyć droga naprawa. Nie,

0: bo to tak jak dzisiaj masz, tylko że dzisiaj masz to elektronicznie, ale też masz to pokrętełko, którym ustawiasz sobie, jakie pranie chcesz zrobić. I to, no dzisiaj jest to bardziej intuicyjne i tak naprawdę prostsze. Tak samo zmywarka, zazwyczaj jeden program.
1: Znaczy tam jest kilka, właśnie ja zawsze używam jednego ja i nie wiem w sumie jednego. Po to są wszystkie inne.
0: Ja używam Eco po prostu.
1: Ja używam ten najkrótszy, żeby mi jak najszybciej, nie wiem czy to jest najbardziej
0: ekologiczne. No nie, bo Eco zazwyczaj to są takie, które po 2 godziny ci tam to
1: No to ja chcę, żeby szybko mi to zmyło.
0: No ja też, ale z drugiej strony ja też może nie tyle co lubię zmywać, ale często zmywam ręcznie, no bo nie opyla mi się wsadzać paru talerzy do zmywarki, ale czasami faktycznie się nazbiera i wczoraj tak było, że się nazbierało i wieczorem mówię, no nie chcę mi się zmywać, więc wszystko spakowałem do zmywarki. Nie włączyłem, bo już była północ, więc nie chciałem, żeby zmywarka przez całą noc chodziła. No ale myślę, że takie rzeczy dzisiaj nie sprawiają tylu problemów, co kiedyś, bo dzisiaj wchodzimy w internet, odpalamy sobie tutorial i wszystko mamy.
1: I wiemy, jak zrobić
0: na dłoń.
1: Pranie.
0: Oczywiście, że tak. No.
1: I pytasz ChatGPT, jak zrobić pranie?
0: No tak, myślę, że wszystko
1: no
0: powie.
1: Pewnie, tak, że tak.
0: Tak, tak, tak. Więc wiadomo, że chatowi GPT ufać w 100% nie możemy, ale on nam może pomóc w takich rzeczach, na których się na przykład nie znamy, no bo on informacje bierze z internetu, więc może nam odpowiedzieć w miarę klarownie na zadane pytanie.
1: Tak, czyli to jest taka puenta. Jeżeli nie znacie, nie potraficie odczytać godziny z zegarka, to śmiało możecie pisać, która jest godzina.
0: Albo zadzwonić pod 926 i wtedy pani zegarynka wam, to było telefon na zegarynkę. O, teraz sobie przypomniałem. No.
1: To już pewnie nie działa ten telefon.
0: No pewnie, a teraz sprawdzimy z radiowego.
1: Dobrze,
0: no,
1: zadzwonimy.
0: Także Weronika Puszkar, dziękuję ci serdecznie. Pogadaliśmy trochę o czasie, tak naprawdę o godzinach, no a czas jest względny i niestety coraz szybciej ucieka, więc...
1: Więc może nie ma sensu się to aż tak uczyć
0: nie
1: tego
0: ma sensu,
1: godziny.
0: Dokładnie tak, żyjmy.
1: Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: Oczywiście, że tak i możemy na tym zakończyć naszą rozmowę. Jedziemy z utworem.

0: Fúrka, rádio i podcast. Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla Czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej Czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wybiła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wystarczy wyjrzeć za okno i sprawdzić, jaka jest pogoda dzisiaj, ale jak na przykład nie macie okna albo chwilowo nie możecie wyjrzeć, no to ja wam już spieszę z odpowiedzią. W Warszawie 12 stopni Celsjusza, no i ta temperatura troszkę urośnie. Na razie żadnych opadów w deszczu i widzę, że tylko na południu w Zakopanem tam mogą wystąpić, pojawić się opady deszczu. Temperatura również dosyć niska, 9 stopni Celsjusza, no ale ta temperatura troszkę wzrośnie. Może nie będzie dzisiaj upałów, ale na pewno będzie troszeczkę cieplej, z drugiej strony trochę takiej rześkości się przyda, no a deszcz również jest potrzebny, więc niech sobie jeszcze popada, no i ma padać tak naprawdę do końca tygodnia. Jak będzie z weekendem, zobaczymy, może to się zmienić, ale bądźmy przygotowani nawet na burze, na takie letnie burze, no bo taka pora, że te burze mogą występować.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
1: Czwórka Polskie Radio.

6 minut po godzinie 9, no i to nasza ostatnia godzina, ta ostatnia godzina, ale tak naprawdę ostatnia dla mnie, ale czwórka będzie nadawała, no pewnie do końca świata, mam przynajmniej taką nadzieję i że ja też będę nadawał, chociaż nie, no mam nadzieję, że za mojego życia nie będzie końca świata i że jeszcze długo, długo, długo nie będzie, no może kiedyś się zdarzy kolejny meteoryt, który po prostu nie przeleci obok Ziemi, tylko trafi prosto w naszą planetę, no i wtedy może być kiepsko, no ale myślę, że wtedy już będziemy na tyle rozwinięci, będziemy mieli na tak dużo możliwości, że będziemy mogli po prostu wsiąść w statek kosmiczny i polecieć gdzieś wysoko w kosmos na inną planetę, która może już będzie zamieszkana, może będzie przygotowana specjalnie dla nas, żebyśmy mogli tam sobie spokojnie żyć, uprawiać owoce, warzywa i zaczynać życie na nowo, ale jak na razie chyba dobrze mi się żyje na tej planecie, którą mamy. Myślę, że kosmici też są wśród nas, nawet jeżeli o tym nie wiemy oficjalnie, że to są kosmici, to oni są, bo często spotykamy ludzi, którzy faktycznie wydają się dość dziwni, specyficzni, no i oni nazywani są często kosmitami. Myślę, że coś w tym powinno być, ale jak na razie ja się nigdzie stąd nie wybieram, tym bardziej, że no nie mam się o co martwić, bo zawsze mogę zadzwonić na odpowiednie służby, czyli na przykład cokolwiek dzieje się w moim domu, pojawia się jakiś niepowołany ogień albo dziwny zapach, dzwonimy po straż pożarną. No i moi drodzy, jak dla mnie od samego początku straż pożarna jest taką jedyną służbą, no jeszcze ratownicy oczywiście, pogotowie ratunkowe, ale straż pożarna po pierwsze najbardziej ryzykuje swoje życie w akcjach, no ma chyba najcięższą robotę z tych wszystkich trzech zawodów takiego publicznego zaufania. No i myślę, że dla strażaków trzeba być zawsze miłym, trzeba się może nie kłaniać, ale trzeba na pewno propsować i dziękować za to, co robią, bo to

naprawdę bardzo ciężka i bardzo odpowiedzialna praca, która ratuje ludzkie życie. To jest bardzo, to jest po prostu niesamowite jak dla mnie i wielki szacun mam do strażaków. Miałem na piętrze kiedyś strażaka, kolegowałem się z synem z tego strażaka, który też został strażakiem, więc trochę to tak z pokolenia na pokolenie idzie, ale ja się zapytam naszych gości o to, skąd oni się wzięli w tej straży pożarnej, dlaczego straż pożarna, no i jakie zagrożenia mogą wystąpić w takiej pracy, no i czy na przykład im się zdarzały jakieś nieprzyjemne sytuacje, no i czy kiedykolwiek tak bezpośrednio uratowali na przykład komuś życie, bo to jest też niesamowite, że wkraczając do płonącego budynku, gdzie jesteśmy narażeni na dużo niebezpieczeństw, ale odpowiadamy za siebie, odpowiadamy za naszych kolegów z drużyny i odpowiadamy za tych ludzi, których ratujemy. Także wszystkiego dowiemy się, zostańcie z nami 10 minut prawie po godzinie 9. No a wy posłuchajcie kolejnego utworu, tym razem będzie to Pani Noga. Pani Noga RS, a Pani Noga fajnie śpiewa i fajnie gra, więc myślę, że to będzie idealny przerywnik rozmowy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Trochę się zmieniło od początku tysiąca.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 17 minut po godzinie 9. Zdekoncentrowałem się, bo zobaczyłem, że nasi goście przybili sobie beczkę przed rozmową, bo w studiu dzisiaj mamy, no chyba, jak ja już powiedziałem przed, najważniejszą jak dla mnie i najbardziej, no może niepotrzebną, ale potrzebną służbę takiego zaufania publicznego, czyli Państwowa Straż Pożarna, Sandra Bogdan i muszę zobaczyć, Bartosz Pietrzyk. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trochę bliżej i trochę głośniej, jak będziecie mogli mówić, to będzie super fajnie, bo często jak przychodzą goście, których nie znam, no to słyszę imię i nazwisko, ale nigdy tego nie zapamiętuję, a teraz mogę podpatrzeć i wszystko widzę. Słuchajcie, skąd w ogóle, chciałem o to zapytać na początku, skąd się wzięliście w Straży Pożarnej? Dlaczego wasze drogi akurat zaprowadziły was do takiej odpowiedzialnej pracy? Sandra może.
2: Generalnie u mnie wydaje mi się, że to wzięło się od dziecka. Od dziecka chyba planowałam być tym strażakiem, chciałam. Zaszczepił we mnie to mój tata. On też jest ochotnikiem, tak samo jak dziadek. Także tam były same początki, tak mi się wydaje. Też na początku nie lubiłam się bawić lalkami. Wolałam jakieś samochody czy coś takiego. Więc to chyba był ten pierwiastek od taty zaszczepiony.
1: Okej, a polewanie się wodą, bo w ogóle polewanie się wodą dla dzieci to jest dosyć naturalna rzecz, już nie mówiąc o lanym poniedziałku, ale jednak to polewanie wodą za mało lata za,

0: zawsze jest atrakcyjne, żeby kogoś tam oblać, żeby samemu się oblać. Czy to też był powód taki, że kiedyś chciałem stanąć przy tym wozie strażackim z tym ogromnym wężem i po prostu gasić pożar?
1: Kurczę, mimo wszystko chyba tak. Chyba to było moje marzenie też. I no, udało się go spełnić. Faktycznie też należałam do młodzieżowej drużyny pożarniczej i na różne zawody jeździliśmy. Także czułam się tam spełniona, więc dlatego chyba tu przyszłam. Mm-hmm.
0: Ale też z pokolenia na pokolenie. Gdzieś tam ta zajawka i ta wiedza była przekazywana. Bartosz, jak u ciebie wyglądało?
2: No, u mnie to było dosyć niespodziewane. Tak pomiędzy trzecią a czwartą klasą liceum, gdzie wcześniej nie miałem tak naprawdę do czynienia ze strażą, coś mnie naszło, że w sumie nie byłby to taki zły pomysł, żeby zostać strażakiem. Jakoś podłapałem to, mm-hmm. bo to jest bardzo odpowiedzialna rzecz i chciałem się złapać czegoś odpowiedzialnego, żeby trochę dorosnąć.
0: Okej. Okay. No to tak, bo to jest wtedy taka dojrzałość już dosyć konkretna, jednak wchodząc w taki zawód, ale to też nie jest takie proste, żeby na pewno zacząć pracować w Straży Pożarnej, oprócz oczywiście Ochotniczej Straży Pożarnej, bo tam robimy kurs i już możemy gasić pożary. Idąc do szkoły pożarniczej, żeby ten zawód wykonywać w przyszłości, czy to jest trudno, żeby się dostać do takiej szkoły? Czy tam jest dużo ludzi na jedno miejsce? Jak to w ogóle wygląda? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje fizyczne? Czy po prostu jakąś umiejętność specjalną? Jak to wygląda, powiedzcie?
2: Okej, okay, no to przede wszystkim moim zdaniem najtrudniejszym albo może najbardziej wymagającym elementem rekrutacji do naszej szkoły jest test sprawnościowy, do którego trzeba mieć naprawdę niezłą kondycję fizyczną, żeby go zdać. Składa się z podciągnięć, biegu po kopercie oraz BIP testu. Mhm. Więc sprawdza jakby każdy aspekt naszej fizyczności. Oprócz tego są do zdania również badania lekarskie, do których trzeba być bardzo zdrowym.
0: Okay.
2: Więc również, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, załóżmy chociażby krzywa przegroda nosowa potrafi człowieka odrzucić, albo duża wada wzroku. Mm-hmm. Ja na przykład jestem po laserowej korekcie, którą specjalnie robiłem, żeby się dostać.
0: Okay. Bo nie czyli można okularów nosić. Nie można nosić, ani szkieł kontaktowych?
1: Można mieć okulary, tylko to może być taka delikatna wada, nie może być jakoś bardzo znacząca.
2: No tak, poniżej -1 powinno przejść, tak po -0,7.
0: Czyli bardziej minus, no bo rozumiem, że plus tutaj nie gra za dużej roli, bo jednak musimy widzieć lepiej z daleka, a nie z bliska, bo ja mam na przykład ostatnio mi się go wzrok pogorszył i faktycznie z bliska nie widzę, ale z daleka w dalszym ciągu dobrze.
2: Mhm. Więc tak, więc badania też są
1: Wymagające. Się, mm-hmm. To prawda. Szereg tych badań.
0: Dobrze, a jakieś testy psychiczne? Bo ja przypuszczam, że tutaj psychika jest mega ważna, bo po pierwsze odpowiadamy za siebie, po drugie odpowiadamy za naszego kolegę, który z nami jest na akcji, a po drugie odpowiadamy za ludzkie życie, które możemy uratować. Więc czy testy psychiczne też są, wy musicie przechodzić jakieś takie skomplikowane?
1: Tak. Mamy też testy faktycznie z psychologiem i one są naprawdę bardzo wymagające, dlatego też uważam, że nie każdy też powinien tutaj pracować, bo to jest ciężkie i psychika jednak mimo wszystko powinna być twarda, tak? Nie każdy jest w stanie to przetrwać.
0: No nie każdy się nadaje.
1: Nie każdy się do tego nadaje, nie każdy ma też takie predyspozycje. Ten psycholog i faktycznie psychiatra, bo z psychiatrą też mamy badania, potrafił właśnie stwierdzić, takie łapki też nam daje na tych testach i daje kilkanaście pytań o podobnym znaczeniu, tylko potrafi tak owinąć, że ciężko się połapać, mm-hmm. że niby to jest ten sam kontekst, a on potrafi to zrobić tak, że nie jesteśmy zagubieni, nie?
0: No tak, tak.
2: Ale wyłapuje prawdę z tego, co tam piszemy.
1: Ogólnie
2: stara się, psycholog ma za zadanie stwierdzić, że posiadamy ten zespół cech, który sprawi, że poradzimy sobie w tej pracy na tej szkole.
0: Mhm. A mieliście jakichś takich swoich znajomych, z którymi poszliście, którzy się niestety nie dostali? I było wam przykro z tego powodu, bo myśleliście, że jednak ta droga będzie wspólna? Czy nie było takich sytuacji? Ja czy raczej jak poszliście, to wszyscy się dostali?
2: Nie miałem takich znajomych, ale kojarzę osoby, które były odrzucane chociażby przez psychologa.
0: Okej. Okay. No, myślę, że jest to na pewno dla takiej osoby też trochę taki cios, no ale z drugiej strony lepiej to zrobić zawczasu niż potem na akcji, żeby się coś miało wydarzyć. Ja w ogóle w mojej drugiej pracy nagrywam dużo seriali i dużo też nagrywam seriali o strażakach. Między innymi jeden taki z najlepszych, nie wiem, czy widzieliście,

0: oczywiście jesteście młodzi, pewnie nie macie na to czasu, Rescue Me, to jest taki, no jeden z lepszych w ogóle seriali o strażakach, jakie oglądałem, i Chicago Fire. Chicago Fire znacie?
1: Tak,
0: tak. Tak, ja bym chciał was o to zapytać, czy to co w tym, bo ten serial jest dosyć dobrze zrobiony, dobrze nakręcony, ale widzę uśmiechy na waszych twarzach. Czy to jest prawda, czy tam jest jednak to dosyć mocno podkolorowane albo zmienione?
2: Pamiętam, jak oglądałem ten serial z dziewczyną i musiałem dosłownie zmuszać się, żeby nic nie mówić, żeby nie psuć tam oglądania tego. Za dużo głupot tam dostrzegałem.
0: A na przykład jakąś jedną głupotę, jak miałbyś powiedzieć, bo to często ludzie sobie nie zdają sprawy. W telewizji zawsze wygląda wszystko ładnie, kolorowo, wszyscy są szczęśliwi, no mają swoje problemy, ale jednak... Więc czy coś takiego wyhaczyłeś na przykład, na co zwróciłeś bardzo uwagę?
2: Ale to już chwilę temu było, więc nie pamiętam aż tak.
0: Dobra, ale to wiadomo, że seriale, filmy zawsze są trochę podkolorowane. Aczkolwiek, bo nie wiem, czy wasza praca pokazana tak w 100% naprawdę, czy byłaby tak atrakcyjna dla ludzi, bo jednak no, wykonujecie bardzo niebezpieczny zawód i wchodząc do płonącego budynku, no macie z tyłu głowy, że też możecie z tego budynku nie wyjść. Oczywiście, no czego się życzy strażakom przed akcją? Jest coś takiego, tyle samo wyjazdów, co powrotów?
1: Tak.
0: Okay.
1: Bardzo często.
0: Okej. No właśnie, to jest, mówię, jak dla mnie jest to jedna z tych służb, które, do których zawsze jakiś mam taki mega szacunek, jak przyjeżdżę. Ostatnio kręciłem teledysk tutaj na Mokotowie. To była zima, było dużo śniegu, mieliśmy takie beczki, w których napaliliśmy drewnem, dobrym drewnem, kupionym, żeby nie zanieczyszczać środowiska, ale dosłownie te beczki popaliły się 10 minut, już straż pożarna sygnał do nas przyjechała. Przyjechali panowie bardzo sympatyczni w ogóle, to też od razu nabrałem do niego takiego jeszcze mega szacunku i po prostu dostali zgłoszenie od sąsiadów, którzy powiedzieli, że się pali. No nic by się tam nie zapaliło, bo też jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i byśmy na to nie pozwolili, ale ponoć w ogóle palenie tego typu rzeczy jest zabronione w miejscach publicznych. Czy wiecie coś o tym? Jak to wygląda? Czy na przykład odpalamy sebeczkę na osiedlu i wtedy straż pożarna, jeżeli nie ma żadnego zagrożenia, tylko ewentualne zanieczyszczenia wynikające z tego, co tam się pali?
2: Jestem przekonany, że w miejscu publicznym bez odpowiednich pozwoleń takich rzeczy nie można by robić.
0: Okej.
2: Myślę, że co innego na swojej prywatnej posesji.
0: No tak, no bo
2: kontrolowane spalanie, myślę, jak najbardziej, ale w miejscu publicznym...
0: Okej. Okay. Czyli nie można, ale na szczęście strażacy byli bardzo uprzejmi, zostali tylko z nami do końca, żebyśmy to zgasili. Przyjechała jeszcze policja, oprócz tego spisali nas, było bardzo wesoło, atrakcji było tyle, że hej, ale policji nie podziękowałem za służbę, a strażakom powiem, panowie, dziękuję za waszą służbę. Posłuchajmy utworu, przerwiemy naszą rozmowę i za chwilę do niej wrócimy.

0: Wracamy do naszej rozmowy. 9.28. Sandra Bogdan i Bartosz Pietrzyk, studenci Państwowej Straży Pożarnej. Dobrze powiedziałem?
1: Akademii Pożarniczej.
0: To nazewnictwo czasami mi się może wylecieć z głowy. Jeszcze o te stopnie chciałem was zapytać, bo to też jest ważne. Jakie macie stopnie swoje?
1: Ja jestem sekcyjnym.
2: Ja jestem młodszym ogniemistrzem.
0: Okej, co to znaczy sekcyjny?
1: Sekcyjny jest to pierwszy korpus...
0: Na spokojnie.
1: Jejku.
3: Wojsko na tym już się zaczyna, korpus podoficerów.
1: Podoficerów, tak.
0: Okay.
2: U nas nie mamy oddzielnych korpusów, to jest u nas jest strażak, starszy strażak jest sekcyjny.
0: Okej. Czyli sekcyjny to taki adept, który tak naprawdę dopiero wchodzi w ten świat, ale już...
2: No już w nim chwilę siedzi.
0: Czy ty jeździsz już na pożary, Sandra?
1: Tak. Normalnie jesteśmy też od końcówki pierwszego roku. Mamy służby na podziale, na jednostce ratowniczo-gaśniczej właśnie w naszej akademii. I normalnie, tak jak prawdziwi strażacy, wyjeżdżamy do akcji, tak? Między tymi służbami też mamy studia i normalnie zaliczenia, egzaminy. No i to musimy połączyć z tą służbą faktycznie wyjazdową.
0: No właśnie, ale to rozumiem, że jest jakiś plan rozłożony, że studiujecie w ciągu dnia, a kiedy na akcję ewentualnie jeździcie? Czy to są weekendy, czy to jest po dniu studiów? Jak to wygląda?
1: U nas jest podzielone tak, że faktycznie studia jako naukę mamy podzieloną na 3 dni, a w jeden dzień mamy dzień służbowy i wtedy nasz cały pluton, te 28 osób, co jest z kompanii. Na kompanii jest 80, ale kompanię podzielono na 3 grupy, te mniejsze, na plutony. No i cały jeden pluton bierze służby w danym dniu i wtedy normalnie wyjeżdżamy, tak. Jesteśmy na służbie 24 godziny i na drugi dzień normalnie idziemy na zajęcia.
0: Na zajęcia, okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, czy ty jesteś jedyna, czy dziewczyn jest już więcej w Straży Pożarnej?
1: Dziewczyn faktycznie jest mniej. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nas jest z 5% na szkole aktualnie. Na roku jest 80 osób i w tym jestem ja z koleżanką, tylko we dwójkę
0: tylko.
1: Jesteśmy.
0: Okej. Czy macie coś takiego, że musicie się, nie wiem, bardziej wykazać? Nie, że ktoś wam to sugeruje, tylko jako płeć słabsza niby. Czy macie coś takiego, że próbujecie być trochę twardsi od tych facetów? Czy raczej też rozsądek to jest moim zdaniem tutaj chyba najlepsza cecha, żeby za bardzo nie iść do przodu i żeby się nie popisywać? Czy raczej jest to tak ustalone w tej hierarchii, że wszyscy są totalnie równi i że nie ma podziału na to, że są kobiety i że są mężczyźni, tylko że wszyscy wykonują te same zadania?
1: Ja jestem tego zdania, że wszyscy jesteśmy faktycznie równi, że nie powinniśmy się też wywyższać, czy nie powinno być też jakieś faktycznie dodatkowych, więcej praw z tego względu, że jestem kobietą, czy kolega jest mężczyzną. Także wydaje mi się, że akurat w straży to faktycznie jesteśmy równi i powinniśmy być traktowani na tym samym poziomie. Więc rozsądek tutaj myślę, że bierze dużą miarę nad działaniem, nad naszym zachowaniem.
0: A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo w wojsku w latach 80-tych, 90-tych nie było wesoło. Były tak zwane fale, było znęcanie się nad ludźmi. Oczywiście jak skończyła się służba obowiązkowa, to się ukróciło. W straży nie ma służby obowiązkowej, jest to tylko i wyłącznie trzeba chcieć, żeby tam być. Ale czy wy słyszeliście o takich sytuacjach? Może nie teraz, bo już mamy takie czasy, że faktycznie może takie rzeczy się nie dzieją, ale czy są takie rzeczy, że ci starsi stopniem są w stanie tych młodszych troszkę tam bardziej pogonić, jak jesteś tym przysłowiowym kotem?
2: W tej chwili, z tego co zauważam na jednostkach, to każdy podchodzi do siebie raczej z wzajemnym szacunkiem. I starsi młodszych traktują raczej sobie na równi, dzielą się doświadczeniem i we wszystkich jednostkach, na których byłem, to bardzo dobrze funkcjonowało. Słyszałem historię, że kiedyś już tam x lat temu, tam 20-30, było tak, że starsi stopniem, starsi stażem bardzo pomiatali młodszymi, wykorzystywali ich do wszystkiego i wyglądało to mniej więcej tak jak w wojsku z tą falą, ale to wszystko się zmieniło.
0: No i całe szczęście.
2: Tak, teraz to naprawdę dobrze wygląda.

0: tak jakby, no nie tak jakby, pracują u nas profesjonaliści, którzy zarówno do pracy, jak i do siebie nawzajem podchodzą odpowiedzialnie.
1: No i z szacunkiem, tak?
0: Tak.
1: Myślę, że do każdego człowieka podchodzić trzeba z szacunkiem, szczególnie jeżeli zgłaszamy się do takiej pracy, do takiego zawodu, który ma ratować życie i pomagać ludziom. Czy mieliście już w swojej karierze jakieś wezwanie, które was przerosło, gdzie stanęliście i powiedzieliście, kurczę, boję się zrobić, wejść do środka, wjechać na drabinę. Czy na razie takich jeszcze rzeczy nie doświadczyliście?
2: U mnie, no to jeden z pierwszych moich wyjazdów faktycznie pamiętam, że mieliśmy wyjazd i było wejście siłowe. Faktycznie zostały otworzone te drzwi, no i tam był trup, tak? Więc to niektórym może wejść bardzo na psychikę i może totalnie zniszczyć, ale dla mnie to było... po prostu zdarzenie, no zdarza się,
1: no tak.
2: Kurczę, no są ciężkie wyjazdy, ale no na to się jednak pisałam, tak. Mhm.
1: Ale rozumiem, nie paliło się, tylko musieliście po prostu
2: nie,
1: wejść
2: po prostu
1: do mieszkania
2: wejść i
1: zobaczyć, co się dzieje.
2: Tak, zobaczyć, bo kontaktu nie było z tą osobą już od dłuższego czasu, ale czy to jakiś wpływ na mnie większy miało? Wydaje mi się, że jakoś nie tak bardzo.
1: Mhm. No to myślę, że to przygotowanie też psychologiczne i psychiczne jest bardzo ważne. Bartosz, ty przeżyłeś jakąś sytuację, nie wiem, może śmieszną, albo też taką przerażającą?
0: Śmiesznych mamy dużo na co dzień. To osobna kwestia.
2: To jest prawda.
0: Ale co do przerażających, to również nie miałem jakiejś wyjątkowo strasznej akcji. Pamiętam, podobnie tak jak Sandra, sytuację z wejściem siłowym do mieszkania, gdzie też zdecydowałem się wejść do środka, gdzie w środku była martwa osoba i pamiętam, że było to dla mnie bardzo przykre. I na krótki moment, jak wróciłem, mnie zestresowało, bo pierwszy raz widziałem nieżywą osobę.
1: No to robi wrażenie, nie?
0: Wstrząsnąłem to z siebie po czasie. Mm-hmm.
1: No myślę, że w takiej pracy trzeba umieć tak naprawdę odciąć te zawodowe rzeczy z tymi prywatnymi. Ja, jak byłem mały, jak miałem komunię świętą, to pamiętam, u mnie na osiedlu był po prostu nazywaliśmy go wariatem, miał ksywkę Biały, bo on kiedyś spalił swoje mieszkanie, pamiętam, obudziłem, ja mieszkałem na 8 piętrze, on mieszkał na 6, więc cały dym poszedł w górę, nie było na klatce widać nic totalnie i on po prostu się podpalił. Przeżył i później miał świra, że wszystko malował na biało, okna na biało, na białym tygodniu, pamiętam, szliśmy, on wystawał na 6 piętrze i malował pędzlem na biało, po prostu miał taką traumę chyba po tym spaleniu. No i była sytuacja, że jak wracałem z jednej ze mszy świętych, przyjechał straż pożarna, nadmuchali ten ogromny balon pod blokiem, na drabinie na to 6 piętro wjeżdżali i się też musieli do niego dostać. No ale chłop na szczęście żył, no i go po prostu musieli zawinąć i uspokoić. Ale to też było, zapamiętałem to bardzo i wtedy ta straż pożarna też zrobiła na mnie takie wrażenie wow. Czy dmuchaliście takie poduchy kiedyś?
0: Chodzi o skokochron, zgadza się?
1: Skokochron, jejku, nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Tak, chodzi o skokochron.
0: Tak, jeżeli jesteśmy wzywani do prób samobójczych, czyli ogólnie do osoby, która, no, załóżmy, stoi na dachu i krzyczy, że będzie skakać, to przyjeżdżamy wyposażeni w skokochron i rozkładamy go, wiadomo, pod stół.
1: A to szybko się dzieje? Taki skokochron się rozkłada, bo to jest nadmuchiwane, więc...
0: Jest długi proces? Nadmuchiwany z buchli ze sprężonym powietrzem i w mniej niż minutę, to było 30 sekund, prawda?
1: Okej, czyli to
2: tak,
1: bardzo,
2: to
1: szybko.
2: Bardzo szybko.
0: W tym czasie on już pompuje się.
1: Okay.
0: Oczywiście trzeba go jeszcze na miejsce zanieść, rozwinąć, odkręcić, więc to też zajmuje trochę czasu.
1: No tak, ale tutaj to działanie musi być dosyć sprawne, szczególnie przy takiej sytuacji, gdzie ktoś stoi, ewentualnie może skoczyć, no to wtedy to się przydaje. Z jednej strony, jak widziałem na filmach, no to za mało lata, to myślę, że każdy z moich kolegów i ja też bym chciał skoczyć na taką poduchę, no bo to wygląda super, ale rozumiem, że to wcale nie jest super.
2: Nie.
0: Ogólnie używanie tego, tak, śmieszne słowo, rekreacyjnie albo nie w celach ratowniczych jest zabronione, ponieważ pewnego czasu przydarzył się wypadek, kiedy ktoś zginął podczas ćwiczeń z wykorzystaniem skokochronu.
1: Okay.
0: I od tamtego czasu jest zabronione korzystanie z niego poza działaniami.
1: No i myślę, że bardzo, bardzo dobrze i bardzo słusznie. Ja wam jeszcze was chciałem zaprosić, ewentualnie jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to do naszego podcastu spokojnie pali się, no bo mamy taki podcast, który właśnie

Nie, trochę mu o tym mówi, między innymi, że średnio co minutę gdzieś w Polsce do akcji rusza wóz strażacki, więc jest to duża częstotliwość, ale jeszcze o to zapytam po krótkiej przerwie muzycznej. It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A w dalszym ciągu w naszym studiu nasi goście, ja teraz będę szpanował, bo będę czytał z kartki, studenci Akademii Pożarniczej, sekcyjny podchorąży Sandra Bogdan i młodszy ogniomistrz podchorąży Bartosz Pietrzyk. Ładnie teraz powiedziałem, prawda? Ale to tylko dzięki Justynie, mojemu wydawcy, która czuwa po prostu nad tym, żeby wszystko było dobrze i wszystko było dobrze powiedziane. Porozmawiamy jeszcze chwilę o pikniku, ponieważ już za chwilę piknik naukowy jutro, na który również Straż Pożarna się wystawia. Co będzie można na takim pikniku zobaczyć, czego będzie można spróbować, ewentualnie czego się nauczyć?
2: No, będziemy mieli wystawiane parę fajnych atrakcji dla osób, które będą na pikniku. Między innymi będzie to zadymiany namiot z przeszkodami, do którego będą mogły wejść chętne dzieci albo dorośli, żeby zobaczyć, jak czuje się strażak, wchodząc do takiego faktycznego zadymionego pomieszczenia.
1: Tylko to rozumiem, dym będzie generowany taki, który nie będzie szkodził.
3: Nieszkodliwy.
1: Tak jest. Tak.
3: Chyba właśnie teatralny, tak jest, czy coś takiego.
1: No, tak jak chyba w klubach, czy tam na albo koncertach, takie chyba, dymy, które po prostu dymią, ale nic innego nie robią.
2: Coś takiego. Więc mam nadzieję, że będzie tam jak najmniej widoczności, bo to w tym jest chyba najwięcej frajdy. Będzie. No, podczas działań z tego nie ma frajdy,
1: no,
2: ale...
1: Właśnie chciałem o to zapytać.
2: Tutaj inna sprawa.
1: Tak, tak jest. No dobrze, co jeszcze oprócz tego zadymionego namiotu?
2: Będzie pokaz gaśnic domowych w praktyce, w którym zostanie opowiedziane o tym, jak się nimi gasi, obalone niektóre mity o gaszeniu. Też sporo się bardzo różnych rzeczy o gaśnicach słyszy, więc myślę, że warto przyjść, nieco się dowiedzieć o tym, jak to naprawdę działa.
1: Jak najbardziej zapraszamy.
2: Będzie też mobilny symulator zagrożeń pożarowych, czyli interaktywna prezentacja budynku jednorodzinnego i scenariusze rozwoju pożaru w nim.
1: Okej.
2: Czyli takie opowiadania o tym, czy warto ładować telefon pod kodrą, czy choinka się pali, czy świeci.
1: Okej, no tak.
2: To... Bo taka choinka na święta to dosyć duże zagrożenie pożarowe.
1: No wiem, ja kiedyś za mało lata, co prawda staraliśmy się to robić w miarę bezpiecznie, ale no, moim zdaniem nie było to bezpieczne, jak już choinki się

0: wyrzucało, to my żeśmy wsadzali je do takich pustych pni po drzewie i po prostu je podpalaliśmy. No to one się spalały tak.
1: No.
0: Było tak, no, było super, ale nic się, na szczęście nic się nie stało groźnego, nic nie podpaliliśmy, było to w miarę bezpieczne, ale to może być chwila, moment, tak samo jak firanki, czy nasze włosy, które też mogą spłonąć szybko, jak się do tego ognia zbliżymy. No właśnie, a propos jeszcze tego chodzenia po omacku, bo strażak oprócz tego, że wchodzi do zadymionego pomieszczenia, to ma na sobie dużo sprzętu i to tak naprawdę dosyć dużo waży, bo macie butle ze sobą, macie maski na sobie, więc ograniczenie widoczności jest jeszcze gorsze, plus dodatkowo stres, gorąc. Czy jest na to jakiś sposób, żeby czuć się w miarę komfortowo, idąc po kogoś na przykład wśród tych płomieni groźnych?
2: Jedno hasło. Do przodu.
0: Do przodu.
2: Po prostu.
0: Czyli się nie cofamy. Jak już wchodzimy, to się nie cofamy.
2: To są pewne trudności, które po prostu trzeba pokonać. I też trzeba powiedzieć, że podczas akcji, jeżeli mamy takie zadanie, żeby wejść do mieszkania, w którym jest na przykład pożar, to czuje się adrenalinę, czuje się tę...
3: To też pomaga.
2: Ten ferwor walki, czy jak to nazwać?
0: No taki ferwor walki, no w zasadzie, tak.
2: Więc człowiek nawet nie myśli o niektórych rzeczach.
3: Po prostu działa tak z automatu, żeby pomóc drugiej osobie, tak?
2: Właśnie tak to działa, że mógłby nawet czuć ból, a nie miałby tego w głowie. Mógłby po prostu iść do przodu i działać. Także bardzo ważne jest w naszej pracy, żeby umieć skupić się na zadaniu.
3: Na działaniu.
0: Na działaniu, tak,
2: i pamiętać to, co trzeba zrobić, żeby w takich chwilach nie zgubić się i zrobić to, co trzeba.
0: A jeszcze o gaśnicę się spytam, bo każdy z nas w samochodzie ma albo powinien mieć gaśnicę, tak naprawdę powinien mieć gaśnicę. I rozumiem, że gaśnice w samochodzie są przeznaczone do gaszenia między innymi płynów, które się w samochodzie znajdują, które mogą się nam podpalić. Czy, nie wiem, polewając na przykład wodą palący samochód, czy to jest dobre, czy wręcz przeciwnie, nie możemy tego robić, bo woda może wejść w związek z czymś i spowodować, że ten ogień będzie jeszcze większy, bo takie sytuacje też się zdarzają, że nie gasimy wodą, tylko gasimy specjalnym płynem, bądź też specjalnym materiałem. Jak to się różni?
2: Ogólnie, kiedy gasimy auto, to nie musimy się jakoś szczególnie obawiać o reakcje z wodą, które następują w wypadku pożarów chemicznych, jakichś metali na przykład.
0: Okay.
2: Niektórych. Najlepszym środkiem do gaszenia pożarów samochodów jest piana, która pokrywa te płyny w naszym aucie i odcina dostęp do tlenu, ale nie ma przeciwwskazań co do tego, żeby używać wody w odpowiedniej wydajności.
0: Gdy pali się człowiek, czy no, delikatnie się może pali, to woda, czy też wtedy jakiś płyn, piana, czym szybciej możemy ugasić osobę, która nagle się przy nas może zapalić?
2: Jak najszybciej woda.
0: Woda.
2: Albo też doraźnie środek.
0: Albo koc jakiś, prawda?
2: Czymś przykryć, odciąć dopływ tlenu.
0: A czym przykrywamy? Czy to może być normalny koc z łóżka?
3: Nawet kurtka, czy...
0: Okej, okay. Czyli
3: czy
0: po prostu, żeby zagasić, żeby tlen odciąć od...
3: Tak.
2: Jeżeli to nie jest wystarczająco rozwinięte, to myślę, że cokolwiek wystarczy. A jeżeli to jest większe, to na przykład często w supermarketach da się zobaczyć koce gaśnicze. Także,
0: okay.
2: Także na autach mamy, które są odporne na działanie płomienia i na coś większego można zarzucić. To jest skuteczne.
0: Okej. Okay. Czy wy po tej szkole będziecie pracować w Warszawie, czy będziecie gdzieś rozesłani w Polskę? Jak to wygląda z tymi przydziałami?
3: To generalnie jest tak już na zasadzie dogadania później z komendantami, gdzie byśmy się chcieli dostać, gdzie byśmy chcieli pracować faktycznie. Część osób też po ukończeniu szkoły chciałoby zostać na niej, zostać w akademii nawet jako wykładowca, czy gdzieś pójść powiedzmy na tą jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Ale dużo większa część, myślę, że zdecydowana większość raczej wraca na swoje jednostki, do swoich rodzinnych domów, swoje rodzinne strony. No i tam większość pracuje na podziałach, tak mi się wydaje. Przynajmniej przez pierwsze 2 lata, a później większość raczej do biura idzie i w systemie 8-godzinnym już pracuje.
0: Dokładnie. A wy jakie macie plany po szkole? Ile wam jeszcze zostało?
3: Jeszcze 3 lata.
0: I co potem? Macie już jakiś plan? Co chcielibyście robić? Czy wracacie do siebie? Czy zostajecie w Warszawie? Czy siadacie za biurkiem? Jak to wygląda? Czy jednak praca w terenie?
3: No, ja jednak chciałabym popracować troszkę na tym podziale, troszkę pojeździć do tych akcji, zdobyć takiego większego doświadczenia. Wolałabym w swoich rodzinnych stronach, mimo tego, że moje rejony są bardzo oblegane,

0: Podejrzewam, że może być ciężko się tam dostać. Wolałabym tam zostać. I no, satysfakcjonuje mnie faktycznie ta praca z ludźmi w tym systemie 24-godzinnym, nie za biurkiem, więc jakby się udało, to byłabym bardzo, bardzo zadowolona z tego.
1: Bartosz, a ty jak?
2: Jeżeli o mnie chodzi, to prosto po szkole fajnie byłoby dla mnie spędzić parę lat pracując na podziale, bo jednak uważam, że taka praca na jednostce, jeżdżąc do zdarzeń, to jest najlepsza robota na świecie. Ale taki długoterminowy mój plan to chciałbym na czwartym roku zacząć jakieś studia zaoczne i za kilka lat w przód zostać na szkole na dydaktyce. To jest wstępny pomysł, który na razie mam.
1: No wiadomo, to się może wszystko zmienić. Słuchajcie, dziękuję wam za waszą służbę przede wszystkim. Uwielbiam mówić to, bo to takie amerykańskie jest w sumie, nie? Ale z drugiej strony spotykać się z takimi opiniami, że ktoś wam mówi, słuchajcie, dziękujemy za to, co zrobiliście, dziękujemy za waszą służbę.
0: Zdarza się.
1: Bo to jest moim zdaniem w ogóle mega, tak się powinno robić, powinno się was chwalić, powinno się gdzieś tam doceniać waszą ciężką pracę i to, że się narażacie dla ludzi, którzy często przez własną głupotę na przykład mogą podpalić własne mieszkanie albo przez jakąś niedbałość, no ale wy jesteście po to, żeby być, pomóc i uratować ludzkie życia. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie. Jeszcze przypomnę, bo nie powiedziałem tego na początku, i Bartosz i Sandra są w mundurach, które dzisiaj przywdziali na audycję do radia. Razem to są wasze mundury codzienne i w nich się poruszacie po koszarach, po jednostce. A właśnie, a jeszcze a propos salutowania, czy wy salutujecie?
0: Oddajemy honory, tak.
1: Oddajecie honory? A jak oddajecie honory? Bo to się różni, że tam, nie wiem, niektórzy dwoma palcami, nie wiem jak to jest w straży pożarnej.
0: Tak.
1: Dwoma palcami do
0: orzełka.
1: Do orzełka.
2: Ten
1: sposób, właśnie. No dobrze, ja nie mam orzełka, więc to by była, to by było niedobrze, jakbym to zrobił, ale kłaniam wam się nisko. Dziękuję za waszą służbę. Sandra, Bartosz, studenci tak naprawdę Akademii Pożarniczej w Warszawie. No mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli ich wzywać i nigdy ich nie spotkacie, ale jak już, no to na pewno o was zadbają. Dziękuję wam bardzo serdecznie, a my powoli zbliżamy się do końca. 10 minut zostało, 9, więc ja się z wami również żegnam. Trzymajcie się, dobrego dzionka i do usłyszenia wkrótce. Elo. Ej, yo!

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: The Bum Rush. Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Nie jest dzisiaj może najciekawiej, ale przynajmniej wszyscy mamy tak samo. Cała Polska trochę w opadach, ale w nie najgorszej temperaturze, bo przekrojowo najchłodniej będzie na południu i tam 9 stopni, a najcieplej będzie w sumie wszędzie indziej, koło 20, 18-19 stopni. Deszcze będą nas zalewać tak po kolei, na początku wschodnią część Polski, później centralną, później oczywiście zachodnią. No i więc raczej lato nas nie rozpieszcza, ale może będzie lepiej. Kiedy? Niestety nie mam pojęcia.
1: Autopromocja.
2: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
12: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
13: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
1: Po reklamie.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: Siema, zgadza się, to jest poranna rezydencja. Ja jestem Dylem przy mikrofonie, a przed chwilą wybrzmiał FKJ z jego nowym singlem, czyli Soulmates. Single zapowiada nadchodzący album Tiber. No i powiem wam, że jestem naprawdę podekscytowany tym razem, ponieważ FKJ od wielu, wielu lat nabiera rozpędu, jeśli chodzi o swoje zdolności w budowaniu takiej pięknej atmosfery. Dla tych, którzy kojarzą FKJ-a, albo nie kojarzą bardziej FKJ-a, no to jest to autor utworu Tadał, który współtworzył razem z Masego. Tadał parę lat temu, już prawie 10, było mocnym hitem, który no sprawił, że i Masego, i FKJ naprawdę mocno się wybili i zaczęli być rozpoznawalni na całym świecie, robiąc w sumie dosyć niszową muzykę. No od tamtego czasu FKJ zrobił sobie też niezły fanbase ludzi, którzy po prostu lubią taką atmosferyczną, ładnie skomponowaną muzę, około elektroniczną, około soulową. No i też ci, którzy obserwują go na Instagramie, wiedzą, że wszystkie te kompozycje tworzy we własnym, pięknym studiu, w swoim cudownym mieszkaniu z widokiem na zieleń, pełnym drewnianych mebli. Wszystko to wygląda pięknie i równie pięknie brzmi jego muza. No i kiedyś usłyszałem takie zdanie, że gdybym miał taką chatę, to też bym komponował jak FKJ. Bardzo mnie to rozbawiło. Jeden ze znajomych muzyków to powiedział. No to słuchajcie, możecie sobie wyobrazić, że dzisiaj jesteście w takiej pięknej willi, no i komponujecie utwór, który się nazywa Vibing Out, a do tego jeszcze

chyba najpopularniejszy jego taki już majstersztyk kompozytorski, czyli Ilang Ilang. Dla tych, którzy nie znają FKJ-a, no to myślę, że te dwa numery to jest świetne wprowadzenie do jego dyskografii i gwarantuję, że będziecie chcieli usłyszeć więcej.

0: FKJ Lang i Lang, jeden z najpopularniejszych jego numerów, chyba najbardziej klimatyczny z płyty o tym samym tytule. Na dzisiejszą trochę może deszczową pogodę, trochę bardziej melancholijny nastrój, myślę, że się wpisze idealnie. FKJ French Kiffy Juice, czyli francuski producent, a to jest audycja Poranna Rezydencja.
1: Słuchasz Porannej Rezydencji Dylema.
0: I od takich melancholijnych, spokojniejszych klimatów przechodzimy do mocniejszego uderzenia, do artysty, którego ksywka brzmi dokładnie w taki sposób, że od razu widzimy jego uśmiech na twarzy. Anderson .Paak, który niedawno wrzucił do sieci soundtrack do swojego autorskiego filmu K-Pops. Nie wiem, czy wiecie, ale Anderson .Paak ma korzenie koreańskie, no i te swoje korzenie troszeczkę wrzucił do swoich ostatnich poczynań artystycznych. Najpierw był to film komediowy, który właśnie się nazywał K-Pops. On to wyreżyserował, zagrał główną rolę i współautorzył scen i był współautorem scenariusza. No a do tego w rolę jego filmowego syna wcielił się jego prawdziwy syn, czyli Saul Richard. Oprócz tego po premierze na wszystkie streamingi trafił soundtrack K-Pops. No i słuchajcie, tam jest mocno, bo hip-hop i soul, z którym najbardziej Anderson .Paak jest kojarzony, łączy się tutaj

no cóż, jak można się domyślić po tytule filmu, z K-popem. No i efekt jest dosyć ciekawy. Powiem wam, że nie wszystkie numery kupuję, ale parę sobie zapisałem i naprawdę świetnie grają. Jednym z takich numerów jest What About Us, gdzie Andersonowi Pakowi towarzyszy jeden chyba z najwybitniejszych technicznie raperów w amerykańskim, na amerykańskiej scenie, czyli J.I.D., JIT. No a oprócz tego zapisałem sobie jeszcze numer Flashing Lights, gdzie grupa Crush i Anderson .Paak tworzą taki, no, trochę dyskotekowy numer. Wszystko brzmi naprawdę świetnie, no i może trochę was ożywi. Już dobrze, myślę, to zareklamowałem, to teraz możemy zagrać.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: Anderson .Paak w trochę mniej hip-hopowym i soulowym wydaniu niż zwykle, ale nadal słychać te jego korzenie. Przy hip-hopie trochę zostajemy. Ostatnio nie do końca nowa premiera, nie do końca wielka premiera się ukazała, ponieważ You Only Die Once Freddiego Gibbsa już od jakiegoś czasu jest na streamingach. Natomiast teraz ukazała się rozszerzona wersja. Rozmawialiśmy w dniu premiery Freddiego Gibbsa You Only Die Once na antenie czwórki o tym, że parę produkcji zrobił nie kto inny jak nasz polski producent Mulatę. Niestety na deluxe wersji nie ma żadnej jego nowej produkcji, ale jest parę fajnych numerów, na przykład Immigrants. Myślę, że to jest z tego, co też widziałem po odtworzeniach, na razie najchętniej słuchany utwór z rozszerzenia. No, ale oprócz tego jest też utwór Ruthless w remiksie Leona Thomasa. Freddie Gibbs i Leon Thomas mają historię współpracy, ale o tym powiem później. Na razie zagrajmy Immigrants, no i wspomniane Ruthless.
2: Do whatever I want to do because sick. I learned from the greats, you know what I mean? I pay attention and study from the greats, so a motherfucker could have the hit song on radio and I probably have a better show than him because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But you know, a lot of people don't know what MCing is, so

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: A przed chwilą Freddie Gibbs z utworem Ruthless, ale w wersji z Leonem Thomasem z rozszerzonej edycji albumu You Only Die Once. Freddie Gibbs i Leon Thomas musieli złapać niezłą chemię parę lat temu, kiedy nagrali razem remix do hitowego singla Leona Thomasa. Moi drodzy, no Leon Thomas trochę się wziął znikąd, a szybko stał się naprawdę popularnym artystą. To jest...

taki mocny powrót do soulowych, takich klasycznych soulowych głosów, no i bardzo się cieszę, że rzeczywiście zdobył popularność. Oczywiście takim na początku jednym mocnym strzałem, mianowicie singlem Mood. Mood, czyli w wolnym tłumaczeniu błazen. Naprawdę rewelacyjny numer, który pokazuje nie dość, że takie songwriterskie skille Leona, no to jego ciekawe frazowanie, bardzo fajne podejście do rytmiki, no i przede wszystkim ten klasyczny, cudowny, ciepły, soulowy wokal. Później wydał album o tym samym tytule, również Mood, a tam znalazł się remix tytułowego kawałka właśnie z Freddiem Gibbsem. Za chwilę go zagramy, a potem dorzucimy jeszcze utwór Lucid Dreams.

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: Leon Thomas i Masego, utwór Lucid Dreams z albumu Leona, czyli Matt. Świetnie przyjęty album w środowisku soulowym, no ale też myślę, że fani popu spodobali się, w sensie przypodobali sobie Leona jako taką nową, ciekawą postać na scenie. Natomiast Masego, no to już jest osoba, to już jest postać, która jest w kręgach soulowych znana od dawna. Wspominałem dzisiaj zresztą o jednym z jego numerów, Tadał, współtworzonym z FKJ-em. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ten hit Tadał od Masego to jest... ma ciekawą historię, mianowicie fraza Tadał nie oznacza absolutnie nic. Jest wzięta z serialu Fresh Prince of Bel-Air i to miało oznaczać po prostu, że główna postać, w którą wcielił się Will Smith, nie wiedziała jak powiedzieć swojemu wujkowi, że przespał się z inną postacią, więc zamiast tego powiedział po prostu Tadał, a wszyscy mieli się domyślać. No potem Masego wziął tą frazę, no i wrzucił ją do piosenki. No ale słuchajcie, zostajemy jeszcze przy serialu The Fresh Prince of Bel-Air z Willem Smithem. Bierzemy tylko samego Fresh Prince'a. Nie wiem, czy wiecie, ale Will Smith pod taką ksywą bardzo długo funkcjonował na rapowej scenie. No i tworzył z DJ-em Jazzy Jeffem. No i idziemy dalej w tą dygresję, dalej w tą długą historię. Mianowicie DJ Jazzy Jeff po paru latach od stworzenia z Willem Smithem albumów miał syna. I ten syn, jak się okazuje, oprócz tego, że po jakimś czasie stał się gwiazdą seriali na Disney Channel, no to teraz jest raperem. Funkcjonuje pod ksywą Ahmir i pierwszy raz go usłyszałem, no już parę lat temu, i wtedy wydał naprawdę świetny numer 99 Virgo. No i od tamtej pory trochę go obserwuję, ponieważ jego styl bardzo fajnych, refleksyjnych numerów świetnie łączy się z taką ładną estetyką neo-soulową, jazz-rapową. Ma świetne ucho do produkcji i nie są to takie nudne, już trochę nadużywane patenty w neo-soulu, tylko rzeczywiście cały czas kombinuje, co zrobić, żeby na nowo przyciągnąć słuchaczy. No i ostatnio wydał singiel Great Outdoors. Świetny numer, który za chwilę zagramy, no a później ten starszy, czyli 99 Virgo, Ahmir w czwórce.

3, grał postać Zeja w takim serialu, który się nazywał, już wam mówię, Dziewczyna poznaje świat, The Girl Meets World, w tytule oryginalnym. No i dokładnie z tego samego serialu wywodzi się dosyć duża gwiazda popowa, Sabrina Carpenter, która zaprosiła Achmira na swój krążek z 2018 roku, Singular Act 1. Dosyć ciekawy zbieg okoliczności, ciekawe połączenie światów, ponieważ no, Sabrina teraz jest zdecydowanie gwiazdą dosyć wysokiego kalibru na samych szczytach list przebojów. Z kolei Achmir nadal pozostaje takim dosyć niszowym, hip-hopowym twórcą alternatywnym. No ale cóż, takie przecięcia też są potrzebne. No teraz odchodzimy już od rapu, odchodzimy również od popu i trafiamy do mocnej elektroniki. Nie byłbym sobą, gdybym dzisiaj o tym nie wspomniał. The Avalanches, jeden z moich ukochanych składów muzyki elektronicznej, wydał kolejny singiel zapowiadający ich nadchodzący album Every Single Weekend. Jest to utwór, który współtworzyli z Jamiem XX-em i co jeszcze ciekawe, pierwsza część tego utworu wleciała na płytę Jamiego jako tylko mały przerywnik, no i teraz pełna forma trafiła już na streamingi Avalanches. Więc zagramy to, a jeszcze potem po reklamach inny utwór, gdzie ekipa The Avalanches spotkała się z Jamiem XX-em.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki

0: składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
5: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Jak już pewnie od rana się zorientowaliście, pogoda jest dosyć senna. To myślę, że jest najlepsze określenie na to, co się dzisiaj dzieje. W całym kraju możliwe opady i przetoczą się najpierw przez wschód, później przez centralną Polskę, aż na zachód. Temperatura na szczęście nie jest taka zła, bo jest od najniżej, czyli 9 stopni, ale tylko i wyłącznie w górach. Później już wszędzie indziej w kraju jest ponad 16 stopni, a może nawet do 20 paru. Więc na spacer z parasolką w sumie idealnie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
2: W audycji słowno-muzycznej rozmawiamy z fajnymi artystami, gramy dla Was nowości, informujemy o najważniejszych muzycznych imprezach i rozdajemy wejścióweczki.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco, to słuchajcie nas w każdy piątek od 12 do 14.
2: Adam Smolarek
3: i Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: Drugą godzinę porannej rezydencji rozpoczynamy od naszym tego tygodniowym albumie tygodnia. Cry Baby Vince'a Staplesa, czyli no świeżynka, ukazał się 5 czerwca. No i jest to naprawdę zaskakujący album w dyskografii Vince'a. Od początku był kojarzony z takim, no na samym początku swojej kariery był kojarzony z takim brzmieniem po prostu klasycznego west coastowego rapera. Trochę zinspirowany G-funkiem, trochę takimi klasycznymi hip-hopowymi bitami. Potem pojawiły się ciekawe eksperymenty, na przykład Big Fish Theory, taki album, gdzie Vince zaczął eksperymentować z mocnymi elektronicznymi graczami. No i te produkcje brzmiały tak naprawdę jak nic innego w rapie w tamtym momencie. No ale cóż, według wytwórni płyta Big Fish Theory nie do końca współgrała z publiką, do której Vince rzekomo miał trafiać, co sprawiło, że Vince miał przez lata no, dosyć na pięku ze swoją wytwórnią, czyli z Def Jamem. No i teraz Cry Baby. Po raz pierwszy raper uwolnił się od szponów tej wytwórni, tak przynajmniej według jego narracji to wygląda. No i zrobił coś znowu totalnie eksperymentalnego, totalnie odciętego od tego, co wcześniej robił, od soulowych sampli, od takiego mellow brzmienia, no i postawił na ciężkie, rockowe gitary, no i w ogóle taką nawet punkową energię w utworach. Świetnym tego przykładem jest utwór TV Guide, który przed chwilą usłyszeliście. Tekstowo oczywiście Vince był zawsze polityczny, no ale teraz skupił się na tych sprawach społecznych w Stanach Zjednoczonych jak nigdy wcześniej. Można nawet powiedzieć, że Ameryka jest jedynym głównym bohaterem całej płyty. Nie jest nim Vince, tak jak było wcześniej, że z jego perspektywy opowiadał o tym, co się wokół niego dzieje. Nie. Teraz jest naprawdę po prostu mocny atak na wszystko, co Stany Zjednoczone reprezentują. No i na przykład na kult telewizji, o czym przed chwilą mówił w utworze TV Guide. No to cóż, jak ustaliliśmy już, że chodzi o Amerykę, no to zagrajmy utwór Only in America, a później Do You Know the Devil?

Vince Staples, proszę Państwa, i album Cry Baby z mocnym gitarowym brzmieniem. Słuchajcie, no tutaj jest naprawdę dużo się dzieje, jeśli chodzi o treść. Oczywiście można byłoby sprościć wszystko i powiedzieć, że Vince po raz kolejny mówi o powszechności broni w Stanach, o rasizmie i tak dalej, ale on tak bardzo szczegółowo wchodzi w niektóre wątki, podchodzi do tego z tak ciekawej i oryginalnej perspektywy, że no aż głupio opowiadać o tym, o czym on tak naprawdę mówi. Trzeba po prostu odpalić ten krążek od deski do deski i posłuchać. Nie mogę powiedzieć, że to jest jego najlepsza płyta, ale jest zdecydowanie jednym z najciekawszych momentów w jego karierze. Bardzo polecam, jeśli macie oczywiście przestrzeń, żeby zamiast posłuchać tej płyty, to obejrzeć koncert z żywym zespołem, który Vince Staples wrzucił na YouTube'a w dniu premiery, no to zdecydowanie polecam to obejrzeć. Ten koncert, on tam gra wszystkie numery, między numerami trochę opowiada o całej sytuacji w związku z tą płytą i z labelami i tak dalej. Całość jest w takiej mocnej, mrocznej atmosferze, takiej nawet momentami przytłaczającej. No a do tego, no, jest to materiał, który po prostu, no, aż się prosi, żeby zagrać go z zespołem i żeby przedstawiać go na żywo. Dlatego naprawdę nie mogę się doczekać, aż Vince Staples zagra w Polsce. No, słuchacze, którzy słuchają porannej rezydencji w moim wykonaniu, to na pewno wiedzą, że jestem wielkim fanem Vince'a. I gdyby ktoś mnie zapytał o 5 ulubionych raperów, na pewno Vince by się tam znalazł. Dlatego cóż, no, zostańmy jeszcze przy nim. I Etouffee z poprzedniej płyty, czyli z Dark Times, i When Sparks Fly z Ramona Park Broke My Heart za chwilę wybrzmi w czwórce.

0: But he's in jail right now for something that he had no business doing.
1: What did he do?
0: They said he killed somebody.
2: Słuchasz porannej rezydencji Dilema.
3: When Sparks Fly, Vince Staples. I to przykład, w którym Vince jest tą główną postacią w swoich tekstach i rzeczywiście wszystko kręci się wokół jego osobistych przeżyć i od tego wychodzi później, opowiadając o różnych społecznych i politycznych problemach w Stanach. Zupełnie inaczej podszedł do tego na najnowszym krążku Cry Baby, który jest naszym albumem tygodnia w czwórce i polecam posłuchać od deski do deski. No a my od poniedziałku do piątku, właściwie ja opowiadałem o nim w poranku czwórki. No ale jesteśmy dalej przy alternatywnym hip-hopie, który w ostatnich latach naprawdę świetnie się rozwija i pięknie się na to patrzy. I jeśli ktoś mówi mi, że hip-hop umiera, to ja mu mówię, no dobra, a co na przykład z Joeyem Purpem albo z Vince'em? No właśnie, Joey Purp wydał ostatnio naprawdę super numer Merge That. Widać, że raper w końcu znalazł swój głos i już wie, co wychodzi mu dobrze, a co powinien sobie odpuścić, bo na przykład inni raperzy robią to lepiej. Odszedł od jazzujących bitów i cały czas skupia się na takich mocnych, intensywnych, rytmicznie ciekawych podkładach, na których moim zdaniem jego wokal się po prostu najlepiej sprawdza, a on sam umie się do tego najlepiej wkleić też lirycznie. W utworze Merge That towarzyszy mu wokalista Nez. Artysta, o którym nie do końca byłem świadomy, że jest aż tak świetny jeszcze do niedawna. No więc oprócz Merge That zagramy utwór Love Calls od właśnie Neza.

I to był Ness, artysta, którego niedawno wyczaiłem dzięki nowemu singlowi Joeya Porpa. No a teraz przechodzimy od alternatywnego hip-hopu do bardziej przestrzennych, soulowych brzmień. Dahi to jest producent, który ma na koncie współpracę z naprawdę wieloma raperami, na przykład on wyprodukował Money Trees Kendricka Lamara, Loyalty razem z Terasem Martinem również zrobił Dahi, Self Care, A Lot, 21 Savage, Worst Behavior. Przy tym wszystkim siedział właśnie DJ Dahi, który teraz ruszył z solową karierą. Zapowiedział swój pierwszy taki w pełni instrumentalny krążek. No i mamy już pierwsze single. Jeden z tych utworów, czyli Rest of Your Life, to jest pierwszy taki utwór, który od niego wyszedł, w którym występuje tylko on, ale całkiem niedawno ukazał się również utwór Find Me, gdzie gościnnie jeden z moich ulubionych głosów współczesnego soulu i R&B, czyli Moses Sumney, śpiewa, a oprócz tego rapuje Mez, raper, który

No cóż, nigdy się nie przebił do mainstreamu, ale ma na koncie jedną dosyć znaczącą współpracę, mianowicie przyczyniał się do powstania albumu Compton Dr. Dre. Oprócz tego, że tam nawija, no to jest współautorem wielu tekstów, no i w ogóle pracuje w stajni Dr. Dre od dawna, no i jest ghostwriterem wielu artystów właśnie z tamtego kręgu. Jestem pewien, że na przykład pisał utwory, nie wiem, Snoop Doggowi. Prawdopodobnie Dr. Dre, jeśli coś będzie jeszcze szykował, no to również Mess będzie przy długopisie dostępny. A teraz utwór Find Me, gdzie pokazał swoje skille jako raper.

DJ Dachi, czyli no od tak naprawdę mocnej kariery jako producent dla artystów takich jak Drake, Kendrick, czy na przykład Dr. Dre, no to przeszedł w końcu do zapowiadającej się świetnej solowej kariery. O dziwo, nie będzie to bardzo tak hip-hopowy album z tego, co słychać po singlach. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Nie mogę się doczekać, aż cały krążek się ukaże. I no cóż, no zamieniam się tylko w cierpliwość. A przypomnijmy teraz stosunkowo niedawny utwór, który wyprodukował Dachi dla Brenta Fiyaza i Tylera The Creatora. I przypomnimy też inny singiel od Brenta, Rolling Stone, czyli te dwa numery już teraz w porannej rezydencji.

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: Powolutku poranna rezydencja się kończy, więc przede mną siedzi już Adam Smolarek i niecierpliwie wyczekuje audycji słowno-muzycznej. A na co się tak nie możesz doczekać, Adamie?
2: Przede wszystkim, aż będę mógł się odezwać, ale przede wszystkim zawsze cieszę się na widok mojego najdroższego Delema naprzeciwko mnie. Piątek południe, audycja słowno-muzyczna. Dzisiaj trochę poopowiadam o festiwalu Primavera Sound, na którym byłem na urlopie. Porozmawiamy trochę o premierach, bo dzisiaj trafiła do sieci nowa płyta Olivii Rodrigo, na której pojawił się gościnnie Robert Smith z The Cure, także jest to spore wydarzenie, moim zdaniem spodziewane, biorąc pod uwagę ich aktywność w mediach społecznościowych, ich wspólne wykonanie kawałków The Cure, ale też no jednak nie spodziewałem się, że zobaczę to na żywo, a się udało. Ale najważniejsze jest to, że po 13 zajrzą do nas Coles, opowiedzą o swojej płycie, o płycie Magia, która ukazała się dokładnie dziś, także myślę, że tutaj dużo przed nami do rozwinięcia, bo tak naprawdę, no nie wiem ile mieliście czasu na słuchanie tego albumu, ale można go było mieć raczej niedużo.
1: Jest na co czekać w takim razie. Zostańcie po godzinie 12, posłuchajcie, co Adam Smolarek przygotował, a na sam koniec porannej rezydencji, zanim się pożegnam, no to musicie tego posłuchać. Koniecznie musicie tego posłuchać. Moje ostatnio najnowsze odkrycie, czyli album In This Body od artystki Spark Mami. Artystki, która świetnie łączy brazylijski jazz z meksykańskimi wpływami i też po prostu z kulturą funkową i soulową ze Stanów Zjednoczonych. Brzmi to cudownie, tak jak singiel, który za chwilę usłyszymy, No Te Vayas. Na sam koniec dziękuję bardzo za poranną rezydencję. Mówił do was Del M. No i się słyszymy.

0: Wakacje.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
0: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęło południe, a to Sparkle Mami.
1: Pogoda.
0: Coraz bliżej lato, coraz bliżej wakacje. Sezon urlopowy zdaje się, że już ruszył, ale pogoda niespecjalnie nas jeszcze rozpieszcza. Ten weekend będzie deszczowy, ale pod koniec przyszłego tygodnia możemy spodziewać się ocieplenia z temperaturami do 30 stopni. Natomiast teraz jeszcze niestety trzeba poczekać. To dlatego, że od 17 do 20 to jest taki maks, jeśli chodzi o dni najbliższe.

0: weekend będzie właśnie tak wyglądał. I mi co prawda psuje to trochę weekendowe, plenerowe plany, no ale co zrobić? Nie ma rady, prawda? Ma przyjść ocieplenie. O tym trzeba myśleć.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Zet Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam!
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: To jest audycja słowno-muzyczna.
1: A czasem warto cofnąć się o ponad dekadę. Iggy Azalea i Charlie XCX. Tu Adam Smolarek za konsoletą Wiktor Sudyka. Dzień dobry, cześć. I to jest ta pora w tygodniu, o której spotykamy się z nowościami z czwórkowej playlisty, ale też z nowościami w ogólnym rozumieniu. Tak też z pewnością będzie za godzinę. W dniu premiery najnowszej płyty w Pandą do mnie Calls, album Magia. To jest coś innego niż powiedzmy dwa poprzednie krążki, no dwa i epka, to na pewno, to by było coś innego. Dzisiaj też wielki dzień dla fanów Olivii Rodrigo, o tym również porozmawiamy troszkę później, ale teraz akurat posłuchamy Nii Archives, która już w połowie lipca opublikuje album Emotional Junglist. Wygląda na to, że nie rezygnuje z drum and bassu, takiego trochę liquid w jej wykonaniu. My za to oczywiście nie rezygnujemy z jej muzyki, także przed nami Vertical.

Trudno chyba mówić o lepiej skrojonym powrocie od tego w wykonaniu Zary Larsson, która właśnie za nami. No nie to, żeby w ogóle nie kręciła liczb przez ostatnie lata, bo oj, kręciła oczywiście, ale odkąd ukazało się Stateside z jej udziałem, to była piosenka Pink Panthers, no to łatwo dostrzec taki potężny jednak wzrost popularności. No i właśnie, wtedy Pink Panthers zaprosiła ją do współpracy przy swoim utworze, a Zara Larsson odwdzięczyła się swoim największym hitem, czyli Midnight Sun właśnie. No i zauważcie, mamy kilka już takich albumów, które polegają na tym, że gwiazda zaprasza gości do siebie i wykonuje wszystkie swoje utwory z wydanej dotychczas płyty właśnie z nimi, w zupełnie inny sposób, z fitami, z remiksami i tak dalej. Charlie XCX to jedno, Pink Panthers to drugie, no a trzecie Zara Larsson. Na pewno znalazłoby się jeszcze trochę takich wydań, no ale to są takie, które przychodzą mi w tym momencie do głowy. I z tego, co miałem okazję zobaczyć na różnych nagraniach i koncertów, no to wokal Zary Larsson jest zupełnie nieoszukany, także jeśli ktoś wybiera się na openera, no to chyba warto na nią zajrzeć. Natomiast, no nie o wszystkich można tak powiedzieć, i to ten przykład, a zresztą o tym może za moment.

Oj, Addison, szkoda, że nie śpiewasz tak na żywo. Byłem całkiem blisko sceny na jej koncercie w Barcelonie, na Addison Rae. No i nie wchodząc w szczegóły, no powiem może tak. Nie wszyscy powinni próbować śpiewać na żywo, tak na to wygląda niestety. Ewentualnie najpierw mogliby się trochę nauczyć. I widziałem niestety tego typu relacje z jej koncertów już od dobrego roku, ale liczyłem na to, że coś tam się jednak zmieniło, że poszło to w dobrą stronę, a jednak nie. Jeśli chodzi o wokal, to jest... bardzo źle, a jeśli chodzi o oczywiście performance, no to jeśli kogoś to nie oburza, jak wygląda performance Addison Rae, no to wydaje się, że jednak jeśli chodzi o jej doświadczenie tancerki, to tutaj nie mamy żadnych zarzutów, ale z drugiej strony właśnie ogólnie show było niezłe, zależy kto czego szuka, także Addison Rae, Zara Larsson będzie można zobaczyć w tym roku na Openerze, a wątek primawerowy z nami zostaje za sprawą Forteta. Dotarłem na jego DJ set i oj, ależ było warto.

Ach, wspaniałe to było, wspaniałe to było. To był remix Tony'ego Romery, a kawałek oczywiście to Baby od Forteta. Jeden z jego największych przebojów i uwierzcie mi, gdy wyczekałem DJ setu na scenie Cupra Pulse na Primaverze, to gdy to siadło, oj, oj, aż, ależ to było, bo co musicie wiedzieć, że na Primaverze jest tak, że jest scena, oczywiście są sceny koncertowe, jest scena klubowa, no i właśnie jedna z nich ogłosiła taki, jakby to powiedzieć, no trochę tajemniczy line-up. To dlatego, że poznaliśmy artystów w dniu ich występu, ale nie poznaliśmy w żaden sposób czasówki. Nie było wiadomo, o której ktoś zacznie. Oczywiście, od tego są insiderzy, od tego są różne przecieki, aby się dowiedzieć i mi udało się dowiedzieć, że o 1:30 wejdzie Fortet. No więc ustawiłem się w kolejce, myśląc, że będę w niej stał tak za 40 minut, bo tam jest faktycznie ciasno. Okazało się, że nie, że po 10 minutach udało się wejść. No tylko, że niestety zespół, który grał przed Fortetem, był tragiczny. Nawet nie będę wam mówił, jaki, bo nie warto. Tak czy inaczej, Fortet, gdy się pojawił, to no cóż, uczułem ulgę, uczułem dobrą zabawę i tak też zostało. Także zostajemy w klubowym anturażu również. Zostajemy z Fredem Again, ze Skrillexem i z Fortetem. Było Baby? No to teraz Baby Again. Słuchacie radiowej czwórki w piątkowe południe.

Skrillex. Swój najnowszy album wydał tydzień temu. Tutaj słyszeliśmy go w towarzystwie Forteta i Freda Again. To jeszcze USB akurat, czyli płyta poprzednia. Ta najnowsza też zawiera ciekawe utwory i kto by się spodziewał, Skrillex cały czas porywa olbrzymią publiczność. Mogliśmy to na Primaverze zobaczyć. Ciekaw jestem za to, co przyniesie Lion Glina, zwanego też Janem Glinem, ten rok. Bo dwa jego najnowsze single kojarzą mi się z tym, co rok temu wypuścił z Bladeem na albumie Psychos, a było to Golden God.

0: To jest audycja słowno-muzyczna.
1: A o płycie, z której pochodzi ten kawałek, mogliście już trochę dzisiaj usłyszeć za sprawą Dilemma chociażby. Crybaby, siódmy album studyjny Vince'a Staplesa. Tym razem oparty na tak zwanych żywych instrumentach. No i łatwo było tutaj to usłyszeć. Za nami The Running Man z tej właśnie płyty. No i czyżby gitary wracały? No okaże się. Ale fakty są takie, że nie on jeden podchodzi do swojej nowej muzyki w ten właśnie sposób. Podobnie myśli Charli XCX, która już za miesiąc, w lipcu, opublikuje swoją kolejną płytę i to całkiem szybko, biorąc pod uwagę tak, jedno to jest Brat, no ale dobra, powiedzmy minęły 2 lata. Drugie no to jest ścieżka dźwiękowa do Wichrowych Wzgórz, taka powiedzmy w połowie udana mam wrażenie, bo single świetne, a reszta raczej nie zapadająca w pamięć. No i teraz troszkę się boję o efekty, zobaczymy, bo Rock Music to jest, oj, ciężki singiel, nie za dobry. Natomiast ten drugi, którego zaraz posłuchamy, już jest lepszy. Music, Fashion, Film, taki ma być tytuł tego albumu, ma być gitarowym zwrotem, a na samej okładce znajduje się, no tak, połączenie tych wszystkich trzech światów. Martin Scorsese, Marc Jacobs i John Cale na okładce, a przed nami Spring Summer 26.

Ależ pięknie to zabrzmiało. Ponownie Primavera, tym razem za sprawą jednego z najlepszych występów tegorocznej edycji. Liczyłem na to, miałem na to nadzieję, no bo też tutaj musicie dla kontekstu wiedzieć,

że pierwszego dnia na festiwalu nad Barceloną przeszła nawałnica, zaczęło padać podczas występu GIS, też świetnego, a Okejlu trzeba już było oglądać no, po prostu w strugach deszczu. Mam nawet taki filmik, gdzie siedzę, zajadam empanadę i w tym momencie no, po prostu wszystko ze mnie cieknie, wyglądam jak spod prysznica. To nie za wygodna sytuacja, szczerze mówiąc. Natomiast Okejlu wydaje się, że takie okoliczności pomogły. Blade Bird, Harvest Sky, którego za moment posłuchamy, w tych okolicznościach brzmiały wspaniale. Okejlu obroniła się na żywo bez żadnego problemu. Niektórzy mają problem z tym, że ona korzysta z autotuna na wokalu i że do tej muzy to nie pasuje. Ja nie mam żadnego problemu. Także liczę na to, że w sierpniu, gdy wpadnie do Polski, to uda mi się złapać barierki, jak to się mówi, czyli jednak pojawić się w pierwszym rzędzie na jej koncercie. Dobrze, zagrajmy teraz zatem kawałek, jeden z moich ulubionych z jej ubiegłorocznej płyty, z albumu Choke Enough, a to będzie Harvest Sky, gościnnie Underscores, czyli też artystka, która nie tak dawno swój nowy album opublikowała. Posłuchajmy.

0: To jest audycja słowno-muzyczna.
1: 11 minut pozostało do 13 i no troszkę więcej do naszej rozmowy z Coles, ale ona już się niebawem odbędzie. My tutaj poza anteną gadu o jakiejś muzyce eksperymentalnej, o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, no dzieje się tam oczywiście, za sprawą festiwalu Efemera chociażby w tym tygodniu, ale teraz no jednak nie, jednak zeszliśmy na ziemię. Raz jeszcze Skrillex, tym razem troszkę latino, ale spokojnie, to nie jest Skolim, który zresztą ostatnio jest nad wyraz płodny, jeśli chodzi o muzykę. Wesoło to brzmi, ale najweselsza jest chyba jednak ta dubstepowa interpretacja sampla z kawałka Children od Roberta Milesa. Szczerze mówiąc, trochę Darude Sandstorm się z tego zrobiło, przynajmniej ja tak to czuję, ale nic to. Słuchacie audycji muzycznej w Radiowej Czwórce, przed nami świetna współpraca Frost Children i Baby Morocco, a o współpracach sporo będziemy rozmawiać po 13, na pewno z Kachą, z Łukaszem, z Coles, ale też przy okazji niejednego singla. Tutaj Adam Smolarek, bardzo się cieszę, że spędzamy to południe razem.

0: You know. Club. Autopromocja.
1: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
2: Hejterska 4 już dzisiaj po 14:00. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich, którzy czekali na Rosalię, bo wiem, że takie osoby są. Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Nie jest letnio, nie jest dobrze. Jest około 11 do 19 stopni. To nie jest faktycznie najlepsza perspektywa, jeśli chodzi o weekend, który się przecież zbliża, a dla niektórych pewnie już się nawet zaczął, bo piątek 13, no może niektórzy już sobie wzięli zdalkę na przykład. Kto wie, kto wie. Niestety, nadchodzą burze. Burze nadchodzą ze wschodu w tym momencie. Cała wschodnia część Polski, powiedzmy od Rzeszowa, przez Lublin, do Olsztyna, do Białegostoku jest objęta ostrzeżeniem.

opóźnieniami przed burzami. One dojdą do nas tutaj, do centrum też już dziś wieczorem. Jutro na pewno będą u nas, będzie u nas padać. Przewidywana wysokość opadów od 10 litrów do

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
17: Ja sama.

0: Dzieje się na mundialu, nie tylko sportowo, ale też muzycznie. Za nami jedna z piosenek z całej płyty wydanej właśnie na rzecz mundialu.
1: Audycja słowno-muzyczna. Słowno-muzyczna.
0: Adam Smolarek przy mikrofonie, a tak zaglądam do tego, co się na tym albumie dzieje, a tam tak, no kawałek, którego słuchaliśmy, czyli Lisa, Anita oraz Rema w kawałku Goals, oprócz tego Future, Tyla, Jessie Reyes, Daddy Yankee, musiał się chyba pojawić w tej sytuacji, Major Lazer, Nelly Furtado, Ayra Starr, Stormzy. Moi drodzy, dzieje się naprawdę grubo, to i tak nie są wszyscy artyści, to nie jest nawet w sumie połowa, biorąc pod uwagę wszystkie gościnki i wszystkich współautorów konkretnych numerów. A jeśli chodzi o mecze, no to wczoraj Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0, Korea Południowa z Czechami 2-1, a dzisiaj o 21 czeka nas jeszcze Kanada i Bośnia Hercegowina. Jutro natomiast USA i Paragwaj, ale to no o 3 w nocy, więc nie wiem, czy jesteście aż tak zainteresowani futbolem, aby oglądać o takiej porze, ale znam takich ludzi. Tak czy inaczej, dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszym albumie Coles, o magii. Oni już za moment się tutaj pojawią. Magicznie? No może magicznie faktycznie, bo mają całkiem daleko do Warszawy, ale jednak naprawdę tutaj będą. Natomiast coś, co najbardziej mnie cieszy chyba dzisiaj, poza Colesami naturalnie, to jest to, że ma już premierę nowy album Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nie myślałem, że będę na niego czekał, nie byłem przekonany jakoś, a proszę, po pierwsze, dwa naprawdę fajne single, które zresztą też poniosły się niesamowicie szeroko. Pierwsze miejsca, list przebojów, list sprzedaży, wow, to jest rzecz. A druga sprawa, no to to, że tutaj też miałem okazję na wspomnianym festiwalu Primavera Sound w Barcelonie zobaczyć Olivię Rodrigo. To był koncert, który został ogłoszony tego samego dnia, chociaż tutaj też niektórzy specjaliści już mówili, że o, ekipa techniczna Olivii Rodrigo była widziana w Barcelonie. Możemy się spodziewać, że faktycznie ona się tutaj pojawi. I tak też się stało. Surprise gig, tak zwany koncert niespodzianka w trakcie występu My Bloody Valentine przyciągnął olbrzymią rzeszę ludzi, olbrzymią rzeszę słuchaczy, a co więcej, w trakcie tego koncertu premierowo został zagrany utwór, który przed nami, What's Wrong With Me. A wiecie, kto jest gościem? No zobaczymy, czy wiecie.

Oj, ale przykra piosenka, ale za to jaka ładna, prawda? Olivia Rodrigo oraz gościnnie Robert Smith z zespołu The Cure. I jeśli ktoś śledzi Olivia Rodrigo, no to zakładam, że mógł się tego domyślać, że gdy pojawiła się taka zapowiedź w trakcie jej utworu, że teraz pojawi się gość, to ja już tylko szepnąłem swojej dziewczynie, że mówię, a pewnie Robert Smith. To dlatego, że Olivia Rodrigo nagrała już kilka live'ów wykonując piosenki The Cure. Mieli też okazję wystąpić razem i ona i Robert Smith. Także no, było to spodziewane, że jeśli ktoś, no to właśnie on. I tak też jest What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith z najnowszego albumu tejże pierwszej, czyli You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Tymczasem powraca Ariana Grande i tutaj też znowu, czy ja się spodziewałem, że będę to grał? No nie. A czy to zagram? No pewnie, że tak. Hey That I Made You Love Me, czyli znowu długie tytuły, coś dzisiaj mamy, ale zapowiedź płyty o krótszej nazwie, czyli Petal. No i tutaj Ariana Grande wraca w takim, jakim stylu? No spokojniejszym trochę, na pewno już nie takim bangerowym jak niegdyś. Zobaczmy, jak brzmi What's Wrong With Me za nami, a Hey That I Made You Love Me przed nami w tym momencie w radiowej czwórce, a niebawem słyszymy się z duetem Coles, przypominam. Adam Smolarek przy mikrofonie do godziny 14 razem z wami.

0: muzyki, którą uwielbiam od paru miesięcy.
1: Audycja słowno-muzyczna. Słowno-muzyczna.
0: Tak jest, Rosalía. Rosalía przed nami. Liczyłem na to, że pojawi się w Barcelonie. Nie pojawiła się, no szkoda, ale za to cóż to był za piękny koncert w Zurychu, gdy miałem okazję widzieć. Strasznie w ogóle brzmi, jakbym się chwalił dzisiaj. Tu Barcelona, tu Zurych, tu opener. Przepraszam was za to, już nie będę. Teraz będziemy już tylko słuchać muzyki i rozmawiać o muzyce. Zagrajmy. Dios es un stalker.

to Cole ze swojego najnowszego albumu, czyli z płyty Magia. Już za moment Kacha i Łukasz będą tutaj ze mną, porozmawiamy o tejże właśnie płycie, ale teraz jeszcze posłuchajmy artysty.

0: Coles z piosenką Fanga, Kasia Lins gościnnie, albo Magia, to jest płyta, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, a ze mną w studiu Kacha, cześć.
1: Cześć, witamy serdecznie.
0: Oraz Lukas, i cześć.
2: Witam cię bardzo.
0: Właśnie, mówić pseudonimami bardziej, imionami Łukasz, jak to jest?
2: Na mnie chyba lepiej Łukasz, bo ksywa Lukasi to była taka kiedyś na jaja, Kacha mnie nazwała chyba po koncercie na Litwie.
1: Tam była... Wydaje mi się, że to twoja dziewczyna cię tak nazwała.
2: Mi się wydaje, że ja ciebie nazwałem Kacha, a ty mnie na wyjeździe na Litwę, tam wszystkie imiona kończyły się na C, coś tam i zostałem Lukasi i zostałem Lukasi po prostu i jak był moment, kiedy miałem sobie wymyślić ksywę, bo zacząłem pracować z raperami, żeby mnie gdzieś tam wpisać, to była pierwsza jakaś myśl. I teraz się to za mną ciągnie i nie wiem, czy jestem zadowolony z tej ksywy. Wolałbym chyba jakąś inną, ale nie było czasu się zastanowić. Dalej się nie zastanowiłem.
1: Ale może znajdzie tak się nowa nazwa.
0: Może znajdzie się nowa nazwa, wiesz. Ja już słyszałem różne opcje u różnych artystów, ale no jednak kojarzę z twoich różnych produkcji, że bywasz podpisywany cały czas jako Lukasi.
2: Tak, tak.
1: Ale widziałam, że ostatnio u Huberta jesteś Lukasim z małej literki.
2: Serio?
1: No. Myślałam, to jest celowe.
2: Nie, to nawet nie zauważyłem tego.
1: Okay.
2: Ale fajnie, fajnie, że są jakieś odmiany.
0: No to Kacha, zupełnie jak ty. Raz małą, raz dużą.
1: Ja
0: Katarzyna
1: teraz jestem
0: Kowalczyk.
1: Z małej, totalnie
0: tak, teraz,
1: z małej.
0: Teraz z małej.
1: Kacha
0: teraz wszystkie
1: już
0: tytuły.
1: Odeszła w zapomnienie.
0: Ojej, jaka jest różnica?
1: Nowy etap. Kacha z Majterki to jest odcięcie się od tamtej.
2: Odeszła w zapomnienie w ogóle.
1: Tak,
2: jakie.
1: Tak.
0: No, dobrze, dobrze. No to już widzę, jest wesoło, dobrze, ale też... Dobrze, przepraszam, ja się zgrzałem w tym momencie, dlatego że pomyślałem o tym, teraz jak zobaczyłem cię, Kacha, twoje okulary też, to przypomniał mi się komentarz Olgi Drendy pod waszym zdjęciem, tym króliczym takim. Mhm. Wyglądacie jak króliki, ale trochę jak Zemilcina. I no... Tak, patrzę na okulary typu mucha i też to myślę.
2: Mi się skojarzyło przed chwilą z pewnym generałem, ale nie chcę mówić.
1: Oj. Okej.
0: To nie, to nie grudzień, więc
2: lepiej,
0: nie mówmy
2: nie.
0: O tym. Wracając, wasza nowa płyta pojawiła się i jest, no, ciutka inna od poprzednich, powiedziałbym. Tutaj dużo osób mówi, że powrót do początków. Trochę tak, trochę nie.
2: Tak,
1: my staramy się zawsze z nowym wydawnictwem pokazywać coś innego i faktycznie można tutaj usłyszeć, nie wiem, ducha Tamagotchi czy DocuSoap, ale jednak są tu różne, zaszły tutaj różne nowe procesy.
2: Ja nawet zauważyłem, że piosenki takie jak Pierrot czy... Kurczę, ja nie pamiętam, to jest najgorsze, że jak się robi album, to masz pełno roboczych tytułów piosenek i jak wychodzi album, nagle się wszystkie tytuły
1: to
2: zmieniają.
1: Powiedz, o jaką chodzi ci piosenkę, to powiem,
2: piosenki,
1: jak
2: się które się zaczynają gitarą, jakimiś melodykami, kojarzą mi się z w ogóle, mam taki na komputerze w domu w Lędzinach, pierwszy ever projekt piosenki, którą zrobiłem i kojarzą mi się te piosenki z tej płyty, właśnie te gitarowe, z tamtą produkcją, że to było takie surowe, sama gitara i do tego jakaś melodia na gitarce i tutaj takie rzeczy się dzieją, więc dla mnie to jest taki też powrót do samych początków.
1: Tak, ale jednak na przykład...
2: W pewnym sensie.
1: Piosenka Smog, można było powiedzieć, że klasyczna kompozycja na gitarze i ktoś by mógł, nie wiem, znaleźć jakieś odniesienie do Shattered Mirrors, ale jednak znacznie więcej się tutaj dzieje, nie? Jest dużo różnych smaczków w aranżu, a my też staraliśmy się przy tym wydawnictwie postawić na coś bardziej spójnego niż poprzednim razem, bo jednak na Senatorium jest taki pełen eklektyzm, czasami różne piosenki nie łączą, nie? Się ze sobą, jest, nie wiem, drum and bass, później jakiś folk, później jakiś ambient pop.
2: Tutaj w sumie też tak trochę jest.
1: Jest eklektycznie, ale mam wrażenie, że te utwory tak płynniej przechodzą między sobą. Ale to jest może moja percepcja, może odbiorca mieć inaczej.
2: Na pewno przy tworzeniu tej płyty dużo bardziej staraliśmy się uklejać je w jeden vibe dźwiękowy.
1: Tak, i pierwotnie w ogóle to miała być epka, bo zaczęliśmy od numeru Pierrot, później doszedł Dubler i sobie myśleliśmy, dobra, wydamy epkę 5-6 piosenek, ale z czasem jednak stwierdziliśmy, że to będzie long play.
0: Coś nie wyszło.
2: No, nie wyszło, tak.
0: Ale ja jestem tylko zadowolony z tego powodu, zwłaszcza, że no prawie 40 minut muzyki, super sprawa. Posłuchajmy zatem dalej. Teraz to będzie kawałek Basen, który też już mogliście słyszeć.

0: Audycja słowno-muzyczna. Słowno-muzyczna.
1: Radiowa Czwórka, cały czas jesteście z nami, a z nami też są Coles i słuchaliśmy ich kawałka Basen z płyty Magia, o której rozmawiamy. Zanim przyszliście, leciał już numer z Moliną, potem leciał kawałek z Kasią Linz. No właśnie, tych gości trochę tutaj jest, mam na myśli taką jedną tajemniczą osobę o przypadkowo tym samym nazwisku co twoje, Kacha.
2: No właśnie.
3: Tak, jest to moja mama Joanna Kowalczyk i udzieliła się ona w piosence Rosa oraz Basen i można ją usłyszeć na wiolonczeli.
2: Jest profesjonalną wiolonczelistką, tak się mówi. Kiedyś grała w orkiestrze.
3: Tak, moja mama grała w Orkiestrze Śląskiej na Rawie Blues, też w czasach PRL-u reprezentowała Polskę na jakimś takim festiwalu orkiestr w Australii.
1: Wow.
3: No i ogólnie poświęciła jakieś 20 lat życia na naukę na wiolonczeli, że od razu jak poszła do podstawówki, to do szkoły muzycznej. Czego ja na przykład nie doświadczyłam nigdy.
2: Tyle lat zwlekaliśmy, ale w końcu udało nam się skorzystać z dobrodziejstw rodzinnych i fajnie, że mama się chciała dograć.
1: No tak, no bo do tego materiału zdecydowanie to pasuje. Gdybym miał myśleć o poprzednich, to wiecie, jest taka artystka z Meksyku, jeśli się nie myślę, Mabe Frati, która
3: Ja kocham ją.
1: No właśnie, ona przecież używa tych wszystkich efektów gitarowych w sumie tak naprawdę do swojej
3: wiolonczeli.
1: No to
3: są bardzo też takie elektroakustyczne piosenki.
1: Tak. No to by było też ciekawe, jakby zupełnie w ten sposób to przetworzyć, nie? No bo tutaj ta wiolonczela jest powiedzmy inaczej.
3: W klasycznym.
1: Bardziej klasycznym brzmieniu,
2: tak,
1: zdecydowanie.
2: No, też chcieliśmy właśnie mamy użyć, że tak powiem brzydko, w takiej piosence, żeby można było pójść, zostawić taką czystą wiolonczelę z samego mikrofonu z jakimś lekkim ekwalizatorem, żeby było słychać, że to jest żywa wiolonczela mamy.
3: Tak, wydaje mi się, że to jest zbalansowane, bo jednak w tej piosence z Adamem Rebuchą się bardzo dużo dzieje w podkładzie, więc jeszcze jakby doszły efekty na wiolonczelę, to myślę, że chociaż, już by było za dużo, nie?
2: Chociaż w Basenie ja samplowałem mamę, mama się tam nie dogrywała do tej piosenki, tylko samplowaliśmy dźwięki, jak grała i tam jest po efekcie jest ta wiolonczela. W pewnym miejscu na samym końcu jest takie nabudowanie i tam wchodzi jakiś przestrzeń na to.

0: Tak, fajna się taka dramaturgia zrobiła na końcu.
1: No właśnie, chyba pierwszy raz mamy taką dramatyczną płytę, że jest tak filmowo bardzo.
2: Jest bardzo filmowo, to prawda. To też jest moja myśl, którą tu miałem, słuchając tej płyty już dzisiaj oficjalnie od północy, ale wcześniej, gdy dostałem odsłuch. Natomiast został wspomniany Adam Repucha. Skąd go wyciągnęliście w tym momencie? Bo ja go kojarzę jednak z, wiecie, no przez paru dobrych lat. Zdarzyło mi się go spotkać na koncertach, ale jakoś tak...
0: Wydaje mi się, że on jakoś 3-4 lata temu wydał epkę taką...
2: Epkę live'ową.
0: Tak.
2: Bo w 20 roku chyba, albo w 21.
1: Taka elektroniczna dosyć była, pamiętam, jakieś syntezatorki. No,
0: ale
1: a myśmy
0: to z Igorem,
1: Mam wrażenie, wyciągnęliśmy go z tego samego miejsca, z którego chcieliśmy go wyciągać 10 lat temu.
0: Tak,
1: ale
0: bo to było zawsze nasze marzenie.
1: Tak, próbowaliśmy go wyciągać, szarpaliśmy go, ale w końcu się udało. Ostatnio, jak mieliśmy sesję zdjęciową w Berlinie dla Dazed Magazine, umówiliśmy się z Adamem, bo rozmawialiśmy z nim wcześniej o potencjalnej współpracy, jak od 10 lat ponad rozmawialiśmy z nim. I przez to, że Adam mieszka w Berlinie, myśmy tam wtedy byli, zgadaliśmy się do... Adam nam pokazał jakąś taką typową knajpkę berlińską, posiedzieliśmy, pogadaliśmy i on chyba tego samego dnia, albo nawet dzień wcześniej specjalnie na to spotkanie nasze wspólne nagrał jakieś zajawki gitarowe z nuceniem swoim melodyjnym.
0: Także jak większość fitów opiera się na dogrywaniu do piosenki, to tutaj faktycznie ta piosenka powstała w oparciu o gitarę Adama.
1: Tak naprawdę to jest piosenka Adam Repucha, Fit Calls, mam wrażenie.
0: No. Nie, ja bym powiedziała, że jednak jest już tak równościowo
1: ale,
0: finalnie,
1: ale jest tak 50-50 właśnie.
0: Ale
1: to jest taki...
0: faktycznie na jego bazie to powstało.
2: No. No, różne są rodzaje kolabów. Zresztą wy też w ostatnich latach braliście udział w wielu w sumie. Mam na myśli to, że Łukasz, ty produkujesz dla różnych osób. No, wspomniany Hubert to jest jedno, a Kacha, no w pewnym momencie było cię bardzo dużo, mam wrażenie, na fitach.
0: Tak, natomiast odeszłam od tego... Ale
1: to była Kacha z dużej litery.
0: Tak, to była Kacha z dużej litery. W pandemii mam wrażenie, że czułam jakieś takie zagrożenie. Nie wiem, że się wszystko skończy.
1: Że znikniesz.
0: I tak dalej, ale teraz jednak staram się być true to myself. No ale w tym roku akurat się ukazał jeden feat udanego El Harle. Się udzieliłam wokalnie.
1: Teraz jest selekcja, Kacha, najgrubsze tylko kąski zostawia.
0: Nie wiem.
2: No to prawda, że teraz się można chwalić. Jestem na jednej płycie z Dua Lipą, z Caroline Polaczek. Nie? No i tak trochę jest, no. To jest jednak wzięty producent od wielu, wielu lat już.
0: No, ja bardzo lubię to, co robi z Caroline Polaczek. Też ostatnio fajnie się udzielił u Okejlu przy płycie.
1: W ogóle byliśmy
0: z jego producerem.
1: Byliśmy w szoku, jak go poznaliśmy, bo go poznaliśmy w takich okolicznościach pokoncertowych, że znajomy Kasi przeprowadził go jako swojego znajomego na nasz koncert i potem poszliśmy na Falafela w Londynie razem i ja w ogóle nie wiedziałem, kim on jest. Robiliśmy tam sobie, pamiętam, zdjęcie wspólne przy stole. No i siedział sobie gość udany, gadaliśmy, a później się okazało, że to jest jakiś wzięty producent.
0: Tak, ale jeszcze wtedy akurat on był skupiony na solowej twórczości, to było w 2018. Broken Flowers, nawet chyba jeszcze wtedy nie wiem, czy był ten feat z Clairo.
1: Pamiętam, że on, tak, Clairo wychodziła za niedługo po tym, jak go poznaliśmy, ale on już wtedy miał na koncie...
0: Tak, więc to jeszcze był niszowy producent wtedy.
1: Na koncie już miał współprodukcję, albo produkcję.
0: Tak.
1: Carly Rae Jepsen? Miał taką piosenkę z nią, to były te czasy.
0: Tak, bo z tego co wiem, to PC Music w tamtych latach, 2015-2019, współpracowało z konkretnymi piosenkarkami. I Caroline Polaczek też się dogrywała właśnie jakoś tak sztandarowo i do AJ Cooka, i do danego Harley
1: i
0: tak
1: dalej. To
0: też
1: jest chyba jakaś ekipa znajomych z tego,
0: tak,
1: co kojarzę,
0: tak,
1: że
0: tak.
1: Oni tam się wszyscy od dawna znają i lubią i współpracują do dzisiaj. Też ja widzę jakieś relacje, czasem koncerty, imprezki, że tam przy konsoli DJ-skiej na jakichś afterach razem stoją.
2: To gdybyście chcieli wpaść w króliczą norę, to zdecydowanie środowisko PC Music polecam, bo nagle się okazuje, że mamy wielkie gwiazdy w sumie z PC Music wychodzące, tak? No wspomniani już sami.
0: Tak,
2: Daniel 10, Harle,
0: 10
2: AJ Cook.
0: Lat właśnie. Zajęło im przejęcie globalnego rynku.
2: Ale przejęli, ten Cook. Wpływ jest nie do w ogóle, nie do zakwestionowania, nie?
1: AJ Cook w sumie przełomowy producent teraz po płycie z Charlie XCX.
2: Prawda. No. Posłuchajmy za to również przełomowego producenta, jak sądzę, Łukasz.
0: Yeah.
2: I wasz kawałek, okay. Dubler od Coles.

0: Coles i Dubler, wspomniany już wcześniej zresztą utwór z najnowszego albumu Coles, czyli z Magii. W sumie, jak myślicie, co jest dzisiaj świeże w muzyce? Bo ja tak słucham tej płyty, mi przychodzi do głowy trochę nowa płyta Starej Rzeki też.
1: A, ja lubiłam ostatni album Starej Rzeki z zeszłego roku, tak?
0: Tak.
1: A co jest świeże? To jest bardzo ciężkie pytanie.
2: No właśnie.
1: Wydaje mi się, że Ride 9, producent, który robi dla SD Kida bity, że to jest coś nowego, jeśli chodzi o taką popową strukturę.
2: Tak, i też szeroko to dotarło do dużej grupy odbiorców.
1: Co jeszcze? No ja mam wrażenie, że na w ogóle globalnym południu rodzą się zawsze wszystkie trendy i po prostu później potrzeba wielu, wielu lat, żeby to dotarło na przykład do UK, do USA. Oni sobie to biorą i później to przychodzi na inne kraje. No.
0: Myślę o tym, jak kiedy z 5 lat temu w tym momencie wydaliście epkę Rewal. I tam były fragmenty takie Neoperrero.
1: A reggaeton był na Mirażu.
0: Tak. I teraz już, dzisiaj, wiecie, mamy koncert Bad Bunny'ego wyprzedany, nie?
1: Tak. Właśnie jest taki gatunek z Filipin teraz, on trenduje w ogóle na TikToku. Budoc, czy nie wiem, czy to się tak wymawia. I wydaje mi się, może też tak być, że raperzy będą na tym nawijać za niego.
0: Kurde, ciekawe, no bo Amapiano też do nas doszło w pewnym momencie.
1: Tak.
0: I tak jestem ciekaw, next big thing.
1: Ale wydaje mi się, że nie przyjęło się u nas to Amapiano polskie.
0: Średnio.
1: Ale polski reggaeton ma się dobrze.
0: O, jeszcze jak.
1: Wszyscy chcą teraz nagrywać reggaeton.
0: Ja już dzisiaj wspominałem z Kolima, więc...
1: Okej.
0: Dostaję mailing z Kolima, wyobraźcie sobie. Ale wiecie, w reggaeton poszło ostatnio Dziarma na przykład, nie? Więc...
1: Tam jest bailefunk bardziej.
0: No w sumie racja, dobra, tak.
1: Ale ja lubię tą piosenkę z Kolima z Justyną Styczkowską ostatnio.
2: A tam co, po angielsku zaczyna śpiewać?
1: No mama, ja
0: tak.
1: Mam.
0: Znaczy ja uwielbiam końcówkę tego utworu, gdy pojawia się tam jest chyba, tak, Justyna Styczkowska robi z Kolim, Justyna, Latino Gang. Tak, znaczy coś takiego, to jest wspaniałe.
1: Tak.
0: Wspaniałe, ale na waszej albumie znajdują się jednak artyści, trochę innej proweniencji, powiedzmy. Ja myślę przede wszystkim o Molinie i o tym, co w ogóle scena duńska proponuje w ostatnich latach, nie? Mam wrażenie, że teraz to jest rzecz, która jest trochę modna do słuchania, nie?
1: Erika de Cassier teraz supportowała Lorde na tych trasach arenowych. No ja jestem mega zafascynowana tym całym konserwatorium kopenhaskim, tą sceną właśnie Smerz czy ML Buch i Molina też chyba

0: Właśnie była w składzie koncertowym ML Buch przez kilka lat. One mają też wspólnie piosenkę.
1: Świetną zresztą.
0: Tak. I nie wiem, to było niesamowite w ogóle, że ona się zgodziła od razu dograć nam do tej piosenki, no ale powiedziała, że po prostu jej się podoba. No, ten
2: dla numer. Mnie jest ciekawe, że te brzmienia tam właśnie tej sceny kopenhaskiej już istnieją. Nie wiem ile lat, ale no istniały sporo
0: tak,
2: lat.
0: Tak, my w sumie słuchamy już od wielu lat, nie? Pamiętam, no. Jak mi pokazałeś ML Buch chyba w pandemii.
2: Ja ci pokazałem.
0: Tak.
1: No ja nie wiem, czy też pierwszy raz na ML Buch nie trafiłem na waszych socialach faktycznie.
0: A, okej. Okay.
1: Któreś z was udostępniało.
2: Wspominał, że na naszej audycji, jak kiedyś prowadziliśmy, ktoś poznał Erykę de Cassier. Tam, nie wiem, w którym roku to było, jak puszczaliśmy naszą audycję.
0: Chyba 2019.
1: Coś takiego.
0: 20, no.
2: A teraz podobno właśnie Erika de Cassier viraluje.
1: Najwyższy
0: ale
1: czas.
0: Ale Smerz tak samo, mają na TikToku wirale i w ogóle chyba wyprzedane koncerty na całym
2: świecie.
0: Takie
2: czasy też właśnie TikToka, że jeden utwór nieznany zostanie w jakiś sposób przemielony. Ja nie wiem, jak to działa, to jest
1: tajemnica.
0: Ale mi się wydaje, że jednak oni też mają jakoś tak bardzo mocno rozwinięte te media i kontakty po prostu zagraniczne tam w Kopenhadze. Że jakoś
1: tak musi być na tym etapie,
0: skoro nie zainwestowali
1: tylu
0: w to,
1: osobom
0: się
1: to udaje.
2: No. Myślisz, aż w TikToka jakieś takie.
0: Może nawet nie w TikToka, ale bardziej właśnie w takie obecność w mediach, nie w jakimś Pitchforku i tak dalej. No, że jednak potrzeba na to pieniędzy.
2: Dla mnie jest ciekawy ten właśnie temat wirali na TikToku, że bardzo często teraz ciekawa muzyka wiraluje, takie undergroundowe rzeczy. I to jest fajne, bo mam wrażenie, że to przez to, że te kawałki są po prostu w jakiś sposób klimatyczne i właśnie odbiorcy mogą poczuć przez te parę sekund danego TikToka jakąś emocję dzięki temu kawałkowi i to jest fajne, że coś takiego, że TikTok takie rzeczy zbiera.
0: Tak, ale nawet powroty do jakichś starych kawałków Cocteau Twins czy Enya, nie?
1: Tak.
0: Niesamowite.
1: Albo wiecie, jak było Stranger Things, tak? I Kate Bush i Metallica.
0: Tak.
2: Ona gdzieś na topkę na świecie wróciła.
1: Tak, i swoją drogą i Meta, i Kate Bush mówi, że to jest super w ogóle, że to jest świetna sprawa, że to się stało, że nie mają czegoś takiego, że o, to są fałszywi fani, nie? Tylko właśnie super, fajnie, że to się dzieje.
2: Mega fajnie.
1: I na rzecz, że zdziwiłbym się chyba, gdyby narzekali, nie?
0: No.
1: Jednak miliardy same się nie wbiły.
2: My też się nie obrazilibyśmy, gdyby nasza piosenka jakaś z początków twórczości nagle została międzynarodowym hitem na TikToku, więc...
1: Warto próbować, warto puszować. Ostatnio jest modne inwestowanie w farmy botów, ale to może zostawmy ten temat. Zagrajmy następny kawałek, to będzie List.

0: ze swojej najnowszej płyty. Kończymy naszą rozmowę, bo kończymy też audycję za moment. To chciałbym was zapytać, czemu koncerty, trasa jest dopiero jesienią? Jak to się stało?
1: Bo wydaje mi się, że lubimy, jak coś jest zorganizowane zawczasu, a też nie było pewności co do daty premiery płyty, bo gdzieś tam ja przesuwałam ją ciągle, że chyba pierwotny termin to był jakiś koniec marca, a finalnie jest to 12 czerwca. No i też ja lubię po prostu robić wcześniej przedsprzedaż, a nie, że 2 tygodnie przed koncertem ogłaszamy, nie? Bo jakby nie ma trochę przestrzeni na promocję tych koncertów. No a teraz właśnie czuję taki spokój, bo wiem, że prawdopodobnie trasa się wyprzeda albo będzie dobrze sprzedana, więc fajnie.
2: I też mamy czas, spokojną głowę na to, żeby stworzyć coś na koncerty. W ogóle jakieś wersje, próby porobić, bo to też zabiera bardzo dużo czasu. Tworzenie płyty to jedno, a później czasu, ile trzeba włożyć w zorganizowanie
1: wydarzenia takiego audiowizualnego, nie?
2: Tak,
1: bo jednak
2: tak,
1: światło
2: to
1: też
2: zabiera.
1: To gra.
2: Drugie tyle prawie czasem.
1: Ale zapraszamy na trasę, bo jeszcze są bilety.
2: Jesteśmy
1: Kraków,
2: w trakcie pracy.
1: Warszawa, tak. Gdańsk, Poznań i Wrocław.
0: Super, no to już wiecie, dokąd się wybierać, jeśli chcecie Coles zobaczyć na żywo. No ja was widziałem w Hydro, gdy graliście.
1: Wtedy było gorąco.
2: Ciasno.
0: Było gorąco.
2: Ciasno.
0: Było bardzo pełno, to prawda. Także, no cóż, no mam nadzieję, że...
1: Teraz będzie inny klub, będzie to Mechanik.
0: O, proszę.
1: No, nowe miejsce dla nas i słyszeliśmy od naszego agenta, że jest świetnie.
0: Chyba wiem, od którego nawet. No dobrze, dobrze. Dziękuję wam bardzo, że do mnie wpadliście w ogóle w takim dniu, bo to jest dzień premiery.
1: Tak.
0: Duża sprawa.
2: Cieszymy się, że nas przyjąłeś i mogliśmy też tutaj się z tobą połączyć na żywo.
0: Z przyjemnością, nareszcie, nie?
2: No właśnie.
0: Tak. Łukasz, Kacha, Coles byli ze mną w Radiowej Czwórce. Dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy pięknie.
0: A ja nazywam się Adam Smolarek. Tę audycję realizował Wiktor Sudyka. Już za moment Hejterska 4 w Radiowej Czwórce. Jak co tydzień Kamil Jasiński będzie miał dla was konkurs. Tak jest, będzie się działo w Hejterskiej jak zawsze. Zostańcie z czwórką i do usłyszenia w moim przypadku jutro. Pa, pa.

0: Radio. Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckiej

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
2: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
1: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów.

0: tematów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
1: I wiesz co oglądać? Włącz Czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
0: Zapraszam, Marcin Radomski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci.

0: 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: Dzień dobry. 9 minut po godzinie 14. Jestem ledwo żywy, uschnięty po tak długiej nieobecności. 2 tygodnie bez Hejterskiej, więc dzisiaj musimy nadrobić zaległości. Witam was bardzo serdecznie i na samym początku mówię, tęskniłem straszliwie. No more takie długie przerwy. Absolutnie nie. Nie można tak żyć. Nie ma życia bez Hejterskiej. Naprawdę stęskniłem się. Bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy na żywo, a nie tutaj jakieś długie weekendy, bożociałówka, wyjazdy, festiwale i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, no, że w najbliższym czasie takie długie przerwy nie będą nam pisane. Chlip, chlip, chlip. Bardzo się cieszę, że jesteście. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. No nareszcie, ciężko było, jest i Tomek. Ciężko było nam bez ciebie, ale milutko, serduszko. Jest Jola, hejka sklejka. Joli z kolei też nie było ponad miesiąc. Nie da się żyć bez Hejterskiej. No i właśnie dzisiaj taka Hejterska powrotów. A za chwilę będzie Hejterska wyjazdów, bo przecież wakacje się rozpoczną i wtedy wiecie, od jakiego numeru będą się wszystkie audycje rozpoczynały. Wakacje, ale jeszcze nie teraz. Jest i Kajetan, przyjechał redaktor, zjadł cały granulat dla redaktorów i udaje niewiniątko. Jestem, jest i Ernestik, dzień dobry. No i nawet na dzień dobry Kamil wkleił obiecane zdjęcie łydki. Nie dziwię się, że obiecywał i się zarzekał, że wklei zdjęcie łydy, bo na łydce jest Quagmire. No nie wiem, jak to skomentować. Skoro masz Quagmire'a na łydce, to gdzie ta łydka była na tych wszystkich przejażdżkach rowerowych i nie tylko na rowerze, ale fajny, kolorowy tatuaż. Jak chcecie, możecie podzielić się swoimi epickimi dziarami. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku i lecimy z kolejnym numerem. Dzisiaj damy do pieca, to mogę wam zagwarantować.

Avril Lavigne, tylko że pompeczka. No i są, pojawiają się już pierwsze memy na naszej grupce hejterska 4.1. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tym peju, to trzeba się dodać, a właściwie na tajnej grupce trzeba zostać zaakceptowanym, ale jeżeli ktoś jeszcze się nie dodał, ten zgniłe jajo, ale no, można nadrobić zaległości, wtedy się zeruje i smrodek znika, więc warto. Hejterska 4.1, jest im memuch od Macieja, ślub mojej siostry, powrót hejterskiej. No właśnie, dzisiaj możemy mówić o wielkim powrocie, powrocie hejterskiej. Pozdro wszystkim, jest i Tomek, jest i Marcin, Kefas pokazuje stopki, tym bardziej warto dodać się do grupki. Czy to jego prawdziwe, czy wygenerowany, czy jakiś AI slop, stóp. Pozdrawiamy Kefasa, wszystkiego dobrego. Pozdro dla wariatów z HT, komentarz od Michała. Trevor też jest, siema. Tak, specjalnie tak dzisiaj się jak stróż. Właściwie nie już, bo już jest po Bożym Ciele, no ale na powrót hejterski, no to było trzeba elegancko jakoś się ubrać. Jest i Bartek, siemano. Ciekawe, czy będą świnie. Nie, Jan, nie będzie dzisiaj świń, piątek jest, więc dzisiaj hejterska bez mięska. 226452100, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, oczywiście można, będzie też dzisiaj konkursiwo i dużo innych atrakcji, więc mam nadzieję, że przez 2 godziny będziemy razem.

No muszę przyznać, że atmosferka na grupce powoli się zagęszcza. Coraz więcej negliżu, coraz więcej fajnych dziarek tam wjeżdża. Ja niestety nie posiadam. Nie wytatuowałem się jeszcze, albo może już nigdy się nie wytatuuję, nie wiem. Chociaż cały czas walczę z myślami. EBE chciałem sobie zrobić napis. Albo Ozzy Osbourne, albo jakiegoś diabła. Dlatego jeszcze nie zrobiłem. No takie średnie pomysły, prawda? Więc można żyć bez takiej dziaby. A tutaj proszę bardzo, Daredevil się pojawia u Mateusza. Jeżeli chcielibyście się pochwalić, to zapraszam. Można. Widziałem, że Agnieszka chyba też dołączyła. Ona ma dużo tatuaży. Możesz się chwalić, Agnieszko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i zapraszam. Można też cały czas dołączyć do grupki. Jest i Wojtek, jest i Marcin. Pojawiają się powitania, a za nami Bass Canon, chociaż mało basu było. Więc teraz jakiś maszapik by się pojawił, a nie tylko umpa umpa. Co powiecie na trochę emolców i najlepszy zespół świata, czyli Nickelback?

0: Hejterska 4.
1: Wczesne lata 2000 dzwonią i pytają: halo, co tam słychać u hejterów? No rzeczywiście, niezłe tatuaże się pojawiają. Jeszcze Łukasz się chwali swoim misiem. Czy ten miś ma piersi? Ja źle na to patrzę i mi się tak dość dziwnie to skojarzyło. Albo może to pod innym kątem, tak zdjęcie zrobione. Łukasz, wyjaśnij, co jest pod głową tego misia? Czy ja dobrze patrzę, czy coś mi się tutaj... coś nie było mnie słychać. Cytując babcie, wiesz, gdzie sobie zrób ten tatuaż? Wiadomo, pozdrawiamy wszystkie babcie, pozdrawiamy kobiety.

Ty z całego świata, Popek, Borikson i Alibaba. Jadę się ładować i bym zapomniał. Dzięki... teraz mogę... dzięki hejterskiej mogę ludzi na stacji denerwować. Nie wiem, dlaczego aż tak dziwnie się patrzą. Musiałem połączyć pewne kropki. Jakie ładowanie, gdzie jedzie, o czym zapomina. Tak, samochody, motoryzacja. O, i jeszcze nic o sporcie nie było. O meczykach. O, meczyki, meczyki, ale... Super, super, meczyk dzisiaj, nie? Można sobie pooglądać meczyki elegancko. Nareszcie hejterska, dodatkowo dzisiaj pierwszy raz, 2 godziny z żoną w ciąży. Minę ma ciekawą, no, czym skorupka za młodu. Pozdrawiamy całą rodzinkę. Nie chciało mi się wstawać do odbiornika, ale brat mnie namówił, żeby jednak puścić. No i dobrze, bym przegapiła fajną hejterską. Dzień dobry wszystkim, minus jeden. Nie wiem, o co chodzi minus jeden. Oj, tak, byczku, plus jeden jest. Dzień dobry wszystkim, minus jeden. Dobre, dobre, dobre. Ola, możesz wyjaśnić, czy po prostu coś się naklikało? Nie wiem. Halo, co tu się dzieje? Coś się naklikało. Koniecznie pozdrów Macieja, który jest tu pierwszy raz. Widzę zza biurka, że nóżka chodzi, głowa lata, wszystko weszło. No to specjalna piosenka ze specjalną dedykacją dla Macieja, który jest dzisiaj z nami pierwszy raz. Macieju, especially for you.

Kozak Nutka, co? Maciek, to specjalnie dla ciebie. Poczuj, poczuj ten mod. Dobrze basem waliło. No i Rafał podzielił się swoim tatuażem, a jakiś napis jest, różyczki czy to krew, nie wiem. Wygląda jak logo Depeche Mode z płyty Violator, ale to chyba nie jest to, chociaż tak depeszowsko. Kocham Kamila. Nie, to też chyba nie jestem w stanie rozczytać. Jak mógłbyś nam wyjaśnić znaczenie tej dziobki? Wjeżdża nowa dzioba, wjeżdża kawał plegara, czy tam i kawał rękowa. Kazbałagany chyba coś takiego nawijał. Dobra, lecimy z kolejnym numerem. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Kake. Kiedyś w konkursie w Hejterskiej była taka zagadka, fragment takiego programu Ugotowani tylko od naszych południowych sąsiadów i tam w karcie kobieta przeczytała, że na deser będzie Hesse Kake i okazało się, że to był cheesecake, więc teraz Kake, ale bez Hesse.

No i pięknie. Minus jeden to znaczy, że wczorajsza, ale to jest tylko teoria Krzyśka, a Ola jeszcze się nie wypowiedziała. Damianek jest, siemano Damianciu, redaktor, popsuj mi głośnik, please, jestem, przesadziłem, co? Dobrze, konkursiwo, dawno nie było, 2 tygodnie przerwy, 226452100, pytania prosto z internetu, będzie sprawa dla reportera, będzie familiada, a do zgarnięcia jest, haha, nie byle co, nie byle jakie gadżeciwo, chyba ostatni egzemplarz, zakitrany u mnie w pokoju, u mnie w moim pokoiku, specjalnie przetrzymywałem przez 2 tygodnie dla hejterów upcyklingowa torba wykonana z banera, który wisiał przez jakiś czas na budynku Polskiego Radia i baner reklamował Rap Scenę Czwórki. Co prawda akurat tam twarz żadnego z artystów nie jest już na tej torbie, tym bardziej żadna stópka na tej torbie się nie trafiła, tylko jakiś tam element, no takie fajne kolorki, ale naprawdę spoko gadżet, nic się nie marnuje, dużo do tej torby można schować, a jeszcze z niej więcej można wyjąć, więc jeżeli chcielibyście zgarnąć taką torbę, 226452100. No a jeżeli ktoś nie wygra torby, to może się przynajmniej skompromitować, 226452100. Zadzwoń.

0: lub robiony przeze mnie, a dopiero teraz zwróciłem uwagę na samym końcu. Od Mariana. Pozdrawiam bardzo serdecznie ikonę hejterskiej. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
1: Jestem, dzień dobry, witam.
0: Siema, siemo. Bartek, bardziej się zdenerwujesz, jak ktoś do ciebie powie Bartłomiej czy Bartosz?
1: Wiesz co, ja ogólnie ani tak, ani tak. No Bartosz mam w dowodzie, to chyba bardziej bym się zdenerwował na Bartosz.
0: Dobra, a czy na Bartłomieja byś się zdenerwował?
1: Wiesz co, na oba chyba.
0: Czyli jesteś po prostu Bartek. Dobra, nie idźmy tą drogą. Witamy cię bardzo serdecznie. Twoim przeciwnikiem jest Mateusz. Siemano.
2: Siemano.
0: Mateusz, a ciebie bardziej zdenerwuje, jak ktoś powie Mateusz Wajchę przełóż, czy ej Mati, widać po mnie?
2: Bardziej jestem Adam, sam przekładam.
0: I spadam, dobrze, nie brnijmy. Tak, tak,
2: posłuchaj,
0: tak.
2: Jeszcze tylko chciałem wyjaśnić, to nie jest Daredevil, tylko to jest Deadpool na tatuażu. Dziękuję.
0: Deadpool, no tak, ale też no. Jeden i drugi w masce.
2: Dobrze.
0: I z komiksu. Tak, sorry, tak sorry, będzie. Sorry. Tak.
2: No ale, dobra, dobra.
0: Ale jest taki mała wersja, może się pomylić.
2: Tak.
0: Lubisz komiksy, co? Dobra, panowie, no, lecimy. Pytania prosto z internetu. Zaczynamy od Bartka. Jeszcze jesteśmy przy minionym długim weekendzie. Wątek dotyczący Bożego Ciała. Bartek jako pierwszy odpowiada. Słuchamy.
3: Kościół świętego Tomasza na Ursynowie. Boże Ciało. I widzimy tutaj młodzież pogańską, która...
0: Młodzież pogańską, która co robi młodzież pogańska w Boże Ciało? Klasyczek internetu z 2013. Nabija świńskie łby na płot, to jest odpowiedź A. Odpowiedź B. Gra w piłkę. I odpowiedź C. Rozgagala się publicznie.
1: Odpowiedź C.
0: C. Rozgagala się publicznie. Dobra, tak sprawdzamy.
3: I widzimy tutaj młodzież pogańską, która sobie gra w piłkę.
0: Gałeczka.
3: Warto wiedzieć, że takie rzeczy na Ursynowie się dzieją.
0: No właśnie, niestety. Na Ursynowie poganie grają w piłkę nożną. Niestety, Bartku. Punktu brak. Oglądasz meczyki? Oglądałeś wczoraj?
1: Coś tam rzucałem jednym okiem, ale
0: no.
1: Nie jestem.
0: No dobrze, dobrze. Czy jesteś jednak bardziej wierzący? Tak? Nie jesteś przedstawicielem młodzieży pogańskiej.
1: Nie jestem poganinem.
0: Uważaj. Dobra. Teraz odpowiada Mateusz. Kategoria Marcin Najman. Marcin Najman dostaje... Zadane jest mu pytanie, jakie szkoły skończył. Słuchamy.
4: Jak mówimy o szkołach, to jak to wyglądało u pana? Jakie pan szkoły skończył i ile to trwało?
5: Skończyłem.
0: Co skończył Marcin Najman? Jaka tutaj padnie odpowiedź? Skończyłem przedszkole z wyróżnieniem. Odpowiedź A. Skończyłem doktorat z fizyki. Odpowiedź B. I odpowiedź C. Skończyłem szkołę życia.
2: C. Skończyłem szkołę życia.
0: Szkoła życia, sprawdzamy.
5: Skończyłem przedszkole z wyróżnieniem.
2: Jest. Okropne to jest.
5: No, miałem bardzo dobre referencje, żeby pójść do podstawówki. No.
0: Przedszkole z wyróżnieniem, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak śmieje się Marcin Najman. Są też kompilacje, jak on pojawiał się w różnych programach i tam się chichra. I on śmieje się w bardzo podobny sposób do psa Matleya z takiej kreskówki, pamiętacie?
2: Tak, odlotowy wyścig. Tak. Balonami latali, nie?
0: Tak. I tak sympatycznie się składa, że mamy tego próbkę. Może Marcin Najman podkładał mu głos. Może. Dobrze, punktu brak. Niestety, co się pośmialiśmy, to nasze. Lecimy dalej. Dobra, teraz fragment familiady, odpowiada Bartek.
6: Co robi się z mleka? Joanna.
0: Co odpowie Joanna? Co robi się z mleka? Odpowiedź A. Płatki. Odpowiedź B. Ser, tajemnica, kapucyna. I odpowiedź C. Skur.
1: Płatki oczywiście.
0: Dobra, sprawdzamy.
6: Co robi się z mleka? Joanna.
7: Płatki śniadaniowe.
6: Brawo. No, to jest ładna odpowiedź.
0: Dobrze tam zgnił pan Karol. Jest punkcior, Bartku, znałeś to?
1: Tak, no jestem wielkim fanem.
0: Płatków śniadaniowych czy pani Joanny?
1: Karola Strasburgera.
0: Karola, oczywiście. Dobra. Wszystkich naraz. Teraz odpowiada Mateusz. Także fragment familiady.
8: Daj przykład owada w paski. Zenon,
0: jaki owad w paski tutaj padnie? Odpowiedź A, żuczek gnojarek. Odpowiedź B, biedronka. Odpowiedź C, zebra.
2: Bo nie, no tak głupie nie może być, że ta... Czekaj. Tam Bartek jest wygrany, nie? Bo familia dogląda co niedzielę, to wie. Na pewno. Na pewno to wie, nie? Ale słuchaj, no dobra.
1: Wiem.

0: Biedronka, trzymam Biedronka.
1: Tylko Biedronka nie ma ogonka, sprawdzamy.
2: Zenon.
3: Biedronka.
1: Patrz, patrz, jaki szwagier. Biedronka, Biedronka. Co chłop miał w głowie? Jest punkcior, panowie, no i mamy remis. I teraz naprawdę wypływamy na szerokie wody internetu. Sprawa dla reportera. Słuchamy fragmentu, odpowiada Bartek.
4: Ten mąż święty powiedział: trudno, żono. Tak, jesteś dobrą żoną.
1: Trudno, żono, jesteś dobrą żoną. Jak tam dalej potoczy się wypowiedź? Odpowiedź A. Pobiłaś mi matkę, ale ci wybaczam. Odpowiedź B. Wbiłaś mi siekierę w ramię, ale cię kocham. I odpowiedź C. Nic nie zostawiłaś mi kiełbasy, ale żyjemy dalej.
5: Odpowiedź C.
1: O kiełbasie, tak? Dobra, sprawdzamy. Stawiamy na kiełbasę.
4: Jesteś dobrą żoną. Pobiłaś moją matkę, ale ci wybaczam.
1: Jednak matka pobita.
0: Jednak matka.
1: Matka siedzi z tyłu. Niestety, Bartku, punktu brak. No i zobaczymy, czy Mateusz da radę. Tutaj jest bardzo dużo wątków. Mateusz, skup się. Skup się, bo naprawdę to jest bardzo gruby odcinek. Słuchałem fragmentu.
6: Tutaj miałam uprawiać seks. Nie z jednym, tylko z pięcioma. Tu się orgie odgrywały przy sprzedaży miodu. Podczas zlotów zapylaczy mój tata bardzo chętnie chciał...
1: Sprzedaż miodu, seks i zloty zapylaczy. Jak dalej? Co chciał ojciec robić podczas zlotu zapylaczy? Mowa o pszczołach.
0: No.
1: Ojciec, odpowiedź A. Chciał dorwać się do miodku. Odpowiedź B. Pobzykać jak pszczółka. I odpowiedź C. Też zapylać.
0: Też zapylać.
1: Też zapylać, sprawdzamy.
6: Tutaj miałam uprawiać seks. Nie z jednym, tylko z pięcioma. Tu się orgie odgrywały przy sprzedaży miodu. Podczas zlotów zapylaczy mój tata bardzo chętnie chciał zapylać, bo oferował innym kobietom spotkania erotyczne.
1: Tata zapylacz. Jest punkcior. Mateusz, wygrywasz. Gratuluję ci.
0: Proszę bardzo. Dziękuję bardzo wam.
1: Pszczółki zapewniają ci sukces. Gratuluję bardzo serdecznie. Więc jakiś słoiczek miodu do upcyklingowej torby czwórki będziesz mógł sobie schować. Nawet nie jeden.
0: Bardzo świetnie, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Elegancko. A miałem pytanie na dogrywkę, bo dotyczące też miodu, bo niestety ostatnio został pobity rekord świata w jedzeniu miodu. Niemiec go pobił. Zgadnijcie, ile zjadł w ciągu minuty tego miodu.
0: Bartek pierwszy?
5: W ciągu minuty? No nie wiem, ze dwa słoje?
1: A ile to jest, wiesz, są małe słoiczki, duże słoiczki. W gramach.
5: No to 1000 gramów.
1: No, a Mateusz co powie?
0: No ja myślę, że 3000?
1: Nie, 1273.
5: A, widzisz.
1: No, więc nie aż tak dużo, ale weź zjedz. No. Bo jest tak więcej niż 3 łyżki, to już ciężko. Ale tak jak oglądałem, to nie był polski miód na pewno. Nie. Polski jest mocniejszy w smaku, a tam Hemol Kosior niemiecki. Dobrze, panowie, gratuluję wam bardzo serdecznie. Jakieś pozdrówki, coś tego szmeges?
5: No. Ja rywala pozdrawiam i gratuluję serdecznie.
1: Pozdrawiam. A rywal?
0: Bartek, Bartosz, Bartłomiej, pozdrawiam ciebie również oczywiście serdecznie i całą hejterską. Bawmy się dobrze, bo piątek.
1: Dziękuję wam bardzo, panowie. Udanego weekendu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.

0: Hejterska 4.
1: No widzę, że dzisiaj zdania są podzielone co do playlisty. Nie do końca rozumiem, jak interpretować tutaj komentarz Marka. Czekamy na najlepszą muzę po imprezie. Ta, która brzmi po ostrym melanżu, haha. No właśnie, drodzy hejterzy, co Marek ma na myśli? Z kolei Bartłomiej zostawia komentarz o treści Damian, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chociaż nie jest też komentarz od Marka, ale bity, no to chyba zadowolony. Ola też pisze, bardzo fajna muzyczka dzisiaj, dla mnie się podoba. Damianciu trochę tutaj rozgoryczony, przepraszam za spóźnienie, miałem rozprawę. Co tam na wokandzie, Hubert? Dawaj znać. Najważniejsze, skoro możesz komentować, to jesteś na Wolce, ale PDW oczywiście, pozdrawiamy serdecznie. Dobra, teraz utwór, który wszystkim się spodoba. Transowy remix Bailando. Ja nie jestem wielkim fanem transu. Bailando jeszcze, ale ten numer jest dobry. Naprawdę jest dobry. Raz na jakiś czas, jakiś tam transik jak wpadnie, nic złego się nie stanie, prawda?

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie.

0: Nie, nie. Ty już wiesz. To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście.

0: Zapraszam w każdy piątek z Kacper. Startujemy o 16.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.
10: Hejterska 4.
11: Lucy Stone reigns supreme as the divine DJ of aggressive bootay music. Known for spinning bangers that saved everybody. Her beats were the heart of the realm, keeping its vibrant rhythm alive. One day, the Voidmaster, a sinister force from the realm of silence, threatened to cast Butlant into eternal quiet. The Voidmaster, overwhelmed by the unstoppable force of Lucy's music, was pushed back into the abyss. Abyss. Butlant rejoiced. Queen Lucy Stoner's bangers saved everyone and ensured the kingdom thrived in joyful harmony.
12: I feel like dancing.

0: Hejterska 4.
1: I już mamy 7 minut po godzinie 15. Jak słyszycie, seciwo leci dzisiaj w drugiej godzinie hejterskiej. Ja jestem z wami. Za muzykę odpowiada Lucy Stoner. Wielokrotnie jej twórczość już pojawiała się w audycji, więc na pewno będziecie zadowoleni. Same bangery w tej godzinie. Jeszcze do tego wszystkiego zgadywanki, czwórkowe gadżety, więc zostańcie do 16.

0: Hejterska 4.
1: Super jest, jak puszcza się kogoś innego set, bo wtedy ręce są wolne i można na przykład sobie coś poskrolować, albo na przykład na Facebooku można komuś odpisać na komentarz OK, albo kliknąć, teraz daję lajka Damiankowi. Kliks, proszę bardzo, jest like. Dobrze.

0: Ale też można zorganizować zgadywankę 226452100, numer do studia czwórki, czwórkowe gadżety do zgarnięcia i trzeba dzisiaj zgadnąć jakąś postać. Kategoria, no tak właśnie, którą teraz przed chwilą powiedziałem, taka jest ta kategoria, postać. 226452100, numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Każdy telefon to jest jeden strzał, z wyjątkiem pierwszej osoby. Ma najtrudniejsze zadanie, nie wiadomo nic poza tym, że to jest jakaś postać. I Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku.
1: No cześć, no zgadłem.
0: Zgadłeś już?
1: No zgadłem, że kiedy radio włączyć, bo tak myślałem, już pewno były zgadywanki. Bo
0: proszę bardzo, jesteś, dobrze.
1: A ja zgadłem.
0: Zgadłeś?
1: I włączyłem.
0: No i jesteś. I słuchamy teraz, kategoria postać.
1: Czy to jest ludzik?
0: Ludzik? Zdefiniuj ludzika.
1: Co, chłopaki nie płaczą?
0: Nie, to nie są chłopaki nie płaczą. Nie z tego
1: ale
0: uniwersum.
1: Było, a nie, tam było takie, Alfie, ten ludzik jest chyba jakiś cenny, czy coś takiego było. A to była taka figura.
0: Nie, to nie jest żadna rzeźba. Nie jest.
1: Dobrze, czy to jest figura, czy to jest moje pierwsze pytanie, czy to jest ludzik afrykański?
0: Nie.
1: Okej. Dobra, to już takie konwencjonalne drugie zadam. Czy to jest postać fikcyjna?
0: Tak.
1: Okej. To jest chyba taki super bohater kleszcz z takiej kreskówki.
0: Wiem, który. Bardzo lubiłem tę animację. Bardzo lubiłem. Dobry strzał. Ona śmiechowa dosyć była. Nie tylko taka super bohaterska, ale nie, to nie jest kleszcz.
1: Fajna, niestety. Taka prześmiewczo-parodystyczna.
0: Dobra była. Dobry był kleszcz. Wojtku, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Niestety, to nie jest kleszcz.
1: No do usłyszenia.
0: Pozdro, słyszymy się później. I hops, mamy zapasowego Wojtka. Halo, halo, dzień dobry Wojtku.
2: Dzień dobry.
0: Siemano, słuchamy twojego pytania.
2: Czy to jest jakiś bohater?
0: No jest to bohater. Dobre pytanie, dobra odpowiedź. Bohater, tak, to bohater.
2: He-Man?
0: He-Man? Nie, to nie jest He-Man. A wiem dlaczego pomyślałeś, bo są ostatnio takie He-Manowe parówki. Nie wiem, czy to widziałeś, tak? Ze względu na to.
2: Widziałem.
0: Jadłeś?
2: Nie.
0: Ale musi dawać kopa. Jak jest z He-Manem na papierku, to tyle siły później człowiek ma. Przez pół dnia nie można jeść. Wojtku, smacznego ci życzę. Niestety to nie jest He-Man. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
2: Trzymam.
0: Na razie. Mogło was tutaj zmylić. Tutaj te rozmowy. Nie trzeba mieć na imię Wojtek, żeby zadzwonić do studia czwórki. Tylko tak się złożyło, że było Wojtków dwóch. 226452100, kategoria postać, He-Man i Kleszcz już odpadli. No i szukamy, kto to może być, ale tak, trzeba powrócić do lat dzieciństwa. 226452100, czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: 22 645 2100, numer do naszego studia. 18 minut po godzinie 15 i razem z nami jest Jarek. Dzień dobry, Jarku.
1: Dzień dobry, czy to jest postać z kreskówki polskojęzycznej?
0: Jak był dubbing, to polskojęzyczna? Jak był lektor, to polskojęzyczna?
1: Nie słyszałem wszystkiego.
0: Nie. Ale jeszcze nie było o tym, tylko tak, wiesz, pytaniem na pytanie odpowiadam.
1: Okej.
0: Ale nie, to nie jest polska bajka, ale była po polsku. Tyle. Aha, właśnie.
1: Beavis and Butthead.
0: No, nawet dwie postaci. Ale nie, to nie są oni. Przegrałeś. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. Jeszcze tutaj Agnieszka na grupce pisze hejterska 4.1 a propos Himena. Mam szkieletora wytatuowanego, ale nie jest najlepszy, a Matleya z Wacky Races mam w planach, przysięgam. No ale coś tam byśmy popatrzyli zawsze, nie? Nawet jak nie jest jakiś bardzo udany, to zerknąć warto. Tylko zerkałem. Dobrze, 226452100, numer do naszego studia. Damian jest razem z nami, halo.
2: Siemanko.
0: No siemano, Damianciu. No zobaczymy, no popisz się teraz przed milionami słuchaczy. Słuchamy twojego mądrego pytania, kolego.
2: Ja od razu strzelam. Chudy z Toy Story.
0: Chudy z Toy Story? Niestety nie. Nie. We have to go deeper. Nie tak łatwo, nie ma. Nie ma lekko. Pozdrawiam cię serdecznie, Damian. Fajnie, że jesteś. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Damiancia. Kawał historii hejterskiej. Od samego początku jest na grupce i słucha audycji. Radio jest teraz razem z nami. Dzień dobry.
3: Siemanko.
0: Siemaneczko, słuchamy pytania.
3: Czy ta postać ma jakieś supermoce?
0: Raczej. Nie rozpatrywałbym tego w supermocach.
3: Czy to jest Johnny Bravo?
0: No, Johnny Bravo miał niezłą bajerkę, więc to można uznać jako supermoc, ale nie, to nie jest Johnny Bravo, niestety. Pozdrawiam serdecznie i miłego popołudnia życzę. Może sobie warto poprzypominać najlepsze teksty Johnny'ego Bravo, lubię placki. Michał jest teraz na linii, halo Michale.
4: No cześć, ale ja cię nabrałem, bo nie chciałem, żebyś był taki zaatakowany Wojtkami. Tu Wojtek ponownie.
0: Ha, ale proszę bardzo. Podpucha. Mamy cię.
4: Wilk w owczej skórze. Ale tam słuchacze wcześniej mówili, a ja jestem, pochwalę się, gościem, który wygrał i Beavisem i Buttheadem u ciebie kiedyś.
0: Pamiętam, było, ale chyba
4: oni
0: był
4: tylko... już... Ja to kombo mam na koncie. Właśnie jednego i drugiego trafiłem.
0: I był i Beavis, no, i Butthead w dwóch oddzielnych?
4: Tak, no.
0: Kurczę.
4: Musisz to zanotować. Chociaż podobno notujesz. Nie wiem, tam kiedyś mówiłeś.
0: Że co ja notuję?
4: Słuchaj, a ty ten tajemniczy ktoś to ma jakieś takie na przykład rozciągliwe kończyny?
0: Nie.
4: No dobra, to ja strzelam Sknerus McQuatch.
0: No na pewno on ma worek, który się rozciąga od pieniędzy. Ale nie, to nie jest Sknerus. Dzięki bardzo, Wojtek. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Adamu, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, słuchamy pytania.
5: Czy ta postać jest niebieska?
0: Nie.
5: Może to jest zgumisił będzie. Audi, zbieraj ogry, idziemy na gumisie.
0: Nie, to nie jest Audi. Niestety, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Ale nostalgicznie się zrobiło. Dobrze, i Hubeusz jest jeszcze na linii. Halo.
6: Cześć, siemanko.
0: No siemano, słuchamy pytania.
6: Czy ta postać jest zwierzęciem?
0: Tak.
6: To jest krecik?
0: Nie, to nie jest krecik, niestety nie. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Wiemy, że już zwierzę. No i teraz. Z jednej strony łatwo, z drugiej strony trudno. Tyle tych zwierząt było w bajkach. 226452100.

0: 26 minut po godzinie 15. Tomasz jest razem z nami. Halo Tomku.
1: Cześć, jadę na obiad, ale też słucham waszego radia.
0: Co będzie na obiad?
1: No chyba coś... Może ryba.
0: Może, jak piątek musi być ryba. Wiadomiks, dobrze. Porozmawialiśmy sobie o kulinariach. Najbardziej lubię fileta i słuchamy pytania.
1: Czy ta postać jest z bajki francuskiej?
0: Nie.
1: Czy to jest Lucky Luke?
0: Nie, to nie jest Lucky Luke. Niestety nie. Chociaż no, czekaj, to jest koprodukcja Stany Zjednoczone i Francja. Koprodukcja. Więc trochę tak, trochę nie.
1: Ale czyli mam drugie pytanie.
0: Nie, to nie jest Lucky Luke. Ale dobra, niech będzie, no.
1: Strzał?
0: Tak, strzelaj. Jak to coś zmieniło.
1: Kurde, Felek. Dobra, to w takim razie niech to będzie Howdy Doody. Chociaż i tak chyba to nie jest kooperacja.
0: Nie, niestety. Nie. Trzymaj się, dzięki bardzo. Trzymajcie Tomku. Na razie, pozdrówki. No i Radek is back. Halo, Radku. Radek?

0: Halo? Czy jest Radek? Nie, Radek zwątpił. O jak nie, kooperacja to... Dobrze, i teraz mamy Kamila. Halo, halo?
1: Siemanko.
0: Siemaneczko, Kamilu, słuchamy.
1: Trochę Radek pokrzyżował plany, bo liczyliśmy, że coś podpowie. No ale okej, jako że jest to zwierzę, to takie pytanie mam. Czy to jest może takie pieskowate zwierzę?
0: Nie.
1: A...
0: Co to jest pieskowate?
1: Struś pędziwiat.
0: Struś pędziwiat. Nie, to nie jest struś pędziwiat. I na pewno nie jest pieskowaty. Pozdrawiam.
1: No na pewno nie jest.
0: Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. No, to ktoś utożsamia się jako pies? Tak? Pet play? To? O to chodzi? Z pieskowatością? Dobrze, mamy Wojtka teraz. Halo, Wojtku.
2: Trudne teraz jest.
0: Łatwe, łatwe. Na pewno kojarzysz.
2: No kojarzę, no to już odpowiadam. No. Nie, no, ale chodzi o tę kooperację, to jest trudne, nie?
0: Hej, słuchacze, dla was gratulacje, że możecie sprawdzać takie kooperacje. Parafraza JWP. Słuchamy, słuchamy, słuchamy.
2: No, JWP, byłem na JWP tak? Niedawno, więc bardzo dobrze.
0: No widzisz.
2: Bardzo dobrze robisz, że to śpiewasz.
0: A ojcze Donis odwoływał zakaz, JWP nie zagra, a zagrało i widziałeś. Proszę bardzo.
2: No, ale ty pozwalasz. No dobra, to tak, czy to jest bajka, dobra, zadać pytanie, czy to jest bajka marki Disney?
0: Nie.
2: No dobra, to ja strzelam Miss Yogi.
0: Nie, to nie jest Miss Yogi. Pozdro, wszystkiego dobrego, trzymaj się. Na razie, dobra. I teraz mamy Radka. Halo, halo, nie ma Radka, jest Mariusz.
3: Powiedzcie, macie coś wymyślonego?
0: O, jaka narada. Kto jest kapitanem tej drużyny? Halo, halo? Halo?
3: Halo?
0: Słyszymy się? Kto tam jest kapitanem u was?
3: Halo, halo, słyszysz?
0: Tak, ja słyszę. A wy, ty słyszysz?
3: Mariusz.
0: Mariusz, dobra.
3: Nie usłyszałem, usłyszałem Radek.
0: Nie, pytam, kto jest kapitanem drużyny, ale Mariusz, rozumiem, że ty rządzisz.
3: Tak.
0: Dobra.
3: Czy to jest ryba?
0: Ryba?
3: No.
0: Nie.
3: W sensie, czy to jest kategoria z ryby?
0: Kategoria z ryby. Nie, nie, to nie ma nic wspólnego z rybą. To...
3: No bo mówisz, że ten, że zwierzę, nie?
0: No tak. Ale to ta ryba to był wątek, że na obiad ryba.
3: A, okej.
0: Okay. A nie, że w konkursie.
3: Dobra, to w takim razie moja tutaj próba się nie powiodła, więc będę strzelał, że to jest pies Pluto.
0: Pies Pluto, nie, nie było, my już ustaliliśmy, że nie z psowatych tak zwanych. Nie jest to osoba psia, niestety. No.
3: Dobra, trudno.
0: Takie życie, jakie życie, taki rap, jaka szynka, taki schab. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Elo, elo. No i mamy Konrada, halo.
4: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry panie Konradzie, słuchamy.
4: Czy ja w sumie strzał od razu, czy jest to Garfield?
0: Nie, to nie jest Garfield.
4: Dobrze, nie. To dziękuję.
0: Wszystkie furasy odpadają. Pozdrawiam serdecznie, na razie. No i teraz... Time for Tytus. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tytus. Jak tam w szkole?
5: No, dobrze, dobrze.
0: Nie ma już pracy domowej na weekend? Nie można teraz chyba zadawać w ogóle, prawda?
5: Nie, nie można.
0: I co będziesz robił przez weekend, jak nie ma pracy domowej?
5: No, jadę na laser tagi i się spotkam z kolegami.
0: Na laser tagi, tak? Pium, pium, pium, pium. No to fajnie. Uważaj na siebie w takim razie i słuchamy twojego pytania.
5: Czy to jest polskich bajek?
0: Nie. Czy to jeszcze Polska? Skoro nie polska bajka? Tak. Polskie radio. Ale to nie jest polska bajka.
5: No to trochę mi to popsuło plany.
0: No ale są jakieś zagraniczne. Na pewno znasz jakieś zagraniczne bajki.
5: Ale
0: wolisz polskie. Prawdziwy patriota. Strzelamy, Tytus. Co to może być?
5: Strzelam to...
0: Może ktoś tam podpowie. Ktoś ze starszych. Niech ktoś coś podpowie. Tato, mamo, podpowiadajcie. Co to może być?
5: Żółwie ninja.
0: Jeszcze raz? Kto? Żółwie ninja?
5: Żółwie ninja?
0: Nie, niestety nie. Bardzo mi przykro. Tytus, może później się uda? Trzymaj się, wszystkiego dobrego. A którego żółwia ninja najbardziej lubisz?
5: Nie do końca znam.
0: Czyli ktoś z rodziców podpowiadał. Rozumiem, rozumiem. Leonardo najlepszy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Zresztą każdy fajny. Na razie, Tytus, trzymaj się. No i Kamil wraca do gry. Halo, Kamilu.
1: Siemanko.
0: Siema.
1: No dobra, to jakby wykluczyliśmy osoby psa.

0: Kotovaté, tak?
1: Tak.
0: To teraz zapytam o osoby kotowate.
1: Też już odpadły.
0: Też już odpadły kotowate?
1: No niestety.
0: No to... To ja w takim razie strzelam za podpowiedzią mojej żony, która siedzi obok. Nie mogę jej zignorować, sam rozumiesz. Mm-hmm. Czy to będzie świnka Klepa? Klepa?
1: Pepa chyba.
0: Co no Pepa,
1: Pepa, jaka Klepa? Klepa to o 8 rano na techno. Nie, świnka Klepa. Nie. Dobrze, że ona podpowiada. Skompromituj się. Świnka Klepa. Nie, to nie jest świnka Klepa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. No niestety muszę rozczarować wszystkich miłośników furasów. Dzisiejsza postać nie ma sierści. Kto to może być? 226452100. Kategoria postać. Szukamy jakiejś postaci z bajki. Kooperacja amerykańsko-francuska.

0: 24 minuty pozostały do godziny 16. Tomek jest na linii. Halo, halo Tomku.
1: Siemano.
0: Siema, słuchamy. A pewność w głosie wyczuwam.
1: Powiedz mi, czy ta postać jest człowiekiem?
0: Nie.
1: Okej, czy to... Czy to...
0: Ludzie w samych myślach.
1: Czy to chodzi o duszka Kacpra?
0: Nie, ale fajna bajeczka. Ale nie, to nie jest on, niestety. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki, na razie.
0: Na razie, hej. To był Tomek, teraz Michał. Dzień dobry, Michale.
2: Maneczko Kamilu.
0: Siemanko, słuchamy pytania.
2: Czy to jest osoba jeżowa?
0: Osoba jeżowa? Nie.
2: To nie jest słonik. Sonik, no.
0: Kozak Nutka w tyle leci. Tyriruri, szybciej się myśli. Tyriruri. No co to może być?
2: No mówię, Sonik.
0: Słonik?
2: Sonik.
0: No a on jest jeżem.
2: No tak.
0: A powiedziałem, że to nie jest osoba, która jest
2: jeżem. No wiem, ale już mówiłem.

0: Ja tak bardzo lubię jeżę, że nawet jak to nie jest jeż, to i tak chciałem powiedzieć jeża, ale nie. No niestety, nie tym razem. Michał, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Wojtek is back, halo, halo.
1: To ja?
0: Tak, to ty.
1: No dobrze, to czy to jakieś żółwia chodzi?
0: Nie.
1: Nie o żółwia.
0: Nie o żółwia.
1: Dobra, to Denver, ostatni dino.
0: To jest on, tak, brawo! Brawo, brawo, brawo! Ale trudne się dzisiaj wylosowało, co?
1: Ale wpadło mi w ostatniej chwili ten Denver. Już miałem wiewiórkę Alvina powiedzieć.
0: To jest kumpel sprzed milionów lat, Wojtek. No gratuluję. Oglądałeś Denvera?
1: No dlatego go śpiewam, bo oglądałem.
0: Wiesz co, powiem ci, że dzisiaj sobie jeszcze go zgooglałem, ale on był luzakiem. Okularki na gitarce sobie pomykał.
1: On był bardzo wyczydowany i to jest kwintesencja lat 80., tak. Nie?
0: Na desce jeszcze jeździł i chyba
1: no właśnie, ja myślę, nie wiem, czy czasami do pracy na desce przyjeżdżasz, czy nie?
0: Nie.
1: Ale zaszalej, teraz pogoda będzie sprzyjała.
0: Myślisz, że tylko, że jak nie dojadę i będą przez dwie godziny później pioseneczki, bo zęby wybiję.
1: Potrójną porcję gumy Wrigley do buzi.
0: Tej cynamonowej, tak?
1: Nonszalantko, tak, no wiesz, kołnierz postawiony, taka jeansowa kamizela, nie?
0: Riz piękne, Essa, tak?
1: Piękne rzeczy.
0: Gratuluję ci, Wojtek, bardzo serdecznie. Udało się. Wszystkiego fajnie. Dobrego, udanego weekendu, no jesteś zwycięzcą. Takie hasło odgadnąć, naprawdę. Udało
1: się. Pozdrawiam w imieniu Denvera.
0: Dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cześć.

0: I już tylko kwadrans pozostał do godziny 16. Denver, ostatni dinozaur za nami. No i przed nami koniec hejterskiej, ale Zet Kacper jest już w studiu.
1: Smutno ci, że koniec hejterskiej?
0: No mega smutno. Taki byłem wygłodniały audycji. 2 tygodnie mnie nie było na
1: żywo
0: tutaj.
1: No właśnie.
0: Dochodzę do siebie cały czas. Co u ciebie, Kacper?
1: Dzisiaj w internetowym nieporadniku oczywiście podsumujemy ten tydzień w internecie. Dua Lipa zamknęła pół miasta na swoje wesele, między innymi rozpoczęły się zdjęcia do nowego sezonu Rancha, no i zaczął się też mundial, to w pierwszej godzinie.
0: Oglądałeś meczyk wczoraj?
1: Tak, stałem specjalnie o 4, żeby oglądać Czechy, Korea Południowa. Byłem już wtedy prawie w drodze do pracy. W drugiej godzinie, czyli po godzinie 17, moim gościem będzie Nathan Molenda. Porozmawiamy o tym, co tworzy w internecie, bo tworzy dość ciekawe treści. Stara się przełamywać takie tabu i różne tematy kobiece, tłumacząc to na język mężczyzn. Więc zobaczymy, co z tego będzie.
0: Ale jest mężczyzną,
1: jest
0: tak?
1: Jest mężczyzną.
0: No, ciekawe, ciekawe. Zet Kacper z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Za ostatnie 2 godziny słyszymy się w hejterskiej za tydzień i w poniedziałek w popołudniu. Wielkie dzięki. Jesteś gotowy, Kacper?
1: Czekałem na to spojrzenie.
0: 3, 4. Jepem!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących. Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na prognozę pogody. Dzisiaj najcieplej było w Kołobrzegu 20 stopni, a najchłodniej w Ostrołęce 13 stopni, ale co przyniesie nam sobota, bo to już weekend jutro. Niestety lepiej nie będzie, tak jak dziś w całej Polsce opady deszczu. Najcieplej we Wrocławiu 21 stopni, podobnie w Zielonej Górze. Najchłodniej w okolicach Suwałk oraz Olsztyna 18 stopni. Słońce gdzieś tam będzie wychylać się zza chmur, ale jednak ten deszcz będzie dominował całą sobotę.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę.

ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 16, to jest czas na audycję internetowy nieporadnik. Moi drodzy, piątek, piąteczek, piątunio, 12 dzień czerwca. Jak to pięknie brzmi, ten magiczny moment dnia, kiedy już jedni w sumie kończą pracę, a inni odliczają minuty, żeby wyjść z biura. No a w ogóle jeszcze inni są już mentalnie w weekendzie. Piątek to jak zwykle czas na audycję i czas, w którym mówię, jakie dzisiaj są wyjątkowe święta. A więc dzisiaj przede wszystkim mamy Międzynarodowy Dzień Falafela, więc oficjalnie święto jednej z najbardziej znanych przekąsek z ciecierzycy. Jeśli nie wiecie, co jeść na kolację, to właśnie wszechświat podsunął wam pewnego rodzaju podpowiedź. Bo falafela można zjeść na śniadanie, na obiad i na kolację. Dzisiaj też jest dzień Supermana, a biorąc pod uwagę, że jest piątek po południu, to wielu z nas marzy o takiej supermocy. Chociażby takiej, która właśnie pozwalałaby teleportować się nam prosto z pracy na leżak, do ogródka czy gdzieś nad jezioro. Bardzo wam tego życzę, właśnie żeby taką supermoc posiadać. Ale dobrze, zajrzyjmy w naszą dzisiejszą audycję, co dzisiaj dla was przygotowałem. Oczywiście w pierwszej godzinie, jak zawsze, internetowe podsumowanie tygodnia. A powiem tylko tyle. Dua Lipa zamknęła pół miasta, żeby wziąć ślub. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu Rancha, a rozpoczął się mundial, ale też pojawi się wątek poważny, bo to jest oczywiście związane z internetem, a mianowicie ustawa związana z zakazem pato streamingu.

O tym patostreamingu też słów parę się pojawi. A po godzinie 17 dołączy do mnie Nathan Molenda, twórca internetowy, który w internecie nie boi się poruszać trudnych tematów, które powszechnie uznawane są za tematy tabu. Stara się przekazać wiedzę, która dotyczy kobiet, mężczyznom w bardzo przystępny sposób. Mówię o mitach o kobietach i innych kwestiach typu kobiece emocje. Porozmawiamy o tym, czy właśnie internet jest przestrzenią dla takiej młodej osoby, bo Nathan ma 20 lat, żeby przekazywać te informacje do mężczyzn, bowiem spotyka się on również z hejtem. To wszystko po godzinie 17, natomiast już za moment rozpoczynamy od internetowego podsumowania tygodnia i tak sobie zaczniemy od tej Dua Lipy.

Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce. Raz jeszcze witam tych, którzy właśnie do nas dołączyli. To jest audycja internetowa Nieporadnik w czwórce, a my rozpoczynamy pierwszą godzinę naszych rozważań internetowych i teraz zrobimy sobie takie internetowe podsumowanie tygodnia. Zajrzymy na wszelkie media społecznościowe, chociaż właśnie dowiedziałem się, że wszędzie jest awaria. Padł Instagram, Facebook i nie wiadomo co jeszcze. No tragedia, jak teraz świat będzie żył. Na szczęście jestem przygotowany i możemy zaczynać. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze kilka lat temu mówiło się, że to Hollywood zamyka miasta. Dziś tak naprawdę wystarczy ślub jednej z największych gwiazd popu na świecie. No i mieszkańcy Palermo na Sycylii przekonali się o tym na własnej skórze, gdy wokół wesela Dua Lipy i brytyjskiego aktora Caluma Turnera zrobiło się tak głośno, że temat trafił na czołówki mediów na całym świecie. Cała ceremonia nie trwała jednego wieczoru i to jest najciekawsze, bo według relacji była to trzydniowa seria wydarzeń rozłożonych pomiędzy najbardziej prestiżowe miejsca Palermo i okolic. Lista gości z kolei wyglądała bardziej jak gala rozdania nagród muzycznych niż wesele. W Palermo pojawili się m.in. Elton John, Charlie XCX, Mark Ronson, Donatella Versace, Shakira, a według części doniesień również Harry Styles i Kylie Minogue. Szczególne emocje wzbudziła informacja, że ponoć takie są plotki, no ale filmów nie ma. Elton John miał zaśpiewać dla nowożeńców podczas jednego z wieczorów. No, wzruszający moment. Problem polegał jednak na tym, że aby zapewnić prywatność celebrytom, konieczne było wprowadzenie wyjątkowych środków bezpieczeństwa. Zamknięto część ulic, ograniczono dostęp do kilku placów miejskich. Pojawiły się też strefy objęte zakazem lotów dronów, a w centrum miasta można było zobaczyć wzmożoną obecność policji i ochrony. I właśnie wtedy zaczęły się protesty mieszkańców. Na murach i w przestrzeni publicznej pojawiły się plakaty z hasłami „Palermo nie jest na wynajem” albo „Przestrzeń publiczna należy do wszystkich, to nie jest wasz prywatny salon”. Część transparentów została usunięta, ale szybko zastąpiły je napisy graffiti. Mieszkańcy podkreślali, że nie mają nic przeciwko samej gwieździe, bo bardzo ją lubią, ale nie chcą po prostu sytuacji, w której codzienne życie miasta podporządkowuje się prywatnej imprezie milionerów. Co ciekawe, relacje w internecie i komentarze nie były wyłącznie negatywne, bo część mieszkańców, internautów, lokalnych władz uznała, że tak głośne wydarzenie to świetna promocja Palermo. Wskazywano, że zdjęcia i relacje z wesela obiegły świat, pokazując zabytki miasta i sycylijską kulturę milionom ludzi. Czyli zobaczcie, można po prostu zrobić promocję miasta i to za darmo tak naprawdę. Wystarczy, że i to jeszcze na tym zarobić, no bo jednak takie trzy dni weselne na pewno kosztowały miliony euro. Więc może taka promocja

0: jest okej.
1: Natomiast kiedy ta krytyka zaczęła narastać, pojawiły się informacje, że Dua Lipa i organizatorzy przeznaczyli około 5000 funtów na rekompensatę dla mieszkańców dotkniętych utrudnieniami najbardziej. No i ja sobie tak myślę, że jakbym był mieszkańcem Palermo i nie dość, że zamknęliby mi, nie wiem, ulicę pod domem, trudno, jest mi gorzej wejść do mieszkania, okej, jest spokój od turystów. No ale z okna widzisz trochę tej ceremonii, bo jesteś najbliżej. Mało tego, przychodzi do ciebie Dua Lipa, oczywiście nie osobiście, no w cudzysłowie to mówię, ale jeszcze wręcza ci 5000 funtów, czyli około 25000 złotych za to, że po prostu mieszkasz tam. No i jest to trochę szczęście, powiedzmy sobie szczerze. Chodziło o to, żeby chyba uciszyć tych mieszkańców. Tak czy inaczej, internauci wesele skomentowali tylko w jeden sposób, jest to jednoznacznie pozytywny sposób, że Dua Lipa i Calum wyglądali po prostu jak para królewska. Ubrani codziennie w inny outfit, co wydarzenie, bo potrafiło być tak, że jednego dnia były trzy wydarzenia. Było wspólne śniadanie gości i nowożeńców, potem obiad i kolacja. Na każde ubranie inaczej, było jedno wielkie świętowanie, tańce. No i ja trochę zazdroszczę. Jednak taka atmosfera i ściągnięcie tych wszystkich największych gwiazd, które zresztą muszą być w pewien sposób bliskie dla pary młodej, to musi być coś fajnego, naprawdę. Jedno jest pewne, w Polsce też mamy swoją parę królewską i to nie jedną, bo w miejscu, o którym powiem za moment, tych par królewskich jest wiele. Tam tak naprawdę jest jedno wielkie królestwo, a mowa oczywiście o ranczu, bo rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego sezonu Rancha i o tym za moment.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Internetowy nieporadnik. Poradnik.
2: To była nowość na antenie czwórki, Two Nights in LA. No ale są też takie rzeczy, które z jednej strony są nowe, ale przecież wszyscy dobrze je znają. No i właśnie takie jest Rancho. Po 10 latach przerwy wydarzyło się coś, w co wielu fanów przestało już w pewnym momencie wierzyć, bo kamery znów ruszyły, a mieszkańcy Wilkowej wrócili na plan. Oficjalnie rozpoczęły się zdjęcia do 11 edycji kultowego serialu Rancho. Pierwszy klaps padł 9 czerwca. Co ciekawe, ekipa nie rozpoczęła pracy w Jeruzalu, który od lat grał serialowe Wilkowyje, lecz zdjęcia ruszyły przed słynnym dworkiem Lucy. To charakterystyczna posiadłość w Sokułach pod Żyrardowem, która od początku była jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc serialu. Pierwsze relacje z planu pokazał w mediach społecznościowych Cezary Żak. Aktor pojawił się już w stroju biskupa Piotra Kozioła i od razu rozpoczął zabawę z fanami, pytając, czy rozpoznajecie to miejsce, czy rozpoznajecie tego bohatera. Na planie od pierwszych dni pojawili się również Grażyna Zielińska, czyli słynna babka zielarka, oraz Marta Chodorowska, serialowa Klaudia, a przedwczoraj post wrzuciła również Katarzyna Żak, wcielająca się w rolę Sulejukowej. No i pokazała, że nic się nie zmieniła, ta nasza Sulejukowa przez 10 lat.

Pojawił się również Artur Barciś, Jacek Kawalec czy Ilona Ostrowska. No i wiecie, jak takie coś się dzieje, to internet po prostu płonie. Wszyscy oceniali, czy te postacie wyglądają tak samo, czy na pewno ta ważna rola Rancha w polskiej, no chyba chciałem powiedzieć ikonografii, ale tu nic się nie zgadza, byciu ikonicznym nadal będzie utrzymana. No i chyba wydaje się, że tak. Sytuacja będzie miała miejsce taka, że to nie będzie kontynuacja w dniu, kiedy się skończyło. Jesteśmy tak jak teraz, taki w serialu 10 lat później, kończy się druga kadencja prezydenta Pawła Kozioła. Co się wydarzy? Zobaczymy. Jednocześnie pojawiły się pytania o bohaterów, których zabraknie, bo w nowych odcinkach nie zobaczymy już przecież Pawła Królikowskiego czy Franciszka Pieczki, czyli Kusego i Stachaja Pycza. Twórcy podkreślają, że kontynuacja ma być hołdem dla historii serialu i nie będą w cudzysłowie pozbywać się tych postaci z serialu. Ich wątki zostaną w pewien sposób wyjaśnione. Wśród największych smaczków tego sezonu jest trochę tytuł, bo produkcja ma nosić podtytuł Zemsta Wiedźm, czyli będzie Rancho Wilkowyje, Zemsta Wiedźm. Na razie nie wiadomo trochę nawet do czego odnosi się ten tytuł, ale już wywołał falę spekulacji wśród fanów. Niektórzy podejrzewają, że chodzi o jakieś koło gospodyń wiejskich, o kobiece bohaterki serialu. Inni szukają nawiązań do dawnych wątków z Wilkowej. Kolejna ciekawostka dotyczy scenariusza, bo wiele osób w internecie komentowało, że nie, to nie wolno, takich legend się nie rusza na nowo. Tutaj zapowiedziano z góry, że to będzie 6 odcinków i koniec Rancha, absolutnie żadnej kontynuacji dalej. Natomiast ponieważ pojawiły się obawy o to, że ten scenariusz już nie będzie taki sam, no to ujawniono, że nowe odcinki powstają na podstawie tekstów napisanych jeszcze przez Andrzeja Grębowicza, czyli autora znanego widzom, który wcześniej pisał odcinki Rancha i te jego teksty zostały spisane 10 lat temu po zakończeniu 10 sezonu i twórcy przekonują, że dziś brzmią nawet bardziej aktualnie niż w momencie napisania. Reżyser Wojciech Adamczyk mówi wręcz, że Wilkowyje wrócą w wersji na miarę roku 2026. 6 odcinków. No i od razu pojawia się pytanie, kiedy premiera? No i tu trzeba jeszcze troszkę uzbroić się w cierpliwość. Telewizja Polska nie podała konkretnej daty. Natomiast rozważane są dwa scenariusze. Ten optymistyczny zakłada emisję jeszcze jesienią tego roku, co byłoby dość symboliczne, bo przypadłoby na dokładnie 20-lecie premiery pierwszego odcinka Rancha. Drugi wariant to wiosna roku 2027, a na to oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Jedno jest jednakże pewne. Mało który polski serial po dekadzie nieobecności potrafi wywołać takie emocje, a patrząc na reakcje fanów, Wilkowyje wciąż mają bardzo wielu mieszkańców. Nawet jeśli dziś mieszkają już tylko przed telewizorami. Ja z kolei jeszcze zastanawiam się, bo jak pewnie wiecie, jestem ogromnym fanem Rancha. Obejrzałem całość naprawdę już kilka razy. I zastanawiam się jedno, ponieważ zdjęcia będą trwały do okolic września, a jak wiecie lub nie, w sierpniu zawsze jest zlot fanów Rancha w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jak to będzie wyglądać? Bo właśnie wtedy będą trwały zdjęcia do nowego sezonu. Zobaczymy, jak to twórcy połączą, bo może okaże się, że nagle można będzie wziąć udział w odcinkach Rancha. Zobaczymy. Bardzo ciekawe. Ja osobiście bardzo, bardzo nie mogę się doczekać, co będzie działo się dalej. Tak samo jak doczekać na pewno nie mogli się ci, którzy zainteresowani są sportem. Rozpoczął się Mundial Piłkarski Mistrzostwa Świata w Piłkę Nożną 2026 USA, Kanada, Meksyk wczoraj. I o tym już za moment, jakie emocje z tym związane, kto z kim grał, no i o tym, że Polski na tym Mundialu po prostu nie ma.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Piłkarski Mundial 2026 oficjalnie wystartował i internet już to komentuje. Inaczej na świecie, inaczej w Polsce. Ale zacznijmy od faktów. Po raz pierwszy w historii turniej odbywa się w trzech krajach jednocześnie. Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To także największe mistrzostwa świata w historii, bo aż 48 reprezentacji bierze udział. To będą do rozegrania 104 mecze.

ponad miesiąc futbolowych emocji. Pierwszy gwizdek rozbrzmiał już na legendarnym Estadio Azteca w Meksyku. Właśnie Meksyk, Republika Południowej Afryki. No i gospodarze zwyciężyli 2-0. Ale to było bardzo nerwowe spotkanie, bo wyobraźcie sobie, padły aż 4 czerwone kartki, a RPA kończyła mecz w 9. Drugim meczem, bo to był pierwszy mecz wczoraj o 21, a drugi mecz miał miejsce dziś o 4 rano polskiego czasu i w nim zmierzyli się nasi południowi sąsiedzi, Czesi i Korea Południowa. Tutaj Koreańczycy odwrócili losy spotkania i wygrali 2-1. Natomiast to już jest ta jedna rzecz, którą pokazał Mundial. Emocje, niespodzianki i mecze, których wynik nie jest pewny do ostatnich minut. Jeśli chodzi o faworytów, to bukmacherzy najczęściej wskazują Brazylię, Argentynę, Francję, Hiszpanię, Anglię oraz gospodarzy ze Stanów Zjednoczonych. Wielu komentatorów zwraca też uwagę na Portugalię i Niemcy, aczkolwiek ja słyszałem opinię i czytałem w internecie, że może być tak, iż czarnym koniem okaże się Norwegia. Natomiast to jest na świecie. Oni sobie tam w tą piłkę kopią, to się tam dzieje i jest okej. Ale w Polsce najwięcej emocji wzbudza to, że nas tam nie ma. Po prostu. W mediach społecznościowych już pojawiły się błyskawicznie wręcz memy. Mój ulubiony osobiście to jest ten, gdzie internauci żartują, że biało-czerwoni są jedyną drużyną, która nie straciła jeszcze ani jednego gola na mundialu. No inni z kolei piszą, że Polska pozostaje niepokonana od pierwszego dnia turnieju, bo po prostu nie bierze w nim udziału. No, to jest okej. Popularne są też takie obrazki, które przedstawiają kibiców gorączkowo wybierających reprezentację zastępczą, której będą kibicować przez najbliższy miesiąc. No bo fakt jest taki, że ci zapaleni kibice piłki nożnej muszą teraz zdecydować, komu kibicować, skoro Polski nie ma. To zresztą nie pierwszy raz, bo każdy wielki turniej bez Polski wywołuje podobną falę internetowego humoru. Tym razem skala jest dość szczególna, bo mundial odbywa się niemal za oceanem marzeń wielu kibiców. No bo w USA, Meksyku, Kanadzie, a biało-czerwonych ponownie zabrakło wśród tych najlepszych drużyn świata. No te nasze boje o kwalifikacje do Mistrzostw Świata były dość zacięte, no. Najpierw nie wyszliśmy z grupy, potem pojawiły się baraże, których też nie wygraliśmy. No cóż, nie wiem, czy my się nadajemy. A w międzyczasie pojawia się ta dyskusja po prostu, gdzie Maja Chwalińska zajmuje drugie miejsce we French Open na Rolandzie Garrosie i zdobywa duże osiągnięcia, a nasza polska reprezentacja nie jest w stanie zakwalifikować się do 48 najlepszych drużyn świata. No i jest oczywiście jak zwykle dyskusja, jak nie wiecie o czym, to wiecie o czym, o pieniądzach po prostu. Taka Maja Chwalińska, no co by tu nie mówić, sukces wielki od, nie chcę mówić od zera do bohatera, ale od, jak to oni określali w mediach ją? Kopciuszek, tak była określana Maja Chwalińska w mediach, że rozpoczęła od kwalifikacji i poszła do finału, a teraz otrzymała jeszcze złoty bilet na Wimbledon, więc wiele przed nią, taki wątek sportowy. Tak podsumowując, no przed nami jeszcze ponad miesiąc futbolowego święta. Zobaczymy debiuty nowych reprezentacji, starcia największych gwiazd światowej piłki i finał, który zaplanowany jest na 19 dzień lipca w New Jersey. A polscy kibice? No tym razem musimy być w roli obserwatorów i sądząc po liczbie memów w internecie, świetnie sobie w tym radzimy. Chyba to jest nasza najlepsza rola, w jaką możemy wejść. Jeśli chodzi o samą inaugurację mundialu, to otworzyła go Shakira. Kolumbijska gwiazda pojawiła się na scenie z Burna Boyem. Wykonali utwór Dai Dai, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata. No i to dla Shakiry był już 4. mundial w historii i ja, będąc szczerym, chyba powiem tak. Waka Waka z 2010 roku na mundialu w Afryce nic nie przebije. Ja wiem, że oni chcieli teraz Dai Dai, było Waka Waka. Próbują, no ale to już nie to samo. I miejmy nadzieję, że ten sam internet już nie będzie, bo Sejm właśnie uchwalił ustawę związaną z patostreamingiem. I o tym patostreamingu, jakie to może mieć konsekwencje, głównie dla tych młodszych użytkowników internetu, za moment w internetowym nieporadniku.

0: rady nie.
1: Jeszcze jeden bardzo ważny temat w internetowym podsumowaniu tygodnia. Sejm właśnie zrobił bardzo ważny krok w walce z jednym z najbardziej kontrowersyjnych zjawisk polskiego internetu. Posłowie przyjęli ustawę wymierzoną w patostreaming, czyli transmitowanie lub publikowanie w sieci treści pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi, znęcanie się nad zwierzętami czy inne patologiczne zachowania, które często służą po to, żeby zdobyć po prostu wyświetlenia i pieniądze. Nowe przepisy zakładają, że karalne będzie publiczne rozpowszechnianie w internecie materiałów pokazujących popełnianie przestępstw lub przedstawiających jako prawdziwe sfingowane sceny przemocy i patologii. W katalogu znalazły się m.in. brutalne pobicia, upokarzanie innych, czy wspomniane już znęcanie się nad zwierzętami. I choć wielu osobom słowo patostreaming kojarzy się przede wszystkim z głośnymi internetowymi celebrytami, problem znany jest znacznie szerzej. Przez lata w sieci można było znaleźć transmisje pokazujące awantury domowe, libacje alkoholowe czy wzajemne poniżanie uczestników bójki czy inne niszczenie mienia na przykład. Niektóre transmisje gromadziły setki tysięcy wyświetleń. I to wszystko może zostać ucięte. Jeszcze tylko Senat i podpis prezydenta. Największe obawy ekspertów od lat budzi wpływ takich treści na dzieci i młodzież, bo według specjalistów młodzi ludzie są szczególnie podatni na normalizowanie przemocy i agresji oglądanej w internecie. Problem polega na tym, że dla nastolatków granica między żartem a realną krzywdą często już się zaciera. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wskazuje, że patotreści mogą negatywnie wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny młodych odbiorców, a także oswajać ich z przemocą i poniżaniem innych ludzi. Ja nieraz w audycji Internetowy Nieporadnik mówiłem, że mamy takie czasy, w których różni twórcy internetowi, może nie, ale patotwórcy internetowi, patostreamerzy, patoinfluencerzy, starają się zrobić wszystko, żeby zdobyć zasięgi wyświetlenia i to bardzo często ociera się o patostreaming. Uwierzcie mi, są różne rzeczy, które w internecie są, a nie powinny. To są te, które wymieniałem wcześniej, są to często treści o charakterze seksualnym i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że teraz, jeżeli to wejdzie w kodeks karny, to może w pewien sposób będzie ograniczone. Ja nadal będę zwolennikiem tego, że młodsi użytkownicy internetu powinni mieć jakieś ograniczenia na zasadzie, nie wiem, TikTok, Instagram od 15 czy 16 roku życia, ale z tego co wiem, władze nad tym działają. Zobaczymy, czy rzeczywiście to się wydarzy. Co ciekawe, głosowanie nad ustawą odbyło się w takiej atmosferze sporu politycznego, bo dzień wcześniej jeden z posłów PiSu, Łukasz Mejza, pojawił się w Sejmie z jednym z patostreamerów i celowo, nie mówię jakim, żeby nie promować, natomiast było to bardzo nie na miejscu. Osoba skazana za różnego rodzaju czyny karalne, więc to była jakby wszystko w atmosferze skandalu, ale jedno jest ważne. Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie, bo aż 419 posłów było za, a przeciw tylko 19. I to było internetowe podsumowanie tygodnia pierwszej godziny naszej audycji. Po godzinie 17 dołączy do mnie Nathan Molenta, twórca internetowy, z którym porozmawiamy o tym, co robi w internecie. A robi bardzo wiele dobrego, bo stara się przekazać emocje i rzeczy dotyczące kobiet mężczyznom w bardzo przystępny sposób. Ale czy to jest internet, to odpowiednie miejsce, żeby o takich rzeczach mówić, bo pojawia się hejt? O tym wszystkim już po godzinie 17, także zostańcie z czwórką, do usłyszenia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Była prognoza pogody na sobotę. Spójrzmy teraz, co czeka nas w niedzielę. Może tam jakieś słońce? Od razu odpowiadam, nie. Krótko i na temat. W całej Polsce opady deszczu najcieplej i w ogóle to będzie chłodniejszy dzień niż sobota i dzisiejszy piątek. W niedzielę najchłodniejszym miejscem będą Suwałki. Tam tylko 13 stopni. A najcieplejszym miejscem w Polsce będzie Kraków. 19 stopni. Minus jest taki, że nigdzie w Polsce nie przekroczymy 20 stopni, więc no jeszcze do tego bardzo silny wiatr, nawet 30 km na godzinę. Chyba czas jednak tą zapasową bluzę wyjąć z szafy, bo niby słońce będzie się gdzieś przebijać, ale te temperatury i ciągłe opady deszczu nie pomagają.
1: Autopromocja.
2: W audycji Co oglądać serwuje creme de la creme. Creme de la creme. Od kinowych hitów po seriale, które wciągają od pierwszego odcinka.
3: Mówię szczerze, co jest 10 na 10, a co nie.
2: Rozmawiam z twórcami i zaglądam za kulisy festiwali. To praktyczny przewodnik nie tylko dla pasjonatów, ale dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jest teraz na topie.
3: I wiesz co oglądać? Włącz czwórkę w każdy piątek od 18 do 20.
2: Zapraszam, Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: na internetowy nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: I raz jeszcze witam serdecznie tych, którzy akurat teraz po godzinie 17, 5 minut po godzinie 17 dołączają do audycji internetowy Nieporadnik. Ze mną już zapowiadany wcześniej gość Nathan Molenda. Witam cię serdecznie.
2: Witam.
1: A pobliż się do nas, tak żeby cię, wiesz, było lepiej słychać.
2: Dobra.
1: Słuchaj, zawsze moje pierwsze pytanie do wszystkich gości jest takie samo, żeby dać wam przestrzeń do opowiedzenia troszkę o sobie. Jest ono bardzo proste. Kim jesteś?
2: Myślę, że już mogę się określić influencerem, chociaż jakiś czas temu się z tym wzbraniałem, no bo wiadomo, różnie to się kojarzy, ale głównie staram się przełamywać tabu, mówić o kobiecości jako czymś, co jest po prostu normalne, a nie jest tabu.
1: Żeby jeszcze od tego zacząć, powiedz, ile masz lat?
2: 20.
1: 20-latek, który opowiada o takich rzeczach. Powiem ci tak, no influencer różnie się kojarzy. Mhm. Właśnie lubisz to słowo?
2: Właśnie mam takie mieszane uczucia, bo dużo osób uważa, że właśnie influencerom to nie powinno się ufać i tak dalej. Przez to trochę się z tym zbraniam, ale już chyba czas trochę to przełamywać.
1: Dobrze, to będziemy to dzisiaj przełamywać. Zacznijmy od tego, od czego się zaczęło u ciebie, czyli od początku. Jak zaczęła się twoja przygoda w internecie? Co gdzieś tam sprawiło, że zdecydowałeś mówić się głośno o tym, o czym mówisz, że to był ten moment, że nie, kurczę, dobra, ja już wkraczam teraz i mówię.
2: Ja zacząłem robić tematy skincare i pokazywałem, jak tam dbam o siebie, dbam o cerę, dbam, nie wiem, o włosy, cokolwiek. I zaczęły się komentarze gdzieś tam po kroju dziewczynka, kobieta, no jakieś takie po prostu obraźliwe. I ja zacząłem myśleć sobie, że coś jest nie tak, że dlaczego ja, kiedy myję się po prostu, dostaję komentarze tego typu i dlaczego dla wielu osób słowo dziewczynka czy kobieta jest czymś, co jest obrazą. No i później zacząłem wstawiać jakieś takie TikToki czy rolki trochę odpowiadające na te komentarze i później to się rozwinęło tak naprawdę.
1: A to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, że rzeczywiście jest to zaskakujące, że słowo dziewczynka miałoby cię obrazić. Dlaczego jest ono używane jako, nie wiem, epitet, który ma próbować obrazić? Jak ty myślisz, z czego to wynika? To całe takie zacietrzewienie internetu.
2: Wydaje mi się, że to wynika głównie ze stereotypów, że jest taki na przykład tekst, biegasz jak dziewczynka, zachowujesz się jak dziewczynka, często też u mężczyzn i u chłopców jest coś takiego, że o, dziewczynka, nie? Że to ma być jakieś obraźliwe, że on jest słabszy. A ja nigdy nie zderzałem się z czymś takim, dopóki nie zacząłem działać w internecie. I dopiero w tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że wiele osób dalej uważa, że właśnie słowo dziewczynka czy kobieta jest czymś, co jest obraźliwe.
1: I wtedy postanowiłeś, że zaczniesz nagrywać filmy do internetu, które w pewien sposób przełamują różnego rodzaju tabu. Pamiętasz,

0: Jaki był pierwszy film z tym związany?
1: Wydaje mi się, że właśnie odpowiedziałem na to, dlaczego mężczyźni uważają, że właśnie słowo dziewczynka czy kobieta są obraźliwe dla nich, i powiedziałem im po prostu, że oni mają córki na przykład, oni mają dziewczyny, oni mają mamy, i dlaczego słowo kobieta ma być dla nich obraźliwe, skoro oni żyją tak naprawdę z tymi kobietami cały czas.
0: A to jest niesamowite, bo to jest typ komentarza, który powinien zamknąć im buzię. Mhm. Zadziałało?
1: Nie, otworzyło.
0: Tak, tak jest internet. I właśnie zmierzam dlatego do kolejnego pytania. Jakie były pierwsze reakcje internetu, wiemy, a twojego otoczenia?
1: Mojego otoczenia, moja ogólnie rodzina, znajomi i tak dalej już są przyzwyczajeni, że ja często robię różne rzeczy nagle. I ja sam właściwie do długiego czasu stwierdziłem, że to jeszcze nie jest na taką skalę, że to po prostu robię dla siebie. Później zacząłem trochę dawać takie wspierające treści, bo zacząłem dostawać wiadomości od mam, od ojców, od w ogóle córek, że to im pomaga i że na przykład, nie wiem, nawet pokazują to w szkole na lekcjach. I wtedy zdałem sobie sprawę, że to jest już coś więcej, że to ma jakąś wartość dla kogoś.
0: A ty masz takie wrażenie, że pewnego rodzaju misję niesiesz ze sobą w internecie?
1: Na samym początku, kiedy robiłem jeszcze te skincare, to miałem takie, że po prostu sobie wstawiam, może ktoś się zainspiruje, ale później, kiedy już zacząłem właśnie słyszeć, że pisze do mnie mama, pisze do mnie tata, pisze do mnie nauczycielka czy lekarz ginekolog, to wtedy miałem już takie, że...
0: A to było, że dziękujemy ci za to, co robisz?
1: Coś właśnie w tym stylu, albo podzielenie się, jak wykorzystują te materiały, że, nie wiem, jakaś mama do mnie pisze, że chce tak wychować swojego syna, który dopiero co się urodził i że chce przekazać mu takie wartości, że kiedy ja to słyszę, to czuję, że to ma jakąś wartość i realnie pomagam ludziom.
0: To jest piękne to, co mówisz. Szczególnie tak młode mamy, które po prostu do ciebie się odzywają. Dobrze, za moment wejdziemy w tą tematykę i porozmawiamy konkretnie o tym, co tworzysz, więc zostańcie z nami i za moment wracamy. People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love. This is the place. The rhythm and the love.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik. Nathan Molenda ze mną na wciąż. Rozmawiamy o jego twórczości internetowej. No i może zacznijmy od tego, jakie są twoim zdaniem, bo ty tworzysz, może inaczej, jakbyś mógł pokrótce teraz powiedzieć, jakiego rodzaju filmy tworzysz do internetu i podał jakiś przykład filmów, które ostatnio stworzyłeś.
1: Ostatnio coraz częściej dodaję o środkach menstruacyjnych, bo raz dodałem takiego właśnie TikToka, żeby trochę pokazać tym mężczyznom, że to nie jest właśnie ten temat tabu, że nie powinno się tego ukrywać. No i to po prostu tak poszło, że ja stwierdziłem, że muszę to wykorzystać, żeby dać tą wartość i zacząć trochę edukować, żeby ludzie po prostu wiedzieli, jak to wygląda, a nie jak na przykład na WDŻ-tach się to ukrywało.
0: O, dobrze wiemy, jak to wyglądało na WDŻ-tach, o tym też za moment. Czyli ty po prostu tłumaczysz kobiece tematy, mężczyznom i kobietom pewnie tak naprawdę też.
1: Tak, główne moje odbiorczynie tak naprawdę, no to są kobiety, ale cały czas staram się trafiać do tego grona mężczyzn, w szczególności ojców i osób, które mają na przykład, nie wiem, siostry, mamy i tak dalej, bo bardzo mi zależy na tym, żeby przestali po prostu tak traktować, że albo ten temat nie istnieje, albo ten temat jest obraźliwy, no bo jednak dostaję komentarze, że o, masz okres, nie? I to też ma być jakieś obraźliwe.
0: Czyli trochę można powiedzieć, że ta twoja działalność i rzeczy, które tworzysz, wynikają z tego, jak na przykład wygląda WDŻ, bo ja pamiętam, że mój WDŻ, tak jak mówiłeś to w jednym z wywiadów w Dzień Dobry TVN chyba, że teraz to wygląda tak, że w ogóle jest się rozdzielonym, chłopcy, dziewczynki. I u mnie było dokładnie tak samo. I ja pamiętam, moje lekcje WDŻ-u były tylko i wyłącznie o przyjaźni. Tam w ogóle nie wchodziła jakaś edukacja seksualna, nie wchodziła jakaś edukacja nawet zdrowotna, tylko było jak zawierać przyjaźnie i nawet to robiliśmy oddzielnie.
1: Tak, tak było. No my graliśmy w gry.
0: Akurat. A, czyli to dokładnie nic się nie zmieniło przez ten czas.
1: Nic się nie zmieniło.
0: Czyli z tego to wynika. Dobrze, to teraz płynnie przechodząc dalej, jakie są twoim zdaniem trzy najczęstsze mity, stereotypy o kobietach, które wciąż funkcjonują w społeczeństwie?
1: Wydaje mi się, że jest cały czas mit, że kobiety źle prowadzą samochód i źle jeżdżą na drodze i to spotykam po prostu bardzo często, że mężczyzna mówi, o, baba za kierownicą.
0: Spotykam, że albo baba, albo stary dziad. To są dwie do wyboru. Dobra, to mamy pierwsze.
1: Tak. Myślę, że też jest określenie, że są bardzo emocjonalne i nie myślą logicznie, ale ci mężczyźni, którzy to mówią, nie rozumieją tego, że cykl w ogóle kobiet wygląda zupełnie inaczej niż u mężczyzn. Że u mężczyzn wstajesz rano, jest fajnie, wieczorem po prostu masz mniej energii, a u kobiet to cały czas wariuje, te hormony cały czas, no, różnią się. I nie da się być spokojnym, opanowanym człowiekiem, kiedy twój organizm po prostu działa na takich obrotach.
0: Okej.
1: I trzeci. Myślę, że ogólnie spotkałem się jeszcze w szkole podstawowej, że często mówiło się, że dziewczynki nie potrafią matematyki i że nie potrafią takich przedmiotów ścisłych.
0: Albo że to nie jest dla nich.
1: Tak, tak, tak. I że to nie jest ich droga, a to nie jest prawda. Nie ma czegoś takiego, że dziewczynka nie może być dobra z matematyki. Ja co prawda miałem naprawdę bardzo dużo dziewczyn w klasie, które były świetne z matematyki i nie wyobrażam sobie powiedzieć komuś czegoś takiego, no bo to jest bardzo krzywdzące.
0: Niesamowite, że żyjemy w XXI wieku, w latach 20. i nadal po prostu jest gdzieś ten stereotyp utrzymany, który był w średniowieczu? Niesamowite. Jest to dla mnie. A powiedz mi, bo o tym hejcie za moment porozmawiamy, ale kiedy na przykład starasz się swoim odbiorcom wytłumaczyć, czym jest tampon, czym jest podpaska, to nie masz takiego poczucia, że oni mnie zjedzą za to? I w ogóle z czego wynika to, że słowo tampon i podpaska jest na przykład tematem tabu?
1: Też chciałbym to wiedzieć i coraz bardziej, im właśnie dalej działam w internecie, spotykam się z tym coraz częściej, że dorośli mężczyźni, bo jeszcze jakoś chłopców takich nastoletnich w miarę jeszcze jestem w stanie zrozumieć, jeżeli są źle wychowani, ale dorośli mężczyźni, którzy uważają, że słowo tampon czy podpaska jest czymś, czym obrażą, nie wiem, mężczyznę, mówiąc mu to, albo kobietę, no to coś jest tam.

0: bardzo nie tak i wydaje mi się, że cały czas jest to ukrywane, że a nie mów, że twoja córka ma okres, ona pogada z mamą.
1: A to jest w ogóle niesamowite. Mm-hmm. A potem przychodzi co do czego i jakiś ojciec w ogóle nie wie, czym jest tak naprawdę okres.
0: Tak, i później jest panika, córka nie wie, o co chodzi, on nie wie, o co chodzi, a mama na przykład jest w pracy, nie ma jak pomóc.
1: Dlatego tym bardziej super, że tworzysz takie treści, bo takie treści mogą docierać na przykład do samotnie wychowujących ojców, którzy muszą skądś tą edukację czerpać.
0: Tak, w ogóle czerpię z tego i ogromną satysfakcję i radość, kiedy dostaję właśnie w DM-ach wiadomość na przykład od taty jakiegoś, mm-hmm. że on samotnie wychowuje córkę i mu bardzo pomagam. Albo samotna matka, bo samotna matka pomimo tego, że na przykład ma córkę, ona cały czas może mieć jakieś trudności tak. z mówieniem o takich rzeczach.
1: Bo to się wydaje, że przecież to jest kobieta, to jej to przychodzi z łatwością, a nie zawsze tak jest. I za moment porozmawiamy o tym, że nie zawsze jest kolorowo, chociaż tak jak mówisz, te wiadomości, które otrzymujesz, to jest ten plus tego internetu, ale są też te minusy, hejt i pochodne jego, jak sobie z nim radzić, o tym za moment.

0: zdech kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: OTZ, jo, Jan Bryndal, TVW, Westiulka.
2: Internetowy nieporadnik.
3: Nieporadnik.
2: W czwórce.
4: I wracamy do naszej rozmowy. Pojawił się

0: wątki tych pozytywnych wiadomości od twoich odbiorców, Natanie. Natomiast nie ukrywajmy, też przeglądając twoje media społecznościowe, można natknąć się na ogromną masę hejtu. Jak ty na to reagujesz?
1: Na samym początku to we mnie uderzało, że tak bardzo brałem to do siebie, ale stwierdziłem, że skoro ja mam wnieść jakąś wartość i ja mam coś pokonać, jakiś stereotyp, no to te komentarze, wiadomości, one muszą się pojawić, bo jeżeli coś się przełamuje, no to nie ma opcji, że wszyscy będą na to reagować pozytywnie, wręcz będzie zazwyczaj tak, że będzie te negatywne po prostu komentarze i wiadomości. I trudno mi czasem powiedzieć, że się do tego przyzwyczaiłem, bo nie powinienem się do tego przyzwyczajać, do tak okropnych rzeczy, ale już staram się jakoś zawsze przekuć ten zły komentarz, ten obraźliwy komentarz w coś, co da wartość i coś, co może pomóc. I jakoś wykorzystać to w pozytywny sposób na tyle, ile jestem w stanie.
0: Możesz na przykład zrobić o tym film i to wyjaśnić. A jak ty reagujesz na zasadzie... Ty odpowiadasz hejterom, czy ty zlewasz to, blokujesz, nie wiem, jakie masz podejście do tego?
1: To zależy. Mam taką zasadę, że jeżeli już ten hejter zaczyna obrażać, powiedzmy, osoby w komentarzach i często na przykład obraża już dziewczynki, które mają po 13 lat, to już od razu blokuję, że już stwierdzam, nie ma w ogóle możliwości, żeby taka osoba była tam. Ale kiedy to jest do mnie, to mam takie, okej, postaram się to jakoś wykorzystać, chyba że już ten komentarz jest naprawdę skrajny, to wtedy już blokuję. Ale staram się w miarę możliwości zawsze jakoś to przekuć w coś dobrego, na tyle, ile jestem w stanie.
0: Myślę, że będę to powtarzał dzisiaj po wielokroć, ale absolutnie nie rozumiem tego hejtu. W sensie, ja ogólnie nie rozumiem hejtu. Na zasadzie, nawet jakbyśmy mieli kogoś, kto jakoś się ubrał na jakąś galę i nie podoba mi się ta kreacja, to przewijam. Wiesz, ja nie mam takiego silnego poczucia, że muszę w tym momencie napisać, że ktoś źle wygląda, albo pod twoim filmem, że co ty gadasz. Nie mam takiej potrzeby. Nie rozumiem, skąd ludzie czerpią na to energię. Naprawdę. Czyli ty, rozumiem, hejtem się nie przejmujesz, robisz swoje. No dobrze. A gdybyś mógł nauczyć jakiejś jednej rzeczy nastoletnich chłopców o kobietach, to co by to było?
1: Wydaje mi się, że chciałbym spowodować, kiedyś, bo na pewno to jeszcze nie nastąpi teraz, ale kiedyś, żeby oni szli do sklepu, nie wiem, sami, z mamą, z siostrą i wzięli podpaski po prostu jako zwykłą rzecz, jako jedna z rzeczy, które jest w liście zakupów, a nie pójdę ci po to, bo się wstydzę.
0: Czy twoim zdaniem...
1: Chciałbym bardzo, żeby już tak...
0: A to jest na razie niemożliwe, mam wrażenie, bo... Nawet, wiesz, chłopcy, nastolatkowie i tak dalej, przecież często jest tak, że jak żona dzwoni do męża, kup mi podpaski, no to jest w ogóle nie, on nie kupi.
1: On nie kupi, albo kiedyś zrobiłem takiego humorystycznego TikToka o podpaskach ze skrzydełkami, że nie przeniesie podpasek ze skrzydełkami, tylko podpaski i skrzydełka z kurczaka.
0: Na przykład, no właśnie, bo źle zrozumie, więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, natomiast rozumiem, że twoim zdaniem temat okresu jest w pewien sposób tabuizowany.
1: Niestety tak. Chciałbym bardzo, nie wiem kiedy to nastąpi, żeby to był po prostu zwykły temat, że siadasz, nie wiem, przy stole i rozmawiasz o tym normalnie, jak to jest zwykła rzecz, no bo to jest zwykła rzecz. Tak. Tylko niestety się robi cały czas z tego coś takiego, co powinno się ukrywać, nie mówić i najlepiej w ogóle nie wypowiadać wokół mężczyzn.
0: No ale to jest bardzo ciekawe, bo to nie jest temat tabu tylko wśród mężczyzn, ale też często zdarza się, że jest to temat tabu wśród kobiet.
1: Tak, jeszcze tak, co prawda jest to naprawdę dużo mniej niż u mężczyzn, bo z wiadomych względów, tak. Ale wciąż się spotykam, że a czemu ty, chłopaku, gadasz o takich rzeczach, nie wiem, idź do szkoły, idź do książek, nie?
0: Szczerze? Niezły argument, naprawdę niezły argument, którego absolutnie nie rozumiem. Natomiast dobrze, ty też często wspominasz w filmach o tej wrażliwości emocjonalnej kobiet, że ona jest troszkę inna niż u mężczyzn. Ludzie też chyba nie przyjmują tego dobrze, że w ogóle ty masz być męski, najlepiej to jakbyś zapuścił brodę i poszedł rąbać drew w lesie. I jak śmiesz? Powiedz mi, jak śmiesz?
1: No właśnie, nie wiem, jak śmie. Nie no, ogólnie według mnie mężczyzna to nie jest jedne określenie, że coś specyficznego określa mężczyznę, czyli musisz być, nie wiem, męski, musisz być silny, musisz być w ogóle mega stabilny emocjonalnie i jeszcze mieć gigabicepsy, tylko to jest coś, co masz w sobie, że

0: Mężczyźni mogą czuć, mężczyźni mogą być emocjonalni, mężczyźni mogą otwarcie mówić o uczuciach, ale cały czas jest to blokowane i cały czas jest ta ściana taka tej siły fizycznej nad tą emocjonalnością.
1: To za moment rozwiniemy ten temat męskości, bo to też jest bardzo interesujący temat.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: Rozmawiamy dzisiaj o różnych i stereotypowych, i niestereotypowych tematach związanych z mężczyznami i kobietami, głównie chyba o kobietach bardziej, ale teraz przenieśmy się trochę w ten męski świat, bo ty też tworzysz filmy o mężczyznach, tak. Ale przez taki pryzmat, żeby spróbować zrozumieć zachowanie, ale ja też na przykład nie potrafię zrozumieć zachowania pępkowego. Czy możesz nam powiedzieć, czym jest pępkowe, chociaż większość z naszych słuchaczy pewnie wie?
2: Pępkowe to jest opijanie przez ojca dziecka narodzin w momencie, kiedy mama tego dziecka leży po całym wysiłku kilkudziesięciogodzinnym w szpitalu i on twierdzi, że jeżeli ona leży w szpitalu, to on może iść się napić.
1: No właśnie i stworzyłeś film, że to jest niedopuszczalne, żeby taka sytuacja miała miejsce, że kobieta wtedy potrzebuje wsparcia, bo uwaga, trochę wyjdę z tego wątku na sekundę tylko, jest coś takiego jak połóg.
2: Jest, jest.
1: Przyznaję się, do 21 roku życia absolutnie nie wiedziałem, że jest coś takiego jak połóg. I wydaje mi się, że większość mężczyzn nie wie, że jest coś takiego jak połóg po porodzie. I że nawet jak już kobieta wróci do domu, to jeszcze jest ten czas. Tak czy inaczej, faceci idą na imprezę, zostawiają kobietę samą sobie często i ty zrobiłeś ten film, że to jest niepoważne. I tam się wylało, bo widziałem ten film i wylało się.
2: Tam się bardzo wylało.
1: Twoim zdaniem, z czego to wynika, że to dla tych facetów jest normalne i takie znormalizowane bardzo?
2: Wydaje mi się, że jest cały czas stereotyp, że chłop to może się napić, w ogóle powinien. I dla mnie...
1: No jest co opijać.
2: No właśnie. Dla mnie jest to niedorzeczne, no bo jako ojciec ty nie powinieneś robić takich rzeczy, bo twoja partnerka w tym momencie leży w szpitalu. Ona dała z siebie 100%, cały swój wysiłek. Ona nie leży w tym szpitalu, bo jej się tak podoba, bo jej się nudzi, tylko realnie tam mogą wystąpić jakieś komplikacje. Może trzeba będzie przetoczyć krew, może coś się stanie, a może po prostu chce z tobą porozmawiać, jakbyś był trzeźwy, a ty zamiast, nie wiem, rozmawiać z nią, czy przygotować jej coś, jakiś prezent, to ty idziesz się po prostu napić.
1: No bo słuchaj, pierwsze dziecko, co sobie można dać, tak? No przecież to jest logiczne, absolutnie żartuję oczywiście. Natomiast rzeczywiście pojawiają się, i ja szczerze zapomniałem już o pępkowym, ale przypomniałem sobie, że ono istnieje dzięki tobie właśnie i że nie do końca to rozumiem. I inny temat, który pojawia się u ciebie w mediach społecznościowych, to jest temat związany z ciałem kobiet. I tutaj możemy rozwinąć większą dyskusję, bo bardzo często jest tak, że mężczyźni mówią, że kobieta nie może ważyć tyle i tyle kilo. Co jest już dla mnie absurdem, żeby mówić komuś, ile masz ważyć. Natomiast twoim zdaniem, z czego to wynika?
2: Wydaje mi się, że też to są stereotypy, że kobieta waży od do. I to też jest ze względu na internet, że tam się dzieje naprawdę źle. Ale dziewczynki w wieku dojrzewania, one przychodzą z dziecka, które waży powiedzmy 30-20 kg do ciała kobiety, choć wiadomo, kobietą jeszcze nie są, do tego jeszcze długa droga, ale ich ciało się zmienia i to jest normalne, że już 12-latka, czy 13-latka, czy 11-latka, bo się jakby rozwija każdy w różnym tempie, waży 50-60 kg, to jest normalna waga, szczególnie, że te dzieci jeszcze rosną w tym czasie. I nie rozumiem czegoś takiego, że ktoś jest w stanie powiedzieć, powiedzmy, nastolatce w okresie dojrzewania, czy dorosłej kobiecie, że ona się kończy na 60 kg, bo tak. Bo
1: I co się zaczyna od tych 60, przepraszam? Potwór?
2: Nie mam pojęcia.
1: Czyli my i ty i ja jesteśmy potworami prawdopodobnie, bo tak. Jak odniesiemy na przykład to, że mężczyzna by się kończył na 60 kg, no to co ty mówisz, on się wtedy zaczyna tak naprawdę. Ale tu odbiję piłeczkę, powiedzmy, nie chcę mówić, że stanę w obronie mężczyzn, ale odbiję piłeczkę, bo kobiety bardzo często mówią z kolei, no, że facet to zaczyna się od 1,80 m.
2: Tak, często to się pojawia głównie w internecie, w szczególności na TikToku i to jest i od kobiet, i od mężczyzn, że jest taki stereotyp. Ja w rzeczywistości nie spotkałem się z czymś takim, sobie rozmawialiśmy wcześniej, czy ty się spotkałeś, ale uważam, że to też jest bardzo krzywdzący stereotyp. Szczególnie, że teraz jest czas jakiegoś luxmaxingu, chłopcy się porównują do innych chłopców, że on ma 1,60 m, ten ma 1,80 m.

0: nie powinno być czegoś takiego i no to nie powinno mieć miejsca.
1: To jest absolutnie coś, na co nie mamy wpływu. To jest tak. Najbardziej niesamowite. Ja bardzo długo miałem problem ze swoim wzrostem, bo uważam, nie wiem czy nadal, ale uważałem, że jestem po prostu niski, ale potem sobie pomyślałem, hola, ja jestem najwyższy w rodzinie, to co ja z tym zrobię? No już wyżej nie mogę, naprawdę. Więc jest jak jest i tutaj mały apel do kobiet, zluzujcie o ten wzrost, a do facetów zluzujcie o te kilogramy. Poza tym, kogo obchodzą inne ciała?
0: Właśnie.
1: Zajmijmy się swoim. Wydaje mi się, że to będzie dość zasadne. Powiedz mi, bo to jest pytanie, które powinienem zadać na początku w sumie, ale tak jakoś przetrzymałem je na teraz. Skąd czerpiesz wiedzę?
0: Ja czerpię wiedzę z takich różnych na przykład badań naukowych i one często są po prostu dostępne w internecie i zazwyczaj po prostu, powiedzmy, przeglądam sobie tego naszego ukochanego TikToka i widzę jakiś temat i powiedzmy teraz da się spotkać, powiedzmy, ginekologów, lekarzy, którzy nagrywają content na TikToku i naprawdę robią ogromną robotę, dużo lepszą niż ja, bo mają więcej wiedzy niż ja. I kiedy zobaczę jakiś temat, mam takie, o, to może być ciekawe i wtedy zaczynam się zagłębiać już, powiedzmy, właśnie w te badania naukowe, no bo ja już muszę być na tyle odpowiedzialny przez to, że mnie i oglądają dzieci, i rodzice, i nastolatkowie, że ja nie mogę powiedzieć jakiejś głupoty na jakiś temat, tylko muszę naprawdę powiedzieć to, co trzeba powiedzieć i to, co jest prawdziwe.
1: Ale z tym się wiąże jakaś presja?
0: Tak. Tak, właśnie zawsze przed wstawieniem TikToka, już mam go nagranego, oglądam sobie go kilka razy i mam takie, czy na pewno ja powiedziałem wszystko, co jest zgodne, bo no nie chciałbym, żeby powiedzmy jakaś dziewczynka czy chłopiec później usłyszeli to i mieli takie, o Boże, jednak nie jest tak, nie?
1: Okej, jeszcze wiele pytań w mojej głowie się rodzi, między innymi o twoją przyszłość. Bardzo mnie ciekawi, co planujesz robić w życiu, ale o tym za moment.

0: internetowy Nieporadnik. Natanie, mój drogi, ponieważ zbliżamy się do końca naszej rozmowy, to bardzo mnie ciekawi, co planujesz robić w życiu? Czy ty zamierzasz gdzieś jeszcze pójść na level wyżej tej edukacji twojej, jakbyś być jakimś edukatorem?
1: Taki trochę jest plan. Ja tak naprawdę rozwijam się razem z tym profilem. Ja widzę, że mój mózg się w ogóle bardzo zmienił na przestrzeni prowadzenia tego profilu, że jestem zupełnie innym człowiekiem niż kiedy zaczynałem i bardzo mocno dojrzałem, przez co też trochę inne mam priorytety w życiu i ja jeszcze wcześniej zdawałem sobie maturę z takich przedmiotów Polski, gdzieś tam i tak dalej.
0: Humanista.
1: Tak, a aktualnie uczę się biologii i chemii, żeby bardziej pójść w kierunku może nie aż tak medycznym, bo nie jestem pewny, czy na pewno jeszcze tego chcę, ale czymś związanym na pewno bardziej z tematem kobiecości i tak dalej, bo poczułem po prostu taką misję, że ja muszę w to pójść, bo czuję, że muszę dużo jeszcze zrobić w tym temacie.
0: Ale niesamowite jest to, że ty po prostu lubisz to, co robisz, to raz, ale czujesz to, co robisz, a to jest bardzo często nie idzie ze sobą w parze, więc bardzo ci tego gratuluję. Gdybyś miał przekazać tak na zakończenie już jedną rzecz wszystkim kobietom, to co to by było?
1: Jestem ogromnie wdzięczny każdej kobiecie, każdej dziewczynie, która mnie ogląda, polubia moje treści, daje to dalej, bo dzięki temu możemy wszyscy razem się rozwijać jako społeczeństwo i spowodować w końcu, żeby okres, kobiecość przestały być czymś, co jest ukrywane i jest po prostu tematem tabu. I jestem za to ogromnie wdzięczny, za po prostu każde podanie tego dalej.
0: A jedną rzecz mężczyznom, gdybyś miał przekazać?
1: Bardzo chciałbym, żeby oni poczuli, że właśnie mogą czuć, że mogą wyrażać swoje emocje, że mogą być tym, kim chcą, że jeżeli oni chcą tańczyć balet albo, nie wiem, lubią, powiedzmy, lalki chłopcy, to oni mogą to robić. Nie ma żadnej przeszkody, żeby tego nie robili i to są tylko stereotypy, które też powinni przełamywać, bo mężczyzna to nie jest tylko siła fizyczna, to są też emocje.
0: A właśnie twoim zdaniem faceci mają w Polsce problem z emocjami? Wydaje mi się, że
1: tak,
0: jest oczywista odpowiedź.
1: Ogromny.
0: Że w ogóle przecież faceci nie płaczą, nie mogą.
1: Niestety to już jest stereotyp powielany już nawet u chłopców, że tylko siła fizyczna, a emocje to
0: Ale
1: nie.
0: To przecież wydaje mi się, że trochę to tkwi też w wychowaniu, bo
1: tak,
0: często
1: tak.
0: Młody chłopiec, powiedzmy 3, 4, 5 lat, zaczyna płakać, bo coś się stało i słyszy od tat, nie rycz. Nie rycz jak baba, bardzo często się to pojawia.
1: To jest już zaczynanie takie tych tekstów głupich o kobietach, które później się przerodzą w coś jeszcze gorszego niż jest aktualnie.
0: A potem dziwimy się temu, że mężczyźni są tymi, którzy według badań najczęściej popadają w depresję, a potem też dochodzi do samobójstw, bo mężczyźni są tą płcią, która częściej się ich dopuszcza. Nie dziwmy się w takim razie, bo skoro mówimy, że facet nie może się popłakać, nie może mówić o emocjach, no to jak ma inaczej o tym mówić? Słuchaj, mam takie jedno pytanie i to będzie już ostatnie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom na koniec audycji. Proszę ich, żeby wskazali jedną rzecz, której nie polecają robić w internecie, wrzucać do internetu, mówić o tym w internecie. Słyszałem już różne odpowiedzi, jestem bardzo ciekawy twojej.
1: Wydaje mi się, że żeby wstawiać rzeczy do internetu, które niosą za sobą jakąś wartość, w szczególności kiedy przełamują jakieś stereotypy, trzeba być bardzo silnym psychicznie, bo trzeba wiedzieć, że na pewno komentarze będą takie, które każdego wieczora mogą cię dojechać po prostu psychicznie. I jeżeli ktoś nie ma na tyle siły, żeby to znieść, moim zdaniem powinien może się wstrzymać albo nagrywać jakiś content, który będzie, powiedzmy, że spokojniejszy, bo on może się sam tym wyniszczyć po prostu.
0: I to jest bardzo ładne podsumowanie naszej rozmowy. Natan Molenda, bardzo ci dziękuję. Leć chłopie w świat i rób to, co robisz, bo robisz to po prostu dobrze.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję ci za rozmowę. If you

0: Audycja internetowa Nie Poradnik już zbliża się do końca, ale spokojnie. Pozostałem was w bardzo dobrych rękach po godzinie 18. Audycja Co Oglądać i Marcin Radomski, który już ze mną jest. Witam cię.
1: Jestem, witam serdecznie.
0: Powiedz mi, czym zaskoczysz nas dzisiaj po 18?
1: Dzisiaj będzie ciekawie, tajemniczo właśnie, bo będzie o serialu kryminalnym, który pojawił się w streamingu, Morfeusz.
0: Tak.
1: Gangsterski, mafijny, ale też opowieść o lojalności, o moralności w tym świecie właśnie mafii. Akcja dzieje się w Szczecinie i o tym serialu opowiedzą aktorzy Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik, którzy będą po 18, a później po 19 będą twórcy filmu krótkometrażowego Kanan, który pokazał się i zaprezentował na festiwalu w Cannes, a będzie też można go zobaczyć na letnich festiwalach filmowych. Twórcy opowiedzą o tym, jak robi się takie filmy krótkie, żeby pokazywać je właśnie w Cannes.
0: No to u ciebie dzisiaj festiwal gości, festiwal gwiazd. Serdecznie zapraszamy to po godzinie 18 w audycji Co Oglądać. Ja natomiast bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie spędzone ze mną w audycji internetowej Nieporadnik. Słyszymy się za tydzień o 16 bez zmian w piątek. Kasper Zemrzucki, dziękuję i do usłyszenia.

0: so shut up.
1: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
11: Co tam u mnie? Nie powiem ci nic, bywa różnie. Pogadamy później. Co tam u mnie?

0: Jest 18.
1: Pogoda.
0: Kilka najbliższych godzin przyniesie zmienną pogodę. Obok chwil ze słońcem pojawią się chmury, przelotny deszcz, a także miejscami burze. Teraz w Warszawie za oknem słonecznie, ale wieczorem na niebie pojawią się chmury. Na północy, w centrum i na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura wieczorem spadnie do 7 stopni w Białymstoku i Gdańsku. W Krakowie czy Lublinie będzie około 13 stopni. Podobno czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. I tak właśnie jest dziś.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: o godzinie 23:00. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Co oglądać? Odpowiada Marcin Radomski.
1: Cześć, witajcie. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a to jest Co oglądać? Wasz przewodnik po świecie filmu i seriali. Cieszę się na nasze dzisiejsze spotkanie. Przez najbliższe 2 godziny będę opowiadał o najciekawszych premierach. Spotkam się z twórcami i podpowiem, co warto obejrzeć na dużym i małym ekranie. Już za chwilę w Co oglądać odwiedzą aktorzy Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik, którzy opowiedzą o nowym serialu kryminalnym Morfeusz. Historii o mafii, gangsterach, władzy, ale też rodzinie i cienkiej granicy między dobrem a złem. 3 odcinki serialu Morfeusz są już dostępne w streamingu, możecie je obejrzeć. Dla mnie ten serial jest połączeniem Pitbulla i Fali zbrodni. Ciekawe, co o Morfeuszu opowiedzą aktorzy. Przekonacie się już o tym za moment. A w 2 godzinie Co oglądać zajrzymy do świata kina krótkometrażowego. Moimi gośćmi będą reżyser Dominik Mirecki i aktorka Żaneta Homa, twórcy filmu Kanan, poruszającej opowieści o migrantach i cenie bezpieczeństwa. Powiem wam, że ten krótki film zrobił na mnie duże wrażenie. Dziś porozmawiam o nim z twórcami, a wy będziecie mogli go obejrzeć w lato na festiwalach filmowych. Oczywiście w Co oglądać nie zabraknie też premier tygodnia. Powiem o filmach, które trafiły właśnie do kin, w tym o jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich miesięcy, Dniu Objawienia. Oczywiście wielkiego reżysera Stevena Spielberga. Zostańcie ze mną, przed nami 2 godziny rozmów o kinie, serialach i historiach, które warto poznać. Zaczynamy!

0: Okay, so is it this song or another one?
1: Co oglądać?
2: Co oglądać?
3: Co oglądać? Porozmawiamy teraz o nowym polskim serialu kryminalnym Morfeusz. To jest gangsterska opowieść osadzona we współczesnym Szczecinie. 7 odcinków opowiadających historię Piotra Lejera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Tak moglibyśmy powiedzieć na początek. Ze mną są aktorzy, którzy występują w Morfeuszu. Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik. Witajcie serdecznie.
4: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Powiedzieliśmy, że oczywiście będziemy rozmawiali o serialu, ale też o życiu, bo życie bardzo łączy się z tym prywatnym, z tym życiem zawodowym, myślę, i o tym za chwilę. Ale na początek chciałem was zapytać, czy wy lubicie oglądać takie historie kryminalne, gangsterskie, filmy, seriale, generalnie?
5: Znaczy, mamy chyba w ogóle w polskim społeczeństwie coś takiego, że lubujemy się w tego typu formie telewizyjnej lub streamingowej, serialowej, filmowej. Wynika, wydaje mi się, to z tego, że zawsze jest to zawiła historia i Polacy lubią domyślać się kto, co, z kim i gdzie, więc no i też to jest, nie ukrywajmy, dość łatwa forma pod kątem pisania, bo bardzo łatwo zagmatwać historię, bo możemy wybrać sobie jakiegokolwiek nieoczywistego bohatera, który skieruje historię w totalnie innym punkcie, od totalnie innego punktu niż jest obecnie i jest w zupełności uzasadnione, bo tym charakteryzuje się kryminał. Mhm.
3: Sylwia, oglądasz filmy kryminalne, seriale, może czytasz książki z tego gatunku?
4: Kiedyś czytałam, zaczęłam od klasyki gatunku, czyli Agaty Christie, kryminały. Bardzo się wtedy w to wciągnęłam. Teraz już przyznam, że kryminałów mniej czytam. Też nie często oglądam kryminały, ale bardzo sobie cenię takie stare, dobre, gangsterskie klasyki filmowe. Typu Dawno temu w Ameryce, Chłopcy z Ferajny, Ojciec chrzestny.
6: To takie softy, softy.
4: Takie softy.
3: Ale klasyki. Tak,
4: ale klasyki.
6: Oczywiście, tego nie podważam.
3: Tak delikatną osobą jesteś?
4: Nie żartuję, wcale nie, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które pokazują przemoc, to sobie je dozuję po prostu. Mhm.
3: Zanim przejdziemy do Morfeusza, to chciałem was zapytać jeszcze właśnie o te historie gangsterskie, kryminalne albo takie mroczne, w których zagraliście wcześniej, bo ciebie można było, Mateusz, zobaczyć w Prostej sprawie.
5: Tak.
3: Właśnie. Tak. I to też gangsterski serial.
5: No to już był, to już było rasowe bardzo kino. To już można je było określić stricte, typowo, tylko i wyłącznie gangsterskie. To jest, nie podłączało się pod to żadne inne kino gatunkowe. To był tylko gangsterski gatunek i bardzo ciekawe to było, bo my mieliśmy tam bardzo dużo dni zdjęciowych i bardzo dużo czasu na to, żeby go porządnie zrealizować pod kątem zarówno zdjęć, jak i aktorskim i scenariuszowym i tak dalej. Więc mogę tylko lekko zdradzić, że coś tam się szykuje na sezon drugi, na part two, ale nie mogę jeszcze nic mówić co i jak, ale chyba tyle mogę powiedzieć, że castingi są prowadzone. O.
3: I że drugi sezon będzie.
5: Będzie drugi sezon.
3: Tak, prostej sprawy. A Sylwia, ciebie z kolei mogliśmy oglądać na przykład w Heweliuszu.
4: Tak, w Heweliuszu, ja tam się pojawiłam dosłownie na sekundkę, taki mały epizod. Tak, bardziej w sumie kryminalne, ale nie gangsterskie. Mhm. To bym też powiedziała o Roście Millennium, mhm, że tam też był ten wątek kryminalny i powrót do dawnych lat. Ja tam

0: Akurat grałam właśnie w części lat 60., gdzie też był temat zbrodni, więc w sumie to jest takie moje doświadczenie kryminalne.
1: Świetny,
0: ale niekoniecznie gangsterskie.
1: Bardzo
0: tak,
1: dobry
0: świetny
1: serial, Royce.
0: Ale nowego sezonu nie będzie.
1: Nie będzie.
0: Chyba,
1: wtedy
0: nie wiem, ale nie, raczej
2: nie. Bo Holubek ma za dużo innej roboty.
1: Innych,
2: co będzie robił drugie sezony.
1: Tak, tak. A chciałam was zapytać, do których ról jest wam bliżej? Takich właśnie mrocznych, ciemnych, czy raczej tych radosnych, pozytywnych?
0: Te mroczne, ciemne są zawsze bardziej takie pociągające, interesujące, mi się wydaje, ale te radosne znowu też są potrzebne. Ja lubię, jak te postaci są takie dosyć charakterystyczne, że właśnie no, tak jak w Roście, na przykład ta muszka była bardzo charakterystyczna, ja się dobrze w tym odnajdywałam i z jednej strony była, no można powiedzieć, negatywną bohaterką, bo czyniła trochę zła, a z drugiej strony była w pewnym sensie pozytywna i fajnie, jak mieszają się w sumie te dwie rzeczy, myślę.
2: No to ja zrobię sobie autopromocję, że ja poproszę te role dobrych.
1: Dobrych, bo grasz często złych.
2: No, znaczy ja to określam zawsze, no, bo co to też znaczy powiedzieć, że gram złych. No, ja zawsze twierdzę, że gram bardzo mocne charaktery. I one mają w sobie oczywiście różne odcienie, ale nie dostaję komedii romantycznych. I komedii po prostu. Chyba jestem nawet trochę z tego zadowolony, że nie dostaję, ponieważ uważam, że jednak kino polskie komediowe zakończyło się gdzieś w okolicach 2008-2010 roku i od tego czasu, wiesz, no można powiedzieć, że teściowie się udali świetnie, a poza teściami, wszystkimi trzema częściami, jest długo, długo nic, nie? I to powiedzmy na dekadę, czy półtorej dekady kina komediowego w Polsce uważam, że jest bardzo mało, więc żeby trafić też dobry scenariusz komedii nie jest łatwo. No komedie romantyczne mamy jakie mamy, uważam, że niedobrze czasem są u nas robione, ponieważ robimy je pod sznyt amerykański i one się u nas nie sprawdzają i jednak nie wierzę w bohatera, który ma własny jacht i gigantyczną chałupę, jest elegancko, pięknie ubrany, bo to jest jakiś tylko promil naszego polskiego społeczeństwa. Najlepsze komedie są od czasów Chęcińskiego, czyli sami swoi i to jest nasz polski humor i może na przykład jeszcze, nie wiem, Testosteron, nie? No to jest nasz polski humor. Taki, no nie chcę powiedzieć też przaśny, ale taki prosty, oparty na konflikcie. Z tego wynika humor polski. I w pewnym momencie gdzieś skręciliśmy trochę, wydaje mi się, w złą stronę kinematografii polskiej, że zaczęliśmy kopiować to kino francuskie i amerykańskie. Tak jak Francuzi potrafią robić taką komedię romantyczną, familijną i im to świetnie wychodzi, ale ja im w to wierzę, bo oni mają taki, mają w sobie po prostu jakiś taki gen tej luźności w tych komediach. My tego nie posiadamy i teraz dostać rolę w takiej komedii romantycznej, to trzeba się naprawdę mocno namocować, żeby z tego wybrnąć wiarygodnie. I w tym jest, uważam, problem, więc dlatego powiedziałem, że może się nawet trochę z tego cieszę, że takie propozycje do mnie nie spływają, ale no też nie ukrywajmy, z moją mordą, kto by mnie obsadził w komedii romantycznej. No chyba, że na Złola, prawda?
1: Mm-hmm,
2: więc,
1: tak.
2: Ale... No, więc mam tu z tym problem, dlatego mając takie warunki i cielesne, i duchowe, i umysłowe, jestem obsadzany właśnie w mocnych charakterach, co bardzo mnie cieszy, powiem szczerze.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzą, można by było teraz powiedzieć.
2: To proszę sobie wygooglować.
0: Mateusz Kmieci.
2: Na każdym lepszym zdjęciu, na którym się po prostu nie uśmiecham, jest niedobrze.
1: Jest niedobrze. To teraz chwila na wygooglowanie, chwila muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy w Co oglądać.

0: Co oglądać? Twój przewodnik po filmach i serialach. Zaprasza Marcin Radomski.
1: Ze mną w Co oglądać są Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik. Rozmawiamy o życiu i serialach i tym, w jaki sposób trafiacie na ekran. Rozmawialiśmy przed chwilą o bohaterach, których lubicie, czyli tych takich lżejszych, czy tych mocniejszych, ciemniejszych. Myślę, że w zawodzie aktora ta różnorodność jest, prawda, ważna. I to w ogóle, żeby mieć pracę. I żeby
2: to jest
1: móc
2: najważniejsze.
1: Występować
2: to
1: na
3: proszę, to
1: ekranie.
3: Tutaj, to Sylwia się tu wypowie.
1: Chciałam was zapytać o udział w castingach. Jak to jest? Czy do was często zwracają się reżyserzy? Czy chodzicie na castingi i musicie przejść jakąś próbę wielokrotnie? Mimo tego, że już macie doświadczenie w graniu w teatrze, w filmach, w serialach. Jak to wygląda, taka rzeczywistość aktorska?
2: No, myślę, nie wiem, jak Mateusza rzeczywistość, myślę, że Mateusza może wyglądać troszkę inaczej.
3: Zaraz mi powie.
2: Ale no, generalnie nie jest to prosta rzeczywistość. Mówię oczywiście ze swojej perspektywy, bo obecnie no, castingi do tych fajnych produkcji są często zamknięte castingi i dostaje się zaproszenie z imienia i nazwiska. Oczywiście tam agencje, agenci, agentki próbują proponować, ale nie zawsze jest taka otwartość i szansa, żeby każdy się pokazał na castingu. Nie ma takiej możliwości. Dlatego no, dla mnie sama już propozycja castingu jest czymś bardzo dużym. No a później wiadomo, jeszcze jest cały ten proces przejścia przez te etapy castingu, więc generalnie no, jest to bardzo żmudny proces. Ja w przypadku zresztą samego Morfeusza, o którym też rozmawiamy, miałam no nie wiem, czy tam było 6 castingów.
3: I to 3 do 2. Na pewno miałeś ze mną.
2: Tak,
3: 3 ze mną.
2: 3 miałam z tobą i w ogóle miałam do różnych ról. Nie od razu miałam, w sensie na początku do roli Ewy, później jeszcze do roli innej postaci. I więc tam się trzeba było trochę napocić, żeby to się udało. Czasami dostaje się na przykład właśnie parę dni zdjęciowych, a proces tych castingów i walki o to jest naprawdę, kurczę, bardzo, bardzo długi. Nie? Dlatego no, ja się cieszę, jak mam jakikolwiek casting. A nie jest to takie oczywiste.
3: Tak, no to no, no u nas z castingami jest tak, jak kiedyś próbowałem mojej partnerce wytłumaczyć, na czym polega moja praca. To jest na tej zasadzie, że proszę sobie wyobrazić, jakby ktoś miał co miesiąc chodzić na rozmowę kwalifikacyjną. Musiałbyś pisać CV, jakoś się tam ubrać, przygotować, nie? Dowiedzieć się coś o firmie, dowiedzieć się, co produkują, gdzie wytwarzają, skąd ściągają, gdzie eksportują i tak dalej, i iść na rozmowę kwalifikacyjną, która trwa na przykład 45 minut, nie? No to jest mniej więcej nasza praca i to się zdarza częściej lub rzadziej, ale my właściwie cały czas chodzimy na rozmowy kwalifikacyjne, które nazywamy castingami. Ja nie mogę narzekać na ilość castingów, które mam, tylko to gorzej jest już z ich wygrywalnością. No bo czasami dostaję propozycje

0: lekcje, które uważam, że są absolutnie nie dla mnie. Są po prostu nie na moje warunki, nie może na ten czas, może czasami nie na ten wiek, a na miejscu okazuje się, że jest jakiś na to konkretny już pomysł, w którym właśnie ktoś mnie zauważył i że mogę się w tym odnaleźć. Zdarza się też tak, no miałem dwie sytuacje w ostatnim roku takie, że wygrałem jakiś casting, a produkcja została przesunięta i najprawdopodobniej została przesunięta na wieczne nigdy. Więc no jest to bardzo różne. Czasami idzie się na jeden casting, który trwa na przykład 20 minut i dostaje się rolę na 30 dni zdjęciowych. Więc to jest wszystko tak niewymierne i tak trudno też, jakby nie ma w ogóle schematu castingu, nie? Tak jak Sylwia powiedziała, możesz pójść na casting na 6 razy do jednej roli i dostać za to 10 dni zdjęciowych, możesz iść raz, dostać 30 dni zdjęciowych, możesz pójść kilka razy, wygrać, projekt może nie powstać, no to jest bardzo wiele składowych na to idzie, ale tak jak mówię, Nie mogę narzekać. Oczywiście zawsze chciałoby się, żeby tego było więcej i jest się lekko zazdrosnym, jak się ogląda projekt, do którego była propozycja, nie udało się, a wychodzi coś naprawdę fajnego i chciałoby się może, żeby było tego więcej, ale absolutnie nie mogę narzekać, bo też wiem, jak i ile propozycji spływa do moich koleżanek i kolegów, więc no nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś uprzywilejowanym aktorem, ale regularnie co jakiś czas coś jakaś propozycja przychodzi, żebym przyszedł się zgrać.
1: Mm-hmm. I to, co się udało, to, co wyszło od procesu castingu do powstania i co możemy oglądać, to właśnie serial Morfeusz, do którego teraz wracamy i chciałem was zapytać, bo Sylwia zaczęłaś mówić o castingu, więc powiedzmy o twojej bohaterce, Ewa, która jest doświadczoną policjantką już.
2: Tak, Ewa jest doświadczoną policjantką, od lat funkcjonuje w świecie walki z przestępczością zorganizowaną, jest bardzo silna, zdeterminowana, żeby doprowadzić swoją operację do końca i ponosi też tego koszty prywatne.
1: Jak wyglądał casting do tej roli i co ciebie w ogóle zainteresowało w tej bohaterce?
2: No, ja od dawna marzyłam o tym, żeby zagrać policjantkę, taką twardą babkę i w końcu był ten casting właśnie do roli Ewy. Chyba wtedy, możliwe, że się z Mateuszem miałam od razu ten
3: pierwszy
2: casting.
3: Pierwszy raz.
2: Pamiętam, że bardzo, bardzo dobrze byłam przygotowana na ten casting, bo mi bardzo na tym zależało. Pożyczyłam sobie od koleżanki kurtkę skórzaną, żeby wyglądać jak policjantka. I pamiętam, że po tym castingu miałam bardzo złe odczucia i miałam tak, że nie, no, tak mi zależało, tak miało być wszystko dobrze i tak słabo poszło. No, ale za chwilę dostałam informację, że za tydzień znowu jestem zaproszona na ten casting, ale już do innej roli. To była rola Mariki wtedy. No i później było tak, że miałam chyba z 5 kolejnych castingów do roli Mariki z różnymi osobami. I później jak już miało zapaść decyzje castingowe, to ja byłam pewna, bo wiedziałam, że jestem już rozpatrywana, już dostałam takie informacje, bo tam jeszcze miałam inny projekt wtedy w Niemczech mieć i tam kolidowały terminy i tu miałam zapewnienie, że już jakby będę, ale jeszcze tam musi Sky Showtime potwierdzić i nagle dostałam informację, że to jest Ewa i bardzo się zdziwiłam wtedy, że to Ewa, ale też się bardzo ucieszyłam, bo bardzo marzyłam o zagraniu właśnie policjantki.
4: Czyli jednak pierwszy casting poszedł dobrze.
2: Tak. A nigdy się nie wie, to odczucie takie swoje jest nie do końca zawsze obiektywne po prostu, nie wie się jak poszło.
1: Tak, ale w końcu się udało. Marzenie spełnione.
2: Marzenie spełnione, tak. Czekam na kolejne.
4: Ale sezon czy rolę?
2: Cokolwiek. Proszę.
1: A twój bohater, Mateusz, to jest Moro.
0: Tak.
1: Facet, który jest w organizacji przestępczej.
0: Mm-hmm.
1: Taki niejednoznaczny bohater, mam
0: tak,
1: wrażenie.
0: Tak, no ja to wszędzie też mówię, że to jest najbardziej szlachetny człowiek, którego miałem okazję grać. Bo kieruje się takimi bardzo prostymi, męskimi zasadami na życie i na pracę. I bardzo mi to imponowało w nim, jak czytałem scenariusz. No, od 8 miesięcy inwigiluję grupę przestępczą. Jestem pod butem właśnie pani naczelnik Ewy, więc mamy tutaj patriarchat. ale ja się bardzo cieszyłem, że byłem pod butem Ewy. Więc no, próbuję ich zinwigilować, żeby ich tam wszystkich po prostu, najprościej mówiąc, pozamykać, co skutek ma bardzo różny. Widzowie się przekonają o tym w 6., 7. odcinku, jak bardzo tak naprawdę ambicja twoich przełożonych może wpływać na twoją niechęć do wymarzonej pracy,

0: podjąłeś wiele lat temu. I tu jest ten dylemat mojego Moro, który tak naprawdę w pewnym momencie już zaczyna się zatracać i nie wie właściwie, po której stronie rzeki stoi. I nie wie tak naprawdę, kim też jest prywatnie, już nie tylko zawodowo, ale zaczyna się gubić w tym wszystkim i myśli, że gdzieś jego oparcie, które jest takie bardzo stabilne i bardzo betonujące pod hasłem rodzina, również zaczyna się chybotać na tej błotnistej ziemi i wszystko zaczyna mu się zapadać i razem z tym wszystkim wokół siebie zawodowym, rodzinnym i prywatnym zaczyna tonąć. Aż w 7 odcinku ktoś mu podaje pewną brzytwę i się niej chwyta i jednak decyduje się, że chyba zacznie brać los we własne ręce.
1: Mm-hmm. To o tym porozmawiamy za chwilę. Zapytam was właściwie, o czym jest serial Morfeusz.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Agnieszka poleca, co oglądać.
1: Ze mną w Co oglądać są Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik. Rozmawiamy o serialu Morfeusz, ale też nie tylko, bo pojawiło się wiele różnych wątków. Mówiłem, że to jest serial gangsterski, kryminalny, ale jednocześnie jest wiele innych elementów w tym serialu. Przed chwilą, Mateusz, mówiłeś o tych wątkach rodzinnych, prywatnych tych bohaterów, też waszych bohaterów, czyli Moro i Ewy. Ale głównym bohaterem tego

0: serialu jest Piotr, który jest prawnikiem, który ma ojca i mroczną przeszłość. Głównego bohatera gra Kamil Szeptycki, natomiast ojca gra Andrzej Grabowski. Powiedzcie, o czym dla was jest ta historia, Morfeusz?
1: No jeżeli, znaczy, bo ona ma kilka bardzo głównych wątków, ale jeżeli mówimy tutaj o tej historii Andrzeja Grabowskiego i Kamila Szeptyckiego, no to jest na pewno jakimś takim dziedziczeniu traumy i niewyczyszczeniu tego z siebie, bo już nie chodzi o relacje, tylko jeżeli ktoś jest tak naprawdę skażony tym takim rodzinnym biznesem, rodzinną historią, to jeżeli się naprawdę tego nie odetnie raz a dobrze, no to może to skutkować tym, że ta czarna woda zaczyna się do twojej krystalicznej szklanki nalewać.
0: A Ewa, czy ty... Sylwia, Ewa.
2: Tak dobrze grała, że
0: tak,
2: wszyscy...
0: No, właśnie, dobrze, już jesteś fajnie, Ewą, fajnie, a nie dobra, Sylwią. Tak pomyślałem sobie, ale pomyślałem o twojej bohaterce, no bo to jest męski świat jednak, świat gangsterów, też dwóch głównych bohaterów, właśnie ojciec i syn i ta przekazywana historia rodzinna, ale też gangsterska, mafijna. No i są też policjanci, są gangusi, no i są też kobiety właśnie. Kobieta, twoja bohaterka, policjantka. Jak ty patrzysz na ten męski świat z takiej kobiecej perspektywy? Pytam cię o ten świat serialowy.
3: On jest trudny dla kobiet, bo jest bardzo męski. I tak jak sobie wyobrażałam Ewę i to, jak musiała wyglądać jej droga do awansu i tak dalej, to myślę, że musiała się nieźle napocić i namęczyć, żeby w tym męskim świecie udowodnić, że ona na to zasługuje i że może tam gdzieś coś osiągnąć. Bardzo lubię w ogóle kobiece postaci w tym serialu. Są bardzo potrzebne, bo też dają trochę innego koloru, trochę innej wrażliwości. Postać Mariki, grana świetnie przez Józefinę Siwko, która daje taką wrażliwość swoją. Postać Marty, grana przez Magdę Wieczorek, też świetnie. Myślę, że nie jest to łatwy świat dla kobiet, ale myślę, że ten świat bardzo potrzebuje kobiet i nawet nie wie, jak bardzo ich potrzebuje, tak bym powiedziała.
0: No tam jest też taka trudna historia, to może byśmy za dużo zdradzili z kobietami, które są częścią mafii, handlu kobietami, może nazwiemy, nie wiem na ile to zdradzać, bo to też jest ciekawe, znaczy wątek trudny, ale ciekawy. Sonia Bohasiewicz też się pojawia.
3: Jako Cecylia.
1: Tak, no mamy bardzo mocne kobiety, tak, jak teraz o tym mówisz, to właśnie sobie uświadomiłem, że mamy pieruńsko mocne kobiety. Ja mam ten przywilej, że widziałem już wszystkie odcinki. Magda ma bardzo fajną rolę tam, Magda Wieczorek ma bardzo fajną tam rolę i ona jest najdelikatniejsza tak naprawdę z tych wszystkich kobiet, tak wizerunkowo, ale niewiarygodną siłę ma taką matczyną, która jednak próbuje ściągnąć tego Piotra na ziemię i z różnym skutkiem.
0: Tak, to jest też świetne właśnie, że to jest też serial o ludziach, tak, po prostu, a nie tylko o przestępcach, o gangsterce i taka kryminalna historia, ale też po prostu o emocjach, o ludziach i o tym, jak się odnaleźć w takich sytuacjach.
3: Tak, jak władza wciąga i jest niebezpieczna i jak chce się więcej.
1: Tak, no jest coś takiego, że ja usłyszałem też kilka zarzutów od swoich bliskich znajomych, którzy oglądali, że jednak jest taka za duża rozpierdziucha w tych pierwszych dwóch, trzech odcinkach i że właściwie tam jest tylko agresja i tak dalej, ale jeżeli widownia też, która teraz tego słucha, widziała trzy odcinki i ma podobne odczucia, to zapewniam was i daję sobie mały palec u nogi uciąć, że od czwartego odcinka przejdziecie na drugą stronę Wisły i zrozumiecie, co teraz powiem. Mianowicie zaczyna się bardzo emocjonalne kino z intensywnymi wątkami rodzinnymi, zarówno między moją rodziną, między rodziną Piotra Lejera, więc tam już to kino gangsterskie trochę schodzi na boczny tor i żeby od czwartego do siódmego odcinka ten wydźwięk był taki, jaki jest na ekranie, to musieliśmy odpowiednio intensywnie nabudować te pierwsze trzy odcinki, żeby one stworzyły nam trochę klimat tego takiego swobodnego poruszania się po bardzo intensywnych i bardzo rodzinnych, bliskich ludziom emocji, więc później jest, uważam dużo lepiej. To jest moje prywatne oczywiście

0: odczucie, ale no jednak spędziłem nad tym projektem też dużo od czytania scenariusza poprzez granie i później oglądanie tego kilka razy, więc wydaje mi się, że moje odczucie jest dość trafne.
1: Proszę.
2: Ja chciałam powiedzieć, tylko się podpisuję, bo słuchajcie, mnie jest troszkę więcej od czwartego odcinka.
0: Tak, oglądajcie,
2: to potwierdzam.
0: Sylwii jest dużo więcej.
2: Możecie zacząć od czwartego generalnie, za tydzień we wtorek. Dajcie nam szansę.
1: Bo na razie są trzy, prawda?
0: Tak, wyszły na razie trzy i każdego wtorku wychodzi kolejny.
1: Tak. Skoro powiedziałeś o klimacie, to chciałem was zapytać też o atmosferę w ogóle na planie i o to miejsce, w których kręciliście. No bo to jest Szczecin, tak? Ale kręciliście to w różnych miejscach Polski, z tego co wiem.
0: Tak, kręciliśmy w Szczecinie, kręciliśmy w Gdańsku, kręciliśmy w Warszawie. No wszystko w okolicach Warszawy, jak była potrzebna adekwatna lokacja do scenariusza, i kręciliśmy też w Tunezji.
2: Kto kręcił? Ten kręcił, ale tak, byli w Tunezji.
1: W Tunezji to są te sceny jeden dzień zdjęciowy.
0: Na statku i później też...
1: Z początków odcinku.
0: Tak. I później też jest kilka scen, w których ja brałem udział gdzieś pod koniec, też tunezyjskie klimaty.
1: Okej, okay, no to zachęciliście, myślę, też tym, gdzie się ten serial dzieje. Mm-hmm. Nie będziemy zdradzali też, jaki utwór pojawia się na początku, dosyć popularny, na początku w pierwszym odcinku też,
2: tak
1: wprowadzający do całego serialu. No właśnie, jak to jest, jak to można wykreować taki Szczecin w kilku różnych miejscach? To jest ta magia kina, magia filmu?
0: No tu chyba dużo zależy od operatora, nie? Mm-hmm. Bo tu jednak trzeba, jeżeli chcemy pokazać jakąś lokację, no to tylko i wyłącznie obrazem, no nie opowiemy o niej. Poza tym to by było nudne, no byśmy robili jakiś krajoznawczy film. Więc tutaj od Bartka Cierlicy dużo zależało, który zrobił nam świetne zdjęcia mamy bardzo dużo takich ujęć dronowych, które pokazują jakby potęgę tego portu w Szczecinie uważam, że on na żywo robił mniejsze wrażenie niż robi w kamerze.
2: Tak, jest Wały Chrobrego, ten cmentarz wielki, na którym też kręciliśmy pogrzeb.
3: A, czyli ty trochę pozwiedzałaś, widzę.
2: Ja kiedyś studiowałam w Szczecinie.
3: Dlatego.
2: Ja pochodzę z tamtej strony. Z Połczyna Zdroju, to jest zachodniopomorskie, od Szczecina tak 2 godziny, ale moja siostra mieszka w Szczecinie. Studiowałam tam kiedyś, jeszcze zanim wpadłam na aktorstwo.
1: Co studiowałaś?
2: Finanse i rachunkowość. Przez rok później to uciekam do Krakowa.
0: To jest bliskie twojej pani naczelnik.
2: To się przydaje, tak. Jakieś zimne kalkulacje.
1: A Mateusz, ty skąd pochodzisz?
0: Ja pochodzę z Bożacina w Wielkopolsce. To jest niedaleko Krotoszyna, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego. Tamte rejony. Dół Wielkopolski.
1: Wracacie w tę stronę często? Swoje rodzinne?
2: Tak, jak tylko się da, to tak. Co prawda jest daleko, bo ja i autem, i samochodem muszę jechać tak 6-7 godzin do Szczecinka, później do Połczyna. Ale jak tylko się da, to wracam, bo tutaj reklamuję zachodniopomorskie. To są takie mniej popularne Mazury. Jest tam przepięknie, jest mnóstwo jezior, blisko nad morze. Nie ma aż tylu turystów, piękna natura, więc serdecznie polecam.
0: Zapromowałaś.
2: No super. Ja nie
0: zapromuję, tak, bo ja nie wiem, o czym mam powiedzieć. No. Nie, ja rzadko już wracam, bo ja już swoją rodzinę mam tutaj też. Jest jednak dużo pracy. No ja mam trochę bliżej, bo mam tam powiedzmy 3-3,5 godziny. No ja z swojej wioski Bożacin mogę zareklamować, że mamy boisko do piłki, przystanek autobusowy i dom rolnika razem z OSP Bożacin.
1: Wow.
2: Wszystko, co
0: a jeszcze jest sklep spożywczy jeszcze jest.
1: Czyli oprócz tego, co oglądać, to jeszcze powiedzieliśmy, co zwiedzać, jakie miejsce odwiedzić w wakacje, zbliża się
0: Zapraszamy
1: lato.
0: Do Połczyna Zdrój i Bożacina. Proszę w objazd po Polsce.
1: I oczywiście zapraszamy też do oglądania serialu Morfeusz.
0: 7 odcinek tak się kończy, że chce się włączyć pierwszy odcinek 2. sezonu.
1: Mhm. Którego jeszcze nie ma i nie wiadomo,
0: jeszcze
1: czy
0: nie
1: będzie.
0: Ma, dlatego jeżeli nasz słucha Sky Show Time, to nie wiem, czy ty, Sylwia, ale ja bardzo chętnie.
2: Oczywiście, ja też.
0: No i słuchajcie, no jeżeli aktorzy chcą brać udział w drugiej części, to znaczy, że to się naprawdę
1: mogło udać.
0: Powinno
1: powstać rzeczywiście. Trzymamy kciuki, żeby ten sezon się dobrze obejrzał. Zapraszamy na Morfeusza na Sky Show Time. A ja dziękuję wam bardzo. Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik byli w Co oglądać.
2: Dzięki bardzo.
1: Dziękuję. Dzięki.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Jest 19.
1: Pogoda.
0: Przed nami typowo letnia, ale bardzo zmienna aura. Dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem chmur, przelotnego deszczu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Jutro od rana pogoda będzie dynamiczna, zachmurzenie umiarkowane na północy, najwięcej deszczu może spaść na wschodzie kraju. W centrum i na południu będzie słonecznie. A temperatura bardzo przyjemna, od 18 do 21 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą około 16 stopni. Krótko mówiąc, jutro pogoda zmienna, dlatego na spacer oprócz okularów przeciwsłonecznych zabierzcie ze sobą także parasol.
1: Autopromocja.
2: Jeden cel. Jeden cel. Sześciu prowadzących: Dominika Płonka, Adrian Suma, Eldo, Numer Raz, Kosma Król i Delem zapraszają do swojego świata. Dwugodzinna audycja o rapie, której nie można przegapić. To jest Cypher. Usłyszycie duety, które wylosowano, aby wnieść na antenę prawdziwy rap. Prawdziwe rymy, prawdziwe bity. Co piątek o 20:00 przejmujemy antenę. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: co oglądać. Twój przewodnik po filmach i serialach. Zaprasza Marcin Radomski.
1: Cześć, na zegarze jest kilka minut po 19, a więc przed nami druga godzina, co oglądać. Co będzie się działo? Dużo. Już za chwilę zajrzymy do świata kina krótkometrażowego, które coraz częściej pokazuje, że w kilkanaście minut można opowiedzieć historię równie poruszającą i angażującą jak w pełnometrażowym filmie. Moimi gośćmi będą reżyser Dominik Mirecki oraz aktorka Żaneta Homa. Porozmawiamy o ich filmie Kanan, moralnym thrillerze, który opowiada o dwójce młodych imigrantów próbujących odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie. To jest bardzo ciekawa historia o wyborach i odpowiedzialności. Film został dostrzeżony na arenie międzynarodowej, trafił do sekcji Short Film Corner podczas festiwalu w Cannes. No i o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Jak to się stało? Kim są ci młodzi ludzie? Dowiecie się słuchając, co oglądać. A pod koniec audycji opowiem wam także o jednym z najgłośniejszych filmów ostatniego czasu. Myślę tutaj o nowym filmie Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Sprawdzę, dlaczego ta premiera budzi tak duże emocje i czy warto obejrzeć ten film. Opowiem wam o tym oczywiście w Co oglądać. Słuchacie Co oglądać, przy mikrofonie Marcin Radomski. Zapraszam was serdecznie na drugą godzinę audycji.

0: Co oglądać?
1: Co oglądać?
2: To teraz pora na rozmowę o krótkim filmie Kanan. Moralny thriller, który opowiada historię dwóch młodych imigrantów, którzy próbują odnaleźć się we współczesnym świecie. I myślę, że zaraz rozwiążemy tę zagadkę i opowiemy więcej o tym filmie i o moich gościach, bo w Studiu Czwórki są reżyser Dominik Mirecki oraz aktorka Żaneta Homa. Cześć.
3: Dzień dobry, bardzo
4: dzień dobry.
2: Witajcie, mi również bardzo miło. To na początku.

0: Wątek taki kwestionariusz osobowy, żebyśmy trochę lepiej was poznali. Imię i nazwisko już znamy, to teraz daty urodzenia. Nie, no żartuję trochę, ale...
1: Ja lipiec.
0: Tak, lipiec, no właśnie. Żaneta, jaki miesiąc?
2: Ja święta Bożego Narodzenia.
0: O, to ja też, bo ja z grudnia
2: proszę,
0: też.
2: Ja również.
0: No widzisz, to właśnie strzelce, a może ty już nie, bo już kolejny
2: ja już koziorożec.
0: Ja już koziorożec.
2: Także uparcie.
0: To kolejne pytanie, takie wykształcenie, zawód, bo tutaj to jest istotne w waszym przypadku i tych filmach, o których porozmawiamy, że łączycie różne funkcje. Bo Żaneta, ty występujesz, jesteś aktorką w filmie, o którym będziemy za chwilę rozmawiali, ale też napisałaś scenariusz z Dominikiem wspólnie.
2: Tak, zgadza się. Chyba tak jest po prostu, że gdzieś tam, kiedy jesteście twórcą i kończy się gdzieś tam takie studia, akurat w tym wypadku była to Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, kierunek aktorstwo, to jednak człowiek po takich studiach ma potrzebę tworzenia dalej i często rozlewa się to na różne kierunki. U mnie wylało się właśnie troszeczkę na pisanie, tworzenie własnych historii i gdzieś tam troszeczkę na malarstwo.
0: Mm-hmm. No i możemy cię podziwiać w wielu serialach, filmach już do tej pory. Już w kilkunastu zagrałaś, jak tobie sprawdziłem.
2: Tak, tak. No to chyba takim najfajniejszym moim doświadczeniem na dzisiaj, takim bardzo miłym, też pewnie ze względu na to, że jest to coś bardziej międzynarodowego, to jest Znachor dla Netflixa, bo gdzieś tam tytuł śmigał sobie poza
0: granicami. Po całym świecie.
2: Dokładnie. I gdzieś tam można było zobaczyć trochę komentarzy, a całe szczęście, został w Polsce Znachor dobrze przyjęty, oczywiście nowy Znachor.
0: Tak, właśnie, to nie jest częste.
2: Dokładnie.
0: A coraz więcej tych różnych ekranizacji książek, czy powrotów do starych filmów w nowych wersjach powstało i różne są dyskusje na ten temat.
2: Dokładnie.
0: I opinie, więc akurat Znachor tak. A ty, Dominik, ty jesteś tutaj przy tym filmie, o którym będziemy rozmawiali, Kanan, reżyserem i scenarzystą, ale też jesteś aktorem.
1: Tak, tak, absolutnie. Tutaj warto dodać, my z Żanetą skończyliśmy tę samą uczelnię, właśnie Akademię Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i tam też się poznaliśmy. Tak, gdzieś te drogi mojego życia zaprowadziły mnie do reżyserii. Jakoś cały czas czułem, że chcę chyba opowiedzieć historię. Na początku czułem, że to jest przez aktorstwo, ale potem uznałem, że ta reżyseria daje mi jeszcze więcej wolności poruszania jakiegoś takich tematów, które naprawdę chcę opowiedzieć i podzielić się.
0: Kiedy ten pomysł się pojawił na reżyserię również?
1: Myślę, że chyba podczas pandemii, bo to był taki kryzysowy moment, wydaje mi się, że dla całego świata aktorskiego bardzo wszystko się pozamykało. Jednego dnia pozamykali filmy, seriale, ja pamiętam, że po prostu z dnia na dzień wszystko stanęło. No i zostaliśmy w domach i jakoś tak czułem, że chciałbym, no wydaje mi się, że mam kilka historii, które chcielibyśmy właściwie opowiedzieć i pokazać.
0: Myślę, że macie jeszcze na to czas. Właśnie sprawdziłem sobie, kiedy masz dokładnie urodziny, 31 lipca, 96 rok, tylko tak powiem, bo akurat 30 lat będzie, więc taka granica.
2: Zgadza się.
1: Tak, absolutnie, absolutnie, 30. Ja zawsze miałem w wakacje urodziny, więc tak. Zawsze moi goście to były osoby, które akurat przebywały na jakichś turnusach wakacyjnych z rodzicami, więc... No, ale moja mama zawsze dbała o to, żeby było wesoło.
0: No to super. Z kolei ci, co mają w grudniu urodziny, to już nie mają tak wesoło.
2: No nie mają, nie mają. Raz, że zimno, dwa, że wiesz, prezenty na święta, no to...
1: Jeden prezent,
0: dokładnie.
2: Słabo. Jeszcze imieniny kolejnego dnia, więc słabo, ale no... Miło na święta.
0: Miło, prawda? Ale wracając do filmu i do tego, co bardzo lubicie, to chciałem was zapytać właśnie, jakie filmy oglądacie? Co was interesuje?
1: Wiesz co?
0: Seriale też mogą być oczywiście.
1: Tak. Wydaje mi się, że zakochaliśmy się też podczas oczywiście gdzieś tworzenia filmów i też mojej edukacji, bo ja tutaj kształcę się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wydaje mi się, że zakochaliśmy się w Krzysztofie Kieślowskim, poznaliśmy go na nowo. To niebywała postać, przynajmniej
2: dokładnie.
1: W mojej opinii. Strasznie chciałem, oczywiście, że to już niemożliwe, ale poznać jakby tego człowieka, bo szczególnie kiedyś oglądaliśmy taki program 100 pytań bodajże, taki był...
0: Do 100 pytań. Na YouTubie jest odcinek.
1: Tak,
2: serdecznie polecamy to wszystkim,
1: coś, co
2: to jest fenomenalne.
1: Zmieniło moje postrzeganie, wydaje mi się, na film.
0: Tak, to jest świetny odcinek i też to jest taki odcinek nie tylko o filmie, ale też o życiu, o podejściu do życia.
2: Tak, tak, przede wszystkim tak mi się wydaje. Ja jestem zafascynowana postacią Krzysztofa Kieślowskiego właśnie ze względu gdzieś tam na kierunki

0: w jakich gdzieś tam podążał. Aktualnie czytam książkę, to jest Rozmowa z panem Piesiewiczem. Niesamowite. Mhm. O ich współpracy. To jest przeciekawe, bo dla mnie jako jakby młodego twórcy, prawda, idę do szkoły teatralnej, tak. Też jestem z Podkarpacia, więc wydawało mi się, że ten świat to jest tak ekran, teatr, a nagle jak zaczyna się jako młody człowiek słyszeć o tych wszystkich osobach, które tworzyły, to trochę ma się dystans. Mhm. No bo jednak jak opowiada to starszy profesor, to masz tak, musisz się zastanowić, ale jak już skończysz szkołę i sam szukasz jakby drogi i kierunku twórczego, to kiedy właśnie raz jeszcze sięgasz po jego kino, to jest niesamowite, tak mi się wydaje. I gdzieś tam myślę, że te trzy kolory Kieślowskiego są niesamowite i myślę, że im częściej też je się ogląda, tym więcej można w nich zobaczyć.
1: Tak, na pewno. Trzy kolory można teraz obejrzeć na Netflixie, więc tak. Jeżeli tak, ktoś nas tak. słucha i chciałby zapoznać się z tym kinem, to też ma łatwiej, bo może zobaczyć Oczywiście. Je na platformie streamingowej. Jest tam krótki film o miłości, krótki film o zabijaniu. Też to są też części dekalogu i też są wspaniałe filmy, więc myślę, że warto do nich wracać. Ale wiem, skoro wspomnieliście o Kieślowskim, to jeszcze chciałem zapytać o Farhadiego, czyli reżysera, który teraz zainspirował się Kieślowskim, bo wiem, że też was właśnie z kolei inspiruje, czy interesuje jego kino.
2: Tak, absolutnie. Ja pamiętam, że kiedy zobaczyliśmy pierwszy, to było bodajże Rozstanie. To jest niesamowite, jak można stworzyć historię, gdzie nie ocenia się bohaterów, przynajmniej w mojej opinii oczywiście, gdzie daje się swobodę do samemu podjęcia decyzji, kto jest dobry, kto jest zły, co jest dobre, co jest złe. A w ogóle w tym roku właśnie jakby mieliśmy przyjemność być w Cannes, okazało się, gdy przeczytaliśmy, kto będzie.
0: Nie spodziewaliśmy się naprawdę.
2: Raz, że właśnie Farhadi, a dwa, że jeszcze historia inspirowana dekalogiem.
1: To połączyły się kropki.
2: Tak.
0: Tak, bo my ten scenariusz pisaliśmy dużo wcześniej i wiesz, jak oglądasz właśnie czy kino Farhadiego, czy Kieślowskiego i sobie łączysz jakieś kropeczki, co byś chciał przekazać, no jednak 15 minut filmu, to musisz się fajnie zmieścić w tym czasie i przekazać to, co jest najistotniejsze dla ciebie, więc gdzieś tam jak się dowiedzieliśmy, to mieliśmy takie niebywałe, że w tym roku będziemy na festiwalu filmowym w Cannes, a odbywa się coś takiego i gdzieś tam, no niesamowite, no mam nadzieję, że to nie przypadek.
1: To za chwilę o tym, co się działo na festiwalu w Cannes i o czym opowiada wasz festiwal, ale też wasz film oczywiście, porozmawiamy już za chwilę.

0: Czwórka poleca. Co oglądać?
1: Co oglądać? A dzisiaj rozmawiamy o filmach krótkometrażowych. Są ze mną Żaneta Homa i Dominik Mirecki i rozmawiamy o ich filmie krótkometrażowym Kanan, który był pokazywany na festiwalu w Cannes. Zaczęliśmy trochę od przedstawienia was, powiedzenia, czym się dokładnie zajmujecie, bo i aktorstwem, i reżyserią. A teraz przechodzimy do tego filmu, bo powiedzieliście, że byliście na festiwalu filmowym w Cannes. Kanan miał pokaz specjalny w sekcji Short Film Corner. Powiedzmy, jak było w Cannes, co tam się działo, jak wam się podobało. Ja też byłem na festiwalu oczywiście, ale byłem jako dziennikarz, więc oglądałem, rozmawiałem z twórcami. Natomiast jestem ciekaw waszego odbioru też, bo to pierwszy raz był.
2: Tak, absolutnie.
1: Właśnie, no właśnie, więc to jest wow.
2: Wydaje mi się, że niesamowity zaszczyt w ogóle móc uczestniczyć, no bo to jeden z największych, jak wiesz, no, festiwali na świecie, to on gdzieś dyktuje te trendy, więc móc pojechać tam jeszcze ze swoim filmem gdzieś na początku swojej drogi filmowej, to dla młodego twórcy to chyba, kurczę, no spełnienie marzeń. Z mojej perspektywy, no niesamowite święto. Wiadomo, jak się jedzie pierwszy raz, no to widzi się tylko to, co najlepsze. Pewnie ty, doświadczona osoba, już wiesz, co jest tam fajnego, a czasami czego unikać. Natomiast my byliśmy zachwyceni, bo mogliśmy uczestniczyć w tym wielkim święcie.
1: Tak, te pierwsze razy są najlepsze zawsze.
3: Tak, ale naprawdę to jest niesamowite, ale to naprawdę było w jakiś sposób onieśmielające tak. Być podczas takiego festiwalu ze swoim filmem i, no i w ogóle brać udział w tej całej sekcji Short Film Corner, bo to pokazuje, że gdzieś tam nasz głos na nas, młodych ludzi z Polski, jakichś tam sobie twórców, zostaje gdzieś tam usłyszany. A chyba nam najbardziej zależało na tym, żeby nasza historia też wybrzmiała międzynarodowo, no ale naprawdę jakby nie spodziewaliśmy się, że akurat tam, że nasze drogi zawędrują na festiwal filmowy w Cannes, więc tym samym niesamowite przeżycie i no piękna sprawa. Chciałabym powiedzieć każdemu polecam, no ale źle by to brzmiało, więc... Więc na pewno mogę powiedzieć, że warto próbować dostać się na taki festiwal do wielu różnych sekcji.
1: Mm-hmm, tak, na pewno i taki pokaz to jest coś wyjątkowego, coś specjalnego. Właśnie powiedzmy o filmie Kanan. Czym jest ta historia i dlaczego zdecydowaliście się opowiedzieć taką historię imigrantów? Bo to jest film właśnie o nich.
2: Tak, absolutnie. To jest krótka historia o dwójce imigrantów, którzy mieszkają w Polsce, wykonują drobne prace remontowo-budowlane i podczas jednego ze zleceń znajdują w łazience ciało nieżywego mężczyzny. No i stają przed dylematem moralnym, bo są w Polsce nielegalnie, więc nie wiedzą, co zrobić, bo z jednej strony moralność nakazywałaby zadzwonić jakby tutaj na policję, a z drugiej strony, jak zadzwonią na policję, czeka ich deportacja. No i zaczyna się problem.
1: Zaczyna się problem właśnie i zaczyna się też taka dyskusja i debata, rozmowa na temat właśnie, co z nimi się stanie, prawda? I to jest też taki punkt wyjścia do tego filmu, a w ogóle cały film też próbuje nam powiedzieć, jak my patrzymy na takie osoby, a co jeszcze w takiej sytuacji, gdzie są jakieś niejasności i sytuacje do rozwiązania. Ty, Żaneta, wcieliłaś się w rolę Liny, młodej kobiety z Bliskiego Wschodu, prawda? Właśnie, tak. Która wraz z bratem wykonuje te usługi remontowe, o których powiedział Dominik. Jaka jest twoja bohaterka? Jak przygotowywałaś się też do tej roli?
3: No powiem szczerze, że to, że ja zagram postać Liny, nie było od początku takie oczywiste, bo rola była w języku arabskim, więc gdzieś tam wizualnie pasowałam, ale w końcu zapadła taka decyzja, że to będę ja i że poradzę sobie i że gdzieś tam poświęcę jak najwięcej uwagi ze względu na to, że ten projekt jest mój, nasz, prawda? To jest postać młodej dziewczyny z Bliskiego Wschodu, która na pewno jest marzycielką i jest chyba z całej trójki naszych bohaterów głosem rozsądku, ale najtrudniejsze chyba było, wiesz, nie nauka języka arabskiego, ale gdzieś tam subtelny dobór środków, bo kobiety z Bliskiego Wschodu mają w sobie ogromną siłę i jak ja oglądałam kino Farhadiego, to zobaczyłam, jak one wiele chciałyby powiedzieć, jak wiele w tych oczach jest, ale jak wiele nie mówią i trzymają do samego końca. I to było gdzieś tam chyba takie najważniejsze dla mnie do przekazania, że

0: żeby najpierw pobudzić sobie coś, coś w sobie pobudzić, po czym to zamknąć. To jest trudne, ale mam nadzieję, że się gdzieś tam udało, a na pewno doświadczenie z językiem arabskim wyjdzie mi na dobre, mam nadzieję, w przyszłości.
1: Może się przydać jeszcze kiedyś,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie.
2: Ja jeszcze tutaj z punktu, że tak powiem, reżyserskiego powiem, no, Żaneta jest po prostu no, fantastyczną aktorką, więc jak szukaliśmy kogoś, kto mógłby właśnie nawet nie werbalnie, a coś trudniejsze wydaje mi się w filmie, wzrokiem, emocją, bo ta bohaterka wcale dużo nie mówi, no to nie mogliśmy wybrać nikogo innego.
0: Mm-hmm. Bardzo mi miło.
1: Wspaniale. Ale też ten film właśnie dotyka takich tematów relacji między ludźmi, z drugiej strony też wojny, prawda, migracji. Co chcieliście przekazać tą krótką opowieścią?
2: My absolutnie nie chcieliśmy robić filmu politycznego, bo stronimy od takich tematów, natomiast chcieliśmy opowiedzieć o człowieku, o młodych ludziach. Bo wydaje mi się, że żyjemy, przynajmniej będę się wypowiadał za siebie, żyjemy w bardzo niepewnych czasach, gdzie wydaje mi się, że młodzi ludzie naprawdę żyją w strachu, bo nie wiemy, co będzie za rok, co będzie za dwa lata, czy przypadkiem my się nie znajdziemy w tej samej sytuacji, w której znajdują się nasi bohaterowie. I chcieliśmy, na początku filmu pojawia się taki cytat, nie wszystko, co złe, rodzi się ze zła. Gdzieś kiedyś wyczytałem takie zdanie i uważam, że no, że jest słuszne, przynajmniej w mojej opinii.
0: Tak, i też chyba jest taki moment, tak mi się wydaje, że to nie do końca, jakby łatwo nam oceniać z bezpiecznej odległości. A im więcej imigrantów, im więcej tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, tym bardziej, jakby szybciej nam przychodzi taka ocena, szczególnie w internecie, czy hejt. Mm-hmm. Mnie to w jakiś sposób tak boli i jeżeli miałabym powiedzieć, jak się mówi nieraz, głos młodego pokolenia, to jest taki nasz mały głosik, który chcieliśmy przekazać, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, co tam ci 30-latkowie sobie myślą dzisiaj i jak chcieliby tworzyć i o czym opowiadać, bo myślę, że to jest niebywale ważny temat, o którym trzeba mówić.
1: Mhm. Też w takich formach właśnie, krótkich, przekonywać do tego, żeby... Bo takie filmy mogą też otwierać nam oczy, może na inną perspektywę spojrzenia, prawda? Na pewne
2: sprawy. My sobie zdajemy sprawę, że my nie zmienimy świata. Absolutnie. Tak. W sensie filmy nie zmienią w 100% świata, ale być może jak ktoś po oglądaniu tego filmu, jak kiedyś zobaczy jakąś sytuację, czy to nawet w windzie się spotka z kimś wzrokiem, może sobie przypomni, że ta osoba, która właśnie rozwozi jedzenie, spocona z wielkim, ciężkim plecakiem, wędrująca po Warszawie, że też jest człowiekiem i też szuka jakiegoś tego swojego bezpiecznego miejsca, którym jest Kanan.
0: Dokładnie. Też gdzieś tam chcieliśmy, tak mi się wydaje, że ci nasi bohaterowie, tak jak i my, ludzie tutaj żyjący na ziemi, na świecie, każdy z nas walczy o przetrwanie, ale każdy z nas walczy też o swoją godność. I no nie można tego człowiekowi odebrać. Tej chęci i woli jakiejś przetrwania i ta ocena przychodzi łatwo, ale no fajnie by było, gdyby gdzieś tam czasami się zastanowić nad tym.
1: Tak, tak, to jest ważne i ten film do tego skłania, a też świetna jest muzyka Zbigniewa Preisnera, o tym warto też wspomnieć.
2: Tak, absolutnie to.
1: Film na pewno będzie można zobaczyć w Nowym Jorku, ale myślę, że to trudno tam dotrzeć może dla wszystkich, natomiast będzie też na festiwalach filmowych na pewno w lato, na jesieni, więc szukajcie filmu Kanan na festiwalach filmowych, warto ten film obejrzeć, a ja was chciałem zapytać jeszcze o plany wasze, bo wiem, że rozwijacie projekt wcześniejszy, Syn Szczęścia, prawda? Z formy krótkometrażowej w formę pełnometrażową. Jakie macie plany na najbliższy czas?
2: Tak, będziemy się przygotowywać do debiutu fabularnego, pełnometrażowego. Właśnie tak jak wspomniałeś, Syn Szczęścia, to jest historia o chłopaku z niepełnosprawnością, zespołem Downa, który marzy, żeby zostać aktorem. I ta historia, ten film miał akurat piękną, wydaje mi się, przygodę festiwalową w ciągu ostatnich 2 lat. Kawał świata dzięki niemu zwiedziliśmy i zjechaliśmy i mogliśmy porozmawiać z różnymi ludźmi naprawdę z wielu miejsc. I tak czujemy, że ta historia naprawdę zasługuje na to, żeby powstała, przynajmniej nawet dla tego naszego głównego bohatera Janka Skiby, tak, który jest...
0: Janek jest naprawdę wspaniały.
2: Fantastycznym człowiekiem.
0: Tak. I chyba też możemy powiedzieć, że ta krótka forma akurat gdzieś tam wędruje sobie po internecie, więc zachęcamy Państwa do zerknięcia, bo ta historia jest... to naprawdę urocze. tak mogę powiedzieć.
1: To Syn Szczęścia, przypominamy ten tytuł, można go znaleźć

0: w internecie. Trzymam kciuki za was, żebyście w przyszłości dali nam ciekawe filmy, role może, bo oboje jesteście aktorami, ale też na pewno ciekawe filmy. Czekam bardzo, bo ten kanon rzeczywiście jest takim filmem, który to zwiastuje. Ze mną byli Dominik Mirecki i Żaneta Homa. Dziękuję wam bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Czwórka poleca, co oglądać.
1: To teraz polecenie, premiera tygodnia. Powiem wam, że mam słabość do kina Stevena Spielberga. To jeden z tych reżyserów, którzy potrafią połączyć wielkie widowisko z bardzo ludzkimi emocjami. I teraz do kina trafia jego nowy film. Natomiast mówiąc o wcześniejszych, to powiem wam, że niezależnie od tego, czy one opowiadały o kosmitach, o dinozaurach, o wojnie czy rodzinie, zawsze w centrum stawiały człowieka. Jego lęki, marzenia, potrzeby bliskości. Za to bardzo lubię kino Spielberga. Dorastałem na jego filmach, zachwyt wywoływały takie tytuły, jak pewnie wiele z was zna. E.T., Park Jurajski, pierwsze części przygód Indiany Jonesa. Trudno było porównać te emocje z innymi filmami oczywiście. Spielberg ma taki niezwykły dar budowania poczucia przygody i odkrywania czegoś takiego niezwykłego. Potrafi sprawić, że nawet dzisiaj już jako dorosły człowiek patrzę na kino, na ekran jako dziecko z otwartymi oczami. Jednocześnie to jest taki twórca, który nigdy nie zatrzymał się wyłącznie na rozrywce, bo przecież zrobił Listę Schindlera, Szeregowca Ryana, czy ostatnio Fabelmanów, które pokazują, że jest też takim bardzo dojrzałym człowiekiem, reżyserem. No teraz już też ma swój wiek, ale te filmy zawsze pozostają jego, bardzo osobiste. I w tym najnowszym filmie Dzień Objawienia Spielberg wraca do tematu, który fascynuje go od początku kariery, czyli do kontaktu z obcą cywilizacją. Tym razem jednak nie interesuje go tylko i wyłącznie spotkanie z nieznanym. Posłuchajmy zwiastuna filmu.
2: What did you steal?
3: Secrets. The data they paid me to protect.
2: Are they people?
3: No.
4: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today is today's.
5: Go.
1: Film łączy widowiskowe kino science fiction z thrillerem i społecznym komentarzem. Mówię oczywiście o Dniu Objawienia, którego zwiastun przed chwilą posłuchaliśmy. W filmie gra Emily Blunt jako prezenterka pogody, która przypadkowo uruchamia lawinę wydarzeń prowadzących do ujawnienia obecności kosmitów na Ziemi. I rozpoczyna się taki wyścig o prawdę. Interesy mediów się ścierają, wielkie korporacje się pojawiają, politycy oczywiście, którzy próbują kontrolować przekaz i dowiedzieć się, cóż to za obecność kosmitów na Ziemi, co się stało, jak do tego doszło. Najciekawsze jest jednak to, że Spielberg po raz kolejny zadaje pytania, które już wcześniej stawiał, na przykład w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Czy jesteśmy gotowi na kontakt z czymś, co całkowicie zmieni nasze wyobrażenie o świecie? I tym razem odpowiada na nie oczywiście z perspektywy współczesności, bo to jest taki film, który mówi też o fake newsach, o teoriach spiskowych, o kryzysie zaufania do instytucji, czyli jest bardzo aktualny. Czyli jeżeli lubicie Spielberga z tych czasów Bliskich spotkań trzeciego stopnia albo E.T., czy na przykład Raportu mniejszości, to Dzień Objawienia powinien znaleźć się wysoko na

waszej liście filmów do obejrzenia. Dzień objawienia od dziś w kinach. Polecam.

0: teraz tańczę, bass.
1: Co oglądać dobiega końca. Ze mną w studiu czwórki są już Delem i Adrian Suma, bo za chwilę po 20:00 Cypher. Co u was dziś ciekawego?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Słuchaj, no jest czerwiec i tak postanowiliśmy, że to jest ten moment już, żeby podsumowywać rok.
2: Podsumujemy pół roku.
3: Podsumujemy pół roku.
2: No. Tak jest. Uważamy, że to jest dobry termin, żeby już zacząć pierwsze przewidywania. Zobaczymy potem, co się sprawdzi, a co nie.
3: Tak, już jak na pół roku, to naprawdę bardzo dużo już albumów rapowych wyszło. Będzie ciężko wytypować chyba najfajniejszy jak na razie. Ale co, będziemy też zastanawiać się, co jeszcze wyjdzie przez następne pół roku.
2: Sporo rzeczy chyba jeszcze wyjdzie, więc myślę, że będzie ciekawe. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany naszymi przewidywaniami, zapraszamy na
1: Zrobicie
2: moment.
1: Zrobicie jakąś topkę taką ulubionych?
3: Myślę, że zrobimy. Myślę, że zrobimy, ale warto skupić się na naszych przewidywaniach, bo jak się okazało, zrobiliśmy na początku roku parę przewidywań, co się wydarzy w tym roku. I już chyba co, dwie rzeczy się sprawdziły, nie?
2: Szczyl wyda album, to się sprawdziło.
3: Tak, Szczyl wyda album i jeszcze coś mieliśmy.
2: Coś jeszcze było, zapomniałem, co się sprawdziło. Aha, że czy Mata wyda w końcu dobry album.
3: A, tak, okej.
2: Co było sugestią, że chyba nie, no i no średnio wyszło.
3: Tak. No, ale coś jeszcze było. No w każdym razie tak, warto słuchać naszych...
1: O tym powiecie po 20:00 tak w Cypherze. Zapraszam serdecznie, ja się żegnam z wami. Co oglądać wraca za tydzień. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Marcin Radomski.

0: Czwórka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc

0: prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
5: Tu Czwórka Polskie Radio.
4: Czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, w nocy jeszcze będzie dokładka opadów, ponieważ od zachodu aż do wschodu będzie lało. Tak od północy, myślę, na zachodzie i do wschodu dotrze tak koło godziny 5-6, więc no cóż, miejcie to na uwagę, jak będziecie decydować o tym, czy zostawić otwarty balkon, czy nie, i czy zostawić rzeczy na balkonie, na przykład pranie. Lepiej tego nie róbcie na wszelki wypadek, bo może być to z odwrotnym skutkiem, niż byście chcieli. A poza tym, słuchajcie, noc będzie całkiem ciepła, no. Temperatura ponad 10 stopni, to już coś, to już tak, że jak wychodzicie gdzieś dzisiaj na miasto, to wracając nie zmarzniecie aż tak bardzo, no ale weźcie jakąś taką kurtkę, no nie, nie bluzę, tylko bardziej kurtkę i wszystko powinno być okej. Okay.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Here's the fire. One, zero.

0: Na audycję Cypher zapraszają Adrian Suma i Delem.
1: No witamy serdecznie.
2: Jesteśmy tutaj, no jesteśmy, jest i Adrian Suma, i jest i Delem, jesteśmy w całym komplecie, a przed chwilą był na przykład Diante Hitchcock, nie wiem czy kojarzysz takiego gościa.
1: Kojarzę, słyszałem kiedyś coś od niego.
2: No bo dzisiaj rozmawiamy o fajnych płytach rapowych, które
1: tak
2: wyszły
1: jest
2: w tym roku i tak się składa, że właśnie Diante Hitchcock wypuścił taką płytę.
1: A jaką?
2: A Junkie in the Sun się nazywa.
1: O i podoba ci się.
2: Podoba mi się, ale najbardziej to mi się podoba z tej płyty właśnie utwór, który przed chwilą wybrzmiał, czyli Mr. Green Eyes, gdzie gościnnie jest Samara Sin. Też oczywiście kojarzysz.
1: Tak.
2: Samara Sin też w tym roku wydała płytę, wiedziałeś o tym?
1: Nie.
2: Taką krótką.
1: Ale podoba mi się, już mi się podoba nasza audycja. Tu widocznie dużo się rzeczy dowiem i przy okazji słuchacze też.
2: No właśnie, może tak, może na tym to powinno polegać.
1: Na dowiadywaniu się o muzyce z radia.
2: Co nie?
1: Chyba jakby... tak, ma to jakiś sens.
2: To jest w ogóle świetna koncepcja. Moim zdaniem od teraz powinniśmy tak prowadzić audycję.
1: Czy to jakiś nowy warszawski koncept?
2: Właśnie może tak, no. Może to jest nowy warszawski koncept projekt.
1: Tak, odkrywanie muzyki w radiu, no to
2: jest,
1: prawda.
2: Tak, to jest coś nowego, bo wy teraz, bo te dzisiejsze dzieciaki...
1: Nie, dość, koniec.
2: To tylko te algorytmy.
1: Koniec. Dobra, od początku. Co tutaj dzisiaj będziemy robić? Będziemy przewidywać, będziemy oceniać i będziemy sprawdzać, co w tym roku ciekawego usłyszeliśmy.
2: Bo jest już pół roku za nami.
1: 6 miesięcy minęło.
2: Dokładnie,
1: 6
2: 12 podzielić na 2 to jest 6, 6 miesiąc to czerwiec, czerwiec do dziś.
1: Super. No i co? Sprawdzimy, co w tym roku wyszły, jakie albumy, czy któryś z tych albumów uważamy, że może być albumem roku, czy może jednak jeszcze dalej czekamy na album roku, czy nuda w hip-hopie, czy nie nuda. Może niektórzy myślą, że nuda, wcale nie nuda.
2: No, może tak.
1: Może się okaże.
2: Ja na początku bym zaczął od właśnie takich mniej znanych rzeczy, które przygotowałem, bo uważam, że w tym roku naprawdę dużo się podziało w hip-hopie, też tak patrząc bardziej na to, jak wiele różnych gatunków się zaczęło rozwijać. Że mamy tą sytuację, że nie ma czegoś takiego do końca już jak mainstreamowe brzmienie hip-hopu. Mam wrażenie, że w 2026 jest to słyszalne dużo bardziej niż w każdym poprzednim roku. Że na przykład, ja mam takie odczucie, możesz się ze mną nie zgodzić, że w 2025 to takie rage, trapy były, powiedzmy, mainstreamowym brzmieniem.
1: Tak.
2: Kiedy w tym roku myślę sobie o mainstreamowym brzmieniu, to mam wrażenie, że naprawdę dużo od tego odchodzi. I kiedy dostajemy na przykład Don't Be Dump ASAP-a i dostajemy J. Cola i dostajemy, nie wiem, tego dziwnego, dziwacznego Drake'a, to ciężko jest mówić,

0: mówić tutaj o jakimś wspólnym mainstreamowym brzmieniu.
1: To jest ciekawa obserwacja, faktycznie, że w ogóle sam A$AP Rocky wydał płytę, która była brzmieniowo rozstrzelona we wszystkie strony.
0: Tak, no.
1: Drake wydał 3 płyty, w którym każda była trochę inna. Mhm. Co w ogóle uważasz o Icemanie?
0: No, szczerze, no, trochę mnie zanudziła ta płyta.
1: Ta
0: no.
1: płyta dla mnie nie ma repeat vibe'u, ale uważam, że to jest jeden z najbardziej dopracowanych projektów Drake'a, jaki usłyszałem.
0: Właśnie ja mam wrażenie, że gdyby wziąć te wszystkie 3 płyty i pomyśleć nad tym, jak z tych 3 albumów można byłoby zrobić jedną krótszą, sensowną całość, to myślę, że to by była bardzo dobra płyta.
1: No okej.
0: Ale on postanowił na Icemanie zrobić 4 intra.
1: No tak, mamy te 4 intra, ale to trochę, ja go trochę tłumaczę, ja cały czas to będę podkreślał, ja wychodzę w ogóle stąd jako fan Kendricka, więc to jest dziwne, mówiąc pozytywnie o Drake'u.
0: Bo to jest Kendrickowa radiostacja.
1: No tak, mówiąc dziwnie o Drake'u, ale ja jestem pozytywnie zaskoczony i uważam, że musiał to trochę zrobić, żeby, wiesz, odpowiedzieć na wszystko, co się wydarzyło po tym bifie.
0: Prawda i też, no, słuchaj, ja bardzo lubię te Drake'owe utwory, w których on rzeczywiście staje się na chwilę tekściarzem, a nie pajacem.
1: Tak.
0: I mówi konkretnie o rzeczach i nagle się okazuje, że koleś ma warsztat.
1: I że on w ogóle umie obserwować jednak, że to jednak...
0: Tak,
1: wiesz.
0: Że tak mówi z takim dystansem, bez patosu, mówi w bardzo fajny sposób i jak usłyszałem te 4 dziwne intro type utwory na Icemanie, to sobie pomyślałem, o wow, koleś z płyty... If you're reading this too late, albo z tej wcześniej Nothing was the same, nadal żyje i ma się nieźle.
1: Dokładnie.
0: Może trzeba go po prostu trochę rozruszać. No ale jednak są to nudne projekty dla mnie, te trzy płyty.
1: Rozumiem, dlaczego tak możesz myśleć, ale wracając, kończąc może już tą myśl przewodnią, że faktycznie mainstream jest rozstrzelony, tylko nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo nie wiem, czy to przypadkiem nie wynika z braku pomysłu na siebie, jak obserwuję mainstreamowe brzmienie.
0: Ja mam wrażenie, że nie do końca, bo za chwilę zresztą będę miał fajny dowód na to, bo za chwilę wybrzmi Samara Sin, która utrzymuje się w takiej fajnej stylistyce jazz rapowej, która mi się kojarzy trochę z sceną chicagowską, wiesz, z Chance'em the Rapperem, No Name, Sabą, wiesz, tam Smino i tak dalej, tamtymi postaciami. No a później mam Sauda, który... koleś z Arabii Saudyjskiej, który wychował się na Brooklynie, na Bronxie i robi taką bardzo surową, hip-hopową no i taką intensywną rzecz. No nie, coś takiego naprawdę...
1: Zachęciłeś mnie.
0: Bardzo nie dość, że bardzo surowego, takiego bardzo...
1: Szorstki
0: i boom-bapowy w bardzo nowoczesnym wydaniu.
1: Oh,
0: to jest naprawdę super rzecz. I zobacz zresztą na fity, na utworze, który wybrzmi. KJ Radical, czyli ten brytyjski oszołom, co wiesz, co tam z Little Sims nawija.
1: Tak, tak.
0: Oprócz tego Rhapsody.
1: Proszę.
0: O której możemy też jeszcze dzisiaj porozmawiać, bo zapowiedziała album.
1: No to co, słuchamy.
0: Posłuchajmy.
1: Let's go.

0: To był South w audycji Cypher.
1: No właśnie, zyskał nowego słuchacza w postaci mnie. Bardzo mi się podoba. Jest agresja, jest ten boom bap, ale on jest właśnie takim neo boom bapem.
0: Tak, no.
1: To jest totalnie to, co ja teraz kupuję w hip-hopie. Ja takich rzeczy po prostu słucham.
0: Dużo możesz tam znaleźć na jego najnowszej płycie i najbardziej to mi się też podoba jego dosyć ciekawa perspektywa, bo już historię o, no wiesz, mniejszościach rasowych w Stanach Zjednoczonych słyszeliśmy wielokrotnie, słyszeliśmy już o biedzie, słyszeliśmy o gangach, ale takiej perspektywy na przykład na powrót ze Stanów Zjednoczonych do tego, wiesz, odległego kontynentu z perspektywy Stanów Zjednoczonych, właśnie, czyli tutaj do jego kraju, czyli do Arabii Saudyjskiej, perspektywa właśnie tego imigranta, perspektywa tego obserwowania swojego kraju zza oceanu, to wszystko jest bardzo ciekawe. I
1: jeszcze tak specyficznego kraju, nie?
0: Tak, jeszcze właśnie, to wszystko jest bardzo ciekawa perspektywa, to jest bardzo ciekawa historia, którą on może opowiedzieć i fajnie jest to, że zamiast łapać się czegoś, co mogłoby być po prostu bardziej, wiesz, uproszczone dla jego potencjalnej publiki w USA, no to on rzeczywiście stworzył coś oryginalnego. No i ja to kupuję. Bardzo mi się podoba ten storytelling.
1: Ja tak miałem, wczoraj puszczałem, akurat robiłem

0: przegląd albumu, który powiedziałeś, że już opowiadałeś i przesłuchałeś, dlatego dzisiaj go odpuściłem, Izayaha Rashada.
1: Aha, no, mamy, coś tam wrzuciłem.
0: Wrzuciłeś coś od niego,
1: tak.
0: Super.
1: Wrzucę go wyżej, no.
0: Bardzo mi się podoba to, co on teraz robi, bo też ta jego perspektywa jest nieoczywista. Ja w ogóle, przesłuchując jego najnowszy album, dowiedziałem się, chociaż on to zrobił dawno temu, ale nie wiedziałem, że on tak głośno powiedział o płynności seksualnej swojej. I to też było dla mnie trochę takie, wiesz, szokujące, bo w hip-hopie to jest rzadki temat i myślę, że chociaż dużo raperów mogłoby zrobić jakieś wyjście z szafy, no to jednak znając to środowisko nie mogą tego za bardzo zrobić.
1: Tak, no w przypadku Izayaha to też oprócz tego, to na tej płycie znowu temat używek jest bardzo ciekawie poruszony, to mi się chyba najbardziej spodobało.
0: A mam ciekawy temat do ciebie, no. Case. Czy uważasz, że w hip-hopie jest miejsce na taki homoseksualny rap?
1: No pewnie, no
0: z
1: masz
0: taką jakby tematyką?
1: Mam wrażenie, że tylko, że wiesz, no już teraz jest coraz więcej fenomenalnych artystów, którzy myślę, że już nawet odchodzą od tego, żeby robić ze swojej seksualności estetykę, tylko po prostu to jest, no nie? I bo w przypadku wszystkich takich pierwszych kontrowersyjnych tematów, no jest ten problem, że na początku się tylko wokół tego kręcisz i nie dajesz nic nowego, oprócz tej nowej perspektywy, no nie? A teraz już mam wrażenie, że tacy artyści jak na przykład, nie wiem, Tyler, The Creator, który otwarcie mówi od 2018 o tym.
0: No tak.
1: Już masz tą estetykę, która wykracza poza to. To już jest po prostu temat, który jest w jakiś sposób normalizowany.
0: Pamiętam, że Lil Nas fajnie swojego czasu był mocno kontrowersyjny przez tak, tą całą swoją seksualną estetykę wokół.
1: Tak.
0: Ale dzisiaj...
1: Chociaż to też było oryginalne.
0: Teraz widziałem przedwczoraj, że A$AP Rocky na koncercie wystąpił w stringach.
1: Tak, no i to jest... Jakby wiesz, to jest moim zdaniem... Ciężko już tym zaszokować.
0: Chyba tak.
1: Publikę, przynajmniej już taką, przez to, że też jesteśmy chyba w takich bańkach informacyjnych, więc no nie wiem, jak my jesteśmy jak jesteś już w bańce, która jest tym spoko, to raczej cię to nie zszokuje.
0: Może tak.
1: A do bańki, która nie jest tym spoko, to po prostu nie trafi.
0: Pamiętasz, jak wyszedł klip do Type Shit i tam jest właśnie Playboi Carti też w stringach. I ja zauważyłem, że jak ludzie się o tym dowiedzieli, to nie było coś w stylu, że ej, patrzcie, chłop ubrał stringi, tylko każdy miał... Co, on pomylił? Pomylił się? O co chodzi? Dlaczego? Wygodnie mu w tym? I wiesz, nikt za bardzo jakiś nie był taki... Nie było hejtu czy czegoś takiego, tylko po prostu każdy był... Po co? Dlaczego?
1: Tak, no.
0: I to tak mówię, okej. Pozytywnie chyba ogólnie.
1: No ja mam wrażenie w ogóle, że ta estetyka, w sensie, że najważniejsze jest moim zdaniem cały czas, żeby to nie było w jakiś sposób wtórne, żeby nie robić z nowego tematu, z nowej perspektywy całości value, no nie? Tylko, że spoko, moim zdaniem twoja własna szczera perspektywa, to nie powinno być coś głównego, główny temat, tylko to powinno być oczywiste, no nie?
0: No
1: że
0: tak.
1: Wiesz, że to powinno być, jesteś taki, to taką robisz muzykę. To
0: no
1: jest
0: tak.
1: Jedyny sposób, żeby ją zrobić dobrze.
0: To prawda, zgadzam się.
1: Słuchaj, zagramy Izayaha Rashada, bo oczywiście jego nowy album It's Been Awful był naprawdę rewelacyjny, jeden z moich ulubionych w tym roku chyba.
0: Wiesz, nagrałem taki film u siebie na kanale, gdzie właśnie mówię, że w tym roku no, wieje trochę nudą w hip-hopie amerykańskim mainstreamie i tam bardzo dużo komentarzy dostałem właśnie o Izayahu, żebym sprawdzał i ja właśnie pod ich wpływem, bo ja zapomniałem sobie o nim. Sprawdziłem i nie żałuję, polecamy też.
1: Tak, moim zdaniem tekstowo to jest na pewno najciekawsze, co on wydał. Brzmieniowo drugie najciekawsze. Sunset Raid jest dla mnie nadal fajniejsze, no, ale uważam, że treść jest tutaj naprawdę on point i no, bardzo się cieszę, że on to wydał. Ale słuchaj, zanim przejdziemy do Izayaha Rashada, mam jeszcze jednego takiego niszowego gościa,
0: no.
1: Którego odkryłem też przez przypadek. On jest trochę z Ameryki, trochę z Etiopii.
0: O.
1: Nazywa się Sideshow i to jest super rzecz, która jest dosyć dziwna, ponieważ to jest coś między Playboyem Cartim a Earlym Sweatshirtem, no nie? Jakby weź sobie, wyobraź to, że masz po prostu te post MF Doomowe tematy, ten zamglony hip-hop z tą trochę estetyką właśnie tych syntezatorów i tej energii Playboya Cartiego. I Sideshow zrobił to tak, jakby to zawsze było obok.
0: Ile masz lat? Między 20 a 60.
1: Tak, to jest... Ojej, to jest to. Dobra, posłuchajmy Life as Violent as You Make It, Sideshowa.

0: No i co mi powiesz?
1: Bardzo mi się podobało. Jestem bardzo zadowolony z naszej dzisiejszej audycji, bo pokazujesz mi rzeczy, które mi się podobają. Ja tu siedzę sobie ze Spotify'em i sobie dodaję tylko.
0: Na tym polega audycja, bo widzicie dzieci.
1: Odkryliśmy dzisiaj koncept radiowy.

0: Słuchajcie, bo my jesteśmy młodzi ogólnie, nie wiem czy wiecie. I my jak już zaczynaliśmy digować muzykę, to już był internet.
1: Tak.
0: Więc my się całkiem jaramy tym, że ktoś może przez radio poznać muzę. I to jest tyle śmieszne, że pracujemy tu już jakiś czas, ja 2 lata. I wiecie, i to jest nadal fajne.
1: Świetne, genialne to jest.
0: Słuchaj, no Izajach Rashad, czy to jest dla ciebie album roku hip-hopowy na razie?
1: Na ten moment?
0: No.
1: Myślę, że tak. Myślę, że nic ciekawszego ze Stanów przynajmniej w tym roku nie słyszałem. A$AP Rocky, pomimo tego, że jestem ogromnym fanem, no to ten album, ze mną zostały 2 utwory chyba z tego albumu.
0: A J. Cole? Bo o nim też gadaliśmy.
1: Właśnie, zapomniałem, J. Cole.
0: To był dobry album.
1: Dobra, powiem tak. Uważam, że J. Cole być może nawet jest troszkę lepszy niż Izajach,
0: no.
1: Ale... J. Cole mnie przyzwyczaił już do tego, że on daje dobrą muzę, że wiesz, jakby J. Cole dał cokolwiek gorszego, to bym powiedział, no nie, przecież nie może. A wobec Izajacha nie miałem żadnych oczekiwań. Znaczy ja już go po poprzednich albumach wiedziałem, że jest dobrym raperem i że daje od niego bardzo dobry vibe, ale miałem mniejsze oczekiwania wobec Izajacha niż wobec J. Cole'a, więc może po prostu Izajach był dla mnie większym zaskoczeniem.
0: Tak, ja na przykład miałem coś takiego, że prawie na pewniaka szedłem, że Vince Staples będzie moim albumem roku i podoba mi się ta płyta, Crybaby, ale w porównaniu do innych jego płyt to jestem troszeczkę zawiedziony, bo podoba mi się estetyka, podoba mi się brzmienie, podoba mi się kierunek, podoba mi się oryginalność tego kierunku, że on odszedł od swoich przyzwyczajeń hip-hopowych i poszedł w tą rockową stronę, no ale mam wrażenie, że czegoś tam takiego typowo Vince'owego zabrakło. Może następna płyta taka rockowa byłaby już rzeczywiście totalnym sztosem, ale na razie dla mnie to jest po prostu taki entry level, jeśli chodzi o punkowe brzmienie.
1: Ja nigdy nie byłem jakimś fanem tego punkowego brzmienia, ale jak sobie teraz stukałem ten album, to sobie przypomniałem, że tutaj był taki utwór Only in America i bardzo mi się podobała liryka tego numeru.
0: Tak, też tam takie fajne punchline'y padają, nie?
1: Tak,
0: takie rzeczywiście bardzo, bardzo Vince'owe. Takie...
1: obrazujące życie w tych Stanach. Teraz taka anegdotka z dziś. Mignął mi na internecie rozmowa Japsona z JJ-em i on tam właśnie mówi, że jak pojechał do studia do Wiza Khalify, to miał wynajęte tego ze sobą ochroniarza z karabinem. No i w komentarzach rozpędał się wysyp śmiechu z Japsona, że to chyba z nerfem był ten uzbrojony. Ale ja, stary, po moich wizytach w Stanach i po obecności na chudzie jestem w zupełności przekonany, że to była prawda, wierzę Japsonowi i wiem, że jak jesteś białasem z Europy, który chce w jakimś stopniu zyskać szacunek tego środowiska bardzo specyficznego i zdaję sobie sprawę, że ciężko to zrozumieć, trochę mając taki polski background kulturowy, no to jednak tak to tam wygląda i ja mu wierzę i wiesz, i doceniam, jak właśnie tutaj Vince w tym numerze obrazuje nam jeszcze bardziej zrozumienie, jak dziwnym krajem jest Ameryka i że ten American Dream nie istnieje.
0: Też mi się podoba, że oprócz tego, że tekstowo, Vince o tym mówi od bardzo dawna i nigdy nie mówi o tym tak jak inni raperzy, trochę gloryfikując ten lifestyle, trochę pokazując, że on jest tym gościem przy tym wszystkim, tylko bardzo mi się podoba i bardzo to kupuje, tą paranoję, tą niepewność, ten taki, wiesz,
1: to jest
0: ciągłe
1: świetne.
0: Odwracanie się za, wiesz, za plecami, ciągle że słyszysz
1: najlepsze
0: te strzały,
1: jest to, że oni dosłownie tak żyją, wiesz, ja teraz będąc w Orlando, obserwując festiwal Rolling Louda, obserwowałem, jak się chłopaki właśnie czarnoskórę zachowują, no i oni są non-stop czujni. Tam jest non-stop nieuśpiona czujność. Wiesz, wzrok mają zawsze celujący. Zawsze jak patrzysz na niego, to masz trochę obawy, czy on jest teraz na ciebie zły, czy on poluje. Wiesz, ciągle się odwracają. Nie uświadczysz tam nikogo, kto by wszedł w słuchawkach i się na przykład nie odwracał. Nie możesz sobie na coś takiego pozwolić. Także ja myślę, że niegloryfikowanie tego stylu życia na pewno jest w ogóle potrzebnym nurtem, żeby wyprowadzić trochę chłopaków z tego, żeby nie myśleli, że to jest fajne, że to, co oni robią, to jest dobre.
0: Tu się z tobą zgodzę. Ja mam wrażenie, że... No, ja mam takie poczucie, że w tym roku dobrze widać, że hip-hop dojrzał i wychodzi z tego... tej fazy
1: przemocy.
0: Takiej właśnie tej fazy nastoletności, że musisz pokazać, że jesteś tym gościem,
1: że
0: no nie
1: jesteś hardy,
0: z klamką i tak dalej. Hip-hop ma już swoje lata i nagle masz właśnie Vince'a, który i przez teksty, i przez brzmienie pokazuje tą paranoję, ale też przez te teledyski, które były świetne. Ale nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy przy okazji J. Cola. Mhm. Rozmawialiśmy o tym utworze The Let Out.
1: Tak.

0: o tym, wiesz, o tych strzałach na parkingu, no tak. Nie? I wtedy to było, to jest to, pokaż nam taką scenę i nagle ten temat się zmienia w coś zupełnie innego. To nagle nie jest zabawa w gangsterkę z bronią, tylko nagle to jest obawa, jak wrócisz na chatę.
1: Ja teraz z anegdotką dla słuchaczy, jak miałem okazję być w Los Angeles i wychodziłem z dispensary, no to właśnie usłyszeliśmy z kolegą, stoimy i słyszymy po prostu... No i to było, stary, pierwszy raz, kiedy w przestrzeni publicznej usłyszałem wystrzał z broni. Wprowadziło mnie to w bardzo... No, od razu dziwnie się zaczyna czuć człowiek. No. Bo wiesz, bo pewnie jest inna sytuacja, jak ty jesteś na strzelnicy i słyszysz tą broń, bo to jest miejsce, w którym wiesz, że będziesz słyszał tą broń.
0: Tak.
1: Ale kiedy ją słyszysz, stojąc po prostu na ulicy, na środku osiedla, robi się nieswojo.
0: Słuchaj, do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy, ale za chwilę zagramy numer, który mam wrażenie, że będzie niestety pominięty przez wszystkie rapowe rankingi, dlatego że jest to rapowy numer, ale jest na płycie Thundercata. No i wiesz, no i od razu będziesz, wiesz, wszyscy ci dziennikarze będą przeglądać te rapowe albumy, który utwór był najlepszy, no nie? Nie wpadną na Thundercata, a jednak She Knows Too Much, no come on.
1: To prawda, ale ty już chyba mi to pokazywałeś kiedyś, wiesz?
0: Tak, tak, tak, graliśmy to. No moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych utworów rapowych, które w tym wyszły, a wyszedł na albumie Thundercata, no.
1: No to co, posłuchamy She Knows Too Much od Thundercata
0: i Maca Millera.

0: TV Guide od Vince'a Staplesa. No to ja mam dla ciebie krótkie pytanie, mój drogi. No.
1: Tak, jakie?
0: Czy w tej... Mamy pół roku, no nie? Czy to się znajduje w twoim top 5 album Crybaby?
1: Nie.
0: Nie, to nie będzie top 5.
1: Nie, dlatego, że ja po prostu... Ja lubię Vince'a, rozumiem jego muzykę,
0: no,
1: ale to nie jest muzyka, której ja słucham, wiesz?
0: A powiedz mi, to w takim razie co byś dał jako takie... No dawaj te 5 jakichś albumów, albo nawet 3.

0: Trzy.
1: Trzy. Dobra, na pewno J. Cole, na pewno Izajach i pomimo tego wszystkiego, co powiedziałem, póki co na pewno A$AP Rocky. Z Don't Be Dumb.
0: Moim zdaniem to jest i tak ambitna płyta.
1: Tak, właśnie uważam, że to, jak on tam wiele styli poruszył, że przy tej całej niejakości mainstreamu, którą aktualnie widzimy, to co zrobił A$AP Rocky było odważne. Nie wiem, czy to był akurat dobry pomysł, akurat to wrzucać po tak długiej przerwie, ale ten album był potrzebny i myślę, że fajnie, że coś takiego dostaliśmy. Że to nie jest kolejny album, na którym na ficie jest Travis Scott, 21 Savage, Playboi Carti, którzy, wiesz, mamy Don Toliver, znowu ten sam album i znowu te same autotuny, które słyszymy w tym samym ujęciu. Znaczy,
0: od 2015 roku.
1: Tak jest, tak jest. Zmęczony jestem tym, dlatego ja szanuję, że płyta A$AP Rockiego nie jest znowu mainstreamowym, typowym albumem. I pomimo, że nie ma tego repeat value, to uważam, że to spoko.
0: Mi się bardzo na pewno podoba, że w końcu stworzyliśmy z social mediów nie przykrą konieczność, tylko i A$AP, i Vince. Myślę, że po tych dwóch artystach to widać, jak fajnie można teraz tworzyć estetykę i cały świat
1: wokół tego. Ale wiesz, to tak jak też właśnie Drake przy A$AP-manie zrobił całą tą promocję, co mu się potem oberwało, że trzeba było, straż pożarna musiała wodą ten blok lodowy, ale faktycznie tak. Teraz widzimy, że ta estetyka płytowa wokół jest dużo bardziej rozbudowana.
0: No to posłuchajmy tego, o czym mówimy. A$AP Rocky, później Drake.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC.

0: szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: minęła 21.
1: Pogoda.
0: Kochani, zrobiło się troszkę cieplej nareszcie. Temperatura około 15-16, miejscami nawet 18 stopni Celsjusza. Jednakże na rozpogodzenie przyjdzie nam jeszcze poczekać do przyszłego weekendu. W całym tygodniu zapowiadane są deszcze i zachmurzenia, więc czekamy cierpliwie.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam dziś na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Audycje Cypher zapraszają Adrian Suma i Delem.
1: To jest Cypher, ze mną jest Delem, ja jestem Adrian Suma. To druga godzina naszej audycji w drugim dniu mundialu. Wczoraj się zaczął, moja audycja wczoraj była pod wezwaniem Mistrzostw Świata. W tym momencie trwa mecz, zaczął się 4 minuty temu. Kanada, Bośnia, Hercegowina. Kanada 30. miejsce rankingu FIFA, Bośnia i Hercegowina 64. Aktualny wynik 0-0.
2: That's a no-no.
1: Tak, a właśnie tutaj redakcja sportowa zagościła.
2: Dobrze, dziękujemy ci. Adrian.
1: Myślę, że to ważne. Dzisiaj jeszcze mecz USA-Paragwaj o 3 w nocy, jakby ktoś chciał
2: będziesz
1: pobalować.
2: Oglądał?
1: Nie.
2: A ten mecz będziesz oglądał?
1: Chciałbym, no ale muszę być tutaj. Może sobie tu włączymy gdzieś zaraz, co?
2: Zobaczymy, czy możemy to odpalić. Kiedyś to ktoś tu odpalał.
1: A tam na zewnątrz się da.
2: Tak,
1: damy radę,
2: chyba
1: damy
2: jest.
1: Radę,
2: no dobra, w każdym razie, no okej, okay, to jest to, co będziemy robić, a to, co robiliśmy na przykład w pierwszej godzinie, to możemy wam zdradzić, że dzisiaj się zastanawiamy nad najfajniejszymi płytami, które już wyszły, bo minęło pół roku i to jest ten moment, że trzeba o tym rozmawiać. I that's a no-no. Utwór od Little Sims wyszło na jej nowej epce. Słuchałeś tą epkę?
1: Tak, uwielbiam Little Sims, jestem fanem Little Sims. Są trzy dziewczyny, powiem, wokoło rapu, bo Little Sims to nie jest taki typowy rap. Ona ma takie, wiesz, odpływy gdzieś tam na
2: bok. Ma, ale ona jako ona to mało śpiewa, dużo jednak rapuje. Jednak
1: tak.
2: To jest, więc myślę, że ciężko by jej nie zakwalifikować jako raperka.
1: Ale
2: wszystko wokół rzeczywiście czasami jest mało hip-hopowe.
1: Tak jest. No to w każdym razie moja trójka takich top to jest właśnie Little Sims, Glorilla i chyba ostatnio strasznie mi się spodobała Bia, wiesz?
2: Okej.
1: Bardzo, ale to bardzo. Te jej numery z Denzel Curry'em i w ogóle to jest coś, co ja kupuję i zastanawiam się, kiedy dostaniemy w końcu Polkę nawijającą
2: w taki sposób.
1: W taki sposób.
2: No też jestem ciekawy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że u nas trochę nie ze względu na brak utalentowanych raperek jest problem, tylko ze względu na brak otwartych słuchaczy.
1: Wiesz co, Bambi wydaje album Trap or Die.
2: No.
1: I ten album nie jest trapowy. Jakby
2: no
1: wiesz,
2: super, no.
1: Samo hasło Trap or Die to sugeruje, że wracamy tutaj z trapem do jakichś korzeni, że usłyszymy coś typu rap, typu Gucci Mane, typu Juicy J. Mhm. Ten trap z 2012 roku, kiedy on był taki...
2: Soczysty.
1: Taki soczysty, taki
2: nieokiełznany.
1: Nieokiełznany, dziwny,
2: trochę
1: specyficzny,
2: goofy.
1: Trochę goofy, dokładnie. Tymczasem dostajemy jakieś podrygi popowe, no bo tak to nazwę, to nie ma nic związanego z trapem. I jestem zawiedziony, jestem bardzo zawiedziony, bo ja naprawdę liczyłem, że Bambi potrafi zrobić trapisko i pokazała u Quebo, że potrafi na tym swoim ficie z Quebo, na jego płycie Krętacz z Ciechanowa. No i cały czas się zastanawiam, czy dostaniemy...
2: Stary, moim zdaniem to jest kwestia tego, że gdybyśmy mieli polską Little Sims,
1: no,
2: to nikt by jej nie słuchał.
1: A, masz rację.
2: Naprawdę, mam wrażenie, że my mamy mnóstwo utalentowanych raperek, wiesz, które po prostu gdzieś są w tych zamętach internetu i po prostu do nich nie docieramy. Na przykład, nie wiem, Azel, no nie? To jest jedyna raperka, która ma taki, wiesz, rzeczywiście ambitny styl i jakkolwiek się wybija, ale to nadal nie jest mainstream.
1: Ja teraz dostrzegam nawet jeszcze większe zagrożenie,
2: no,
1: że na fali popularności Fagaty zrobiło się dużo dziewczyn, które...
2: Nawijają podobnie.
1: Tylko to jest problem, bo Fagata, moim zdaniem, w kiepskim stylu przełożyła styl amerykańskich raperek do Polski. Wybrała sobie jeden z najgorszych, czyli ten najbardziej wulgarny,
2: no,
1: ten najbardziej taki bragowy.
2: Ta.
1: I teraz wszystkie dziewczyny w Polsce, widząc, że kariera Fagaty ma się dobrze z jakichś powodów, że one też spróbują. I one automatycznie przekładają to, co robi Fagata, czyli też robią ten najbardziej wulgarny, najbardziej bragowy, najmniej w sumie taki hip-hopowy styl, który się da wybrać. I uważam, że to jest bardzo niedobrze, bo wybrały sobie mega kiepską osobę do inspiracji.
2: Stary, moim zdaniem to jest naprawdę cały czas kwestia tego, że u nas jest naprawdę dużo utalentowanych raperek. I tutaj wspomniałem o Azel.
1: Mhm.
2: W tym roku wydała również świetną płytę Gest Julka.
1: Tak.
2: Płytę Melanż.
1: Tak,
2: i
1: tak.
2: Mam takie wrażenie, wow, jakby... Dlaczego o tym tak mało rozmawiamy? Dlaczego w ogóle cały czas mamy jakąś taką przepychankę o tych samych raperach, którzy są po prostu nijacy, no nie? Mhm. I mamy płytę Melanż od Gest Julki i co? I to po prostu leży?
1: Faktycznie
2: no, come
1: coś
2: on,
1: jest.
2: No.
1: Wiesz, nawet
2: Azel tak samo. Ona też wydała płytę.
1: Powstają jakieś akcje, gdzie są kobiety właśnie, chcą być wyróżnione i tak dalej. I ciągle słyszymy to samo. Riffery, Adma.
2: Mhm.
1: Hej, ale to,

0: Są te zimne dziewczyny,
1: cały czas, tak, i cały czas mam wrażenie, że po prostu przestańmy rozmawiać w ogóle o dziewczynach w rapie, jakby to był po prostu jakiś, wiesz, fenomen, jakiś kosmos,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak.
1: To już jest, po prostu teraz dajcie utalentowanym raperkom dojść do głosu, no bo to jest kwestia tego samego, co z polskimi raperami i chłopakami, że to słuchacze decydują o tym, kto jest popularny, nie jakiś po prostu magiczna ręka rynku, niewidoczna, tylko po prostu my odpalamy słabą muzę.
0: Było kiedyś takie hasło dawno temu,
1: no.
0: Kupujcie polskie rap płyty,
1: no.
0: Słuchajcie polskich rap dziewczyn.
1: Słuchajcie polskich muzyków, którzy mają mniej wyświetleń i dajcie po prostu szansę tym, bo naprawdę można, teraz mamy niesamowite narzędzia, żeby po prostu grzebać i wyciągać oryginalną muzę, bo na przykład patrzę sobie na rynek amerykański w tym roku, zresztą wspominaliśmy o tym.
0: Nuda.
1: No właśnie, ale
0: w mainstreamie.
1: Ale masz mnóstwo projektów, które tak. dostały szansę, dostały blask, dostały swoje miejsce na tej, już w tym momencie, dosyć dużym torcie, no nie? Każdy ma kawałek. I masz Earla Sweatshirta, masz Playboya Cartiego i później Pochodny, tak. no nie? Graliśmy Sideshowa, graliśmy Saudiego, za chwilę zagramy JPEG Mafię z jego eksperymentalną płytą. Na wszystkich jest miejsce. I tylko co wystarczy zrobić? Znaleźć sobie niszę. W Polsce nie wiem, nie, naprawdę najbardziej to mnie boli ten melanż gestiulki. Dlaczego o tym nie mówimy?
0: Czytam
1: tak często
0: stare komentarze czasem pod moimi filmami i tam ludzie piszą, co ty gadasz, rap już nie żyje, same Oki i Żabsony. Ale
1: stary,
0: czemu ty sprawdzasz tylko Okiego i Żabsona?
1: No
0: czemu wybrałeś sobie dwóch najbardziej popularnych raperów w Polsce i twierdzisz, że to jest obraz całego hip-hopu?
1: No.
0: Czemu nie posłuchasz sobie Miłego? Czemu nie posłuchasz sobie redakcyjnego kolegi Kosmy, którzy robią mega boom-bapowe rzeczy, lepiej niż twoi idole z lat 2000, bo mają ogarniętą technikę. Chyba nie muszę mówić, że raperzy w latach 2000 składali rymy czasownikowe i dzisiaj się mówi, że oni byli lepsi niż dzisiejszy Żabson. Żabson kładzie na swoje wersje jakieś poczwórne rymy i ktoś mi potem pisze, że firma to był prawdziwy hip-hop.
1: Tak, no jest to bolesne, no ale też wiesz, no na przykład popatrzmy po naszej redakcji, w sensie po autorach, wiesz, na przykład Będzie Głośno, no nie? Mamy Sienię, która w tym roku...
0: Proszę.
1: Stary, słyszałem ją na żywo, na Wrofie, słyszałem ją też tutaj, w czwórce. No ja jestem zachwycony tym, co ona robi.
0: No świetna naprawdę dziewczyna.
1: Tak, i mam po prostu wrażenie, tak się już nie mogę doczekać na cały jej album, bo wiem, że teraz to są takie podrygi, wiesz, pierwsze te. Ja myślę, że jej płyta będzie naprawdę świetna. I tak samo ludzie, jeśli mówicie, że nie ma niczego do posłuchania w polskim rapie, weźcie sobie, odpalcie melanż gestiulki, naprawdę. To jest coś, co powinniście dzisiaj słuchać.
0: A co my teraz odpalimy?
1: JPEG Mafia.
0: JPEG Magia? Mafia? Magia. O,
1: JPEG
0: no trochę
1: Mafia,
0: magia.
1: Experimental Rap, Baby Girl.

0: Action Bronson i utwór Triceratops. To jest bomba, jakich mało, no. Co ja ci powiem?
1: Zdecydowanie, no.
0: I co, zagra w Polsce? Wiedziałeś o tym?
1: Nie, kiedy?
0: No, nie pamiętam.
1: Dobrze, wiem, że zagra, no to jest
0: zagra w Polsce, okej, okay, tak? Co ja jestem, dziennikarz muzyczny?
1: Ty masz łatwiej, bo ty jesteś przy okazji artystą.
0: Tak, no, więc mogę to jeszcze wybrnąć. Ale na pewno warto sprawdzić, moi drodzy. Zagra, wiem, już pamiętam, że zagra w Warszawie. Action Bronson. I polecam słuchać jego nowej płyty, czyli Planet Frog. Naprawdę fajna rzecz. I utwór Triceratops przypomina mi trochę o tym, że Boom Bap ma jeszcze to psychodeliczne wcielenie, które jeszcze nie jest takie bardzo wykorzystane. I fajnie, że Action Bronson

0: on się za to wziął, a on jeszcze z tym swoim śmiesznym poczuciem humoru i ciekawymi, dziwnymi czasami wersami, no to się wszystko świetnie skleja, no.
1: Zdecydowanie. Mi w ogóle... Co myślisz aktualnie o neo-boombapie? Nie uważasz, że to jest jakaś taka szczytowa forma golden era hip-hopu?
0: No...
1: Bo my nie dostajemy w ogóle takich neo-boombapowych numerów od mainstreamowych raperów.
0: Nie dostajemy.
1: Z jakiegoś powodu.
0: Chociaż, wiesz co, czuję na pewno to, że ta gałąź wokół Erla Sweatshirta cały czas go przywołuje, dlatego że on się stał jakimś takim trochę ośrodkiem. Od niego się zaczęło ten powrót do boombapu. Od niego i od Joeya Badassa. Tylko Joey Badass później już trochę skręcił, no nie?
1: Tak.
0: A Earl Sweatshirt szedł w coraz bardziej taką obdartą estetykę. No i w tym roku co? No wyszło na przykład nowy album Navy Blue. I to też jest taki boom bap, który... Wiesz, mam wrażenie, że to się naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dzieje.
1: Jeszcze pamiętam Blue Lips od Schoolboya 2024. Cztery rok? To
0: tak,
1: jest,
0: tak,
1: czy
0: tak,
1: pięć?
0: Tak. Cztery.
1: I to też zrobione na takiej fali neo-boombapu takiego. W ogóle polecam wszystkim album Blue Lips od Schoolboya, bo to jest genialny
0: ja
1: album.
0: Również. Ale też mam wrażenie, że w ogóle jest renesans produkcji Alchemista.
1: O,
0: Że Alchemist funkcjonował od lat 90., ale nigdy nie był taką ikoną. Nigdy nie był aż takim mocnym nazwiskiem, taką mocną ksywą. Mhm. Bo moi drodzy, koleś już miał w ogóle możliwości, żeby być na topie, tak jak jest teraz. Bo mało osób wie, ale to on odpowiadał za mixtape'y z obozu Shady Records. To on siedział tam razem z Eminemem, Obi Trice'em, 50 Cent'em, całą ekipą D12. I to mimo wszystko i tak teraz ma swój największy przełom.
1: Zawsze jak słyszę o ekipie D12, to zastanawiam się, ile tam jest Eminema i jego alterego. Mam wrażenie, jakby większość ekipy to był w sumie Eminem.
0: Tam ich jest trochę tak, tam, ale tam jest sześciu chłopa, nie?
1: Tak.
0: Każdy ma po alterego.
1: Aż sprawdzam, bo wiesz, to nie jest takie oczywiste.
0: Tak, tam było sześciu chłopa i zresztą jest śmieszny utwór, no nie? O tym, o czym właśnie powiedziałeś. Jest utwór My Band.
1: Tak.
0: W którym chłopaki się z tego śmieją, no nie? Że wszyscy myślą, że to jest zespół Eminema.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: A nie wiem, czy ty wiesz, jeśli chodzi o właśnie ekipę D12, no, to jeden z nich, Mr. Porter, teraz znany przede wszystkim jako Dion, to bardzo wzięty producent, który zrobił mnóstwo bitów.
1: O.
0: I na przykład jest odpowiedzialny za dzisiejszą premierę, czyli za nowy singiel Rhapsody.
1: O, proszę. No, bardzo mi się to ta informacja podoba. Tak. Chciałem jeszcze w sprawie boombapu powiedzieć, że takie TikToki mi mrugają, jak takie dzieciaki po 12-13 lat, słuchając nowego Taco, byli zafascynowani, że on opowiada historię podczas numerów. I ja mówię...
0: Ty, ale koncept, nie?
1: Ale koncept, że można...
0: Możesz wziąć mikrofon i mówić o czymś?
1: Tak, tak, tak, że to może mieć... oni to nazwali, że zrozumcie, że Taco ma fabułę na swojej płycie.
0: Skumaj to, nie, mordo?
1: Ale stary, pomijając to, że no oczywiście, wiesz, zero digowania i oni nie wiedzą takiej oczywistości jak storytelling w rapie, to ja jednak odnajduję w tym pozytywną informację, że im się to podoba.
0: No stary.
1: Że storytelling im się podoba i to tak. Nie jest, bo mieliśmy taki moment w hip-hopie, że ja myślałem, że hip-hop zaraz przestanie w ogóle opowiadać historię, nie? Że będziemy bazować na wykrzykiwaniu pojedynczych słów i marek. A wracamy jakoś tak, mam przynajmniej nadzieję, że wracamy i wrócimy ostatecznie.
0: Ej, ja nigdy
1: do opowiadania historii.
0: Stary, ja nigdy nie miałem wrażenia, ani przez chwilę obserwowania hip-hopu, nigdy nie miałem wrażenia, że hip-hop z czegoś zrezygnuje, że hip-hop, wiesz, jak to Nas kiedyś powiedział, że hip-hop umiera. No moim zdaniem nie, hip-hop, mainstream hip-hop, po prostu ogólnie mainstream w muzyce amerykańskiej, to jest dziwne zjawisko. I po prostu od 10 lat uwziął się na hip-hop. No. I nagle my patrzymy na naszą kulturę przez pryzmat mainstreamu w Ameryce, a mam wrażenie, że to jest, że kultura hip-hop nadal się trzyma nieźle, nadal ma tych samych dziwnych odbiorców w szerokich spodniach.
1: Tak.
0: Po prostu niektórzy mają już troszkę węższe spodnie i czapki trochę inne. Ale wiesz, nadal jest tak różnorodnie. Jakby, come on, no... Chłopaki mówili, że hip-hop umiera w 2010 roku, kiedy pierwszy raz usłyszeli Cykacze, a potem wyszło Good Kid, Mad City.
1: To,
0: no i wiesz, tak. No i... Hip-hop umiera, a później wychodzi, wiesz, Isaac Rashad. No,
1: wiem, już wiesz, to i wszystkie te rzeczy, że hip-hop umarł.
0: Hip-hop umiera w Polsce, no dobra, no i później wraca dziadek Taco, no bo

0: To już inaczej go nie można nazwać.
1: U nas jest jeszcze ten case, że w Polsce mamy tą słowiańską romantyczność. Wiesz, u nas przez bardzo długi czas na hip-hopie nie można było zarabiać. Nie można było. Jakbyś
0: nie, no
1: raperem,
0: bo to skandal.
1: Jak zarabiasz pieniądze ze swojej... Nie, masz,
0: nie.
1: Masz drałować codziennie na etacie, a rap robić po godzinach.
0: Tak, no.
1: Takie kiedyś było mniemanie. No to u nas jeszcze, wiesz, ta... Ja jednocześnie się cieszę, że ona istnieje u nas. Że u nas póki co na razie ciężko raperkom typu Sexy Red w ogóle zaistnieć. I to jest dla mnie pozytyw, bo to nie są treści, których ja bym chciał chyba słuchać.
0: A ja bym chciał słuchać wszystkich treści. Dla mnie to jest najpiękniejsze w hip-hopie, że od zawsze było tak, że mogłem usłyszeć...
1: To prawda.
0: Że mogłem usłyszeć Willa Smitha, który mówi: ej, są dziewczyny i jest plaża i są drinki i jest fajnie. Mogłem usłyszeć NASA.
1: Ja mam take'a od razu. No. Czy uważasz, że Will Smith... To jest Norbi amerykańskiego rapu.
0: Tak!
1: Prawda? To jest Norbi
0: tak.
1: po prostu.
0: I przestańmy udawać, że w Stanach nie było Norbiego.
1: Dokładnie. Ja jak byłem teraz w Miami, słuchałem właśnie Willa Smitha z utworu Miami, bo Will Smith jest z Miami.
0: Dacie wiarę?
1: Tak. No i tak słucham tego utworu. Pierwszy raz chyba w życiu wsłuchałem się w słowa w ogóle i mówię, nie no, to jest Norbi.
0: Słuchaj, przejdźmy może na chwilę do Polski i zagrajmy, dajmy słuchaczom posłuchać muzyki.
1: Tych
0: polskich dziewczyn, żebyśmy później już się nie kłócili, błagam. I nie mówcie, że nie ma dobrych polskich raperek, bo mamy co najmniej dwie, a jeśli nie trzy, bo tylko i wyłącznie dlatego, że nie udało mi się znaleźć odpowiedniego numeru Azel wycenzurowanego, więc zagramy Gestiulkę i zagramy Sienie.
1: Let's go.

0: Big up Sienia. To jest naprawdę zdolna osoba i mam nadzieję, że jej płyta będzie świetna.
1: Mam nadzieję. Wiadomo, kiedy ona wydaje ten album?
0: Nie, ona nawet chyba nie wie, kiedy wydaje następny singiel.
1: Ona jeszcze.
0: Ale trzymamy kciuki, bo wiem, że ma materiał. Słyszałem na koncercie dużo rzeczy, które jeszcze nie wyszły. I one są naprawdę fajne. Fajny storytelling. I to jest w ogóle super, że ona umie świetnie opowiadać historię. I w każdym w sumie numerze jest taka Wanna Type historia. To jest bardzo spoko, bo jej perspektywa jest zupełnie inna, więc nie czuć, wiesz, że ktoś tam coś ci wciska, co już słyszałeś, tylko rzeczywiście jest to świetne.
1: A wiesz, co się dowiedziałem o Wanie?
0: No.
1: Nie, że jest prawnikiem. Właśnie nie jest.
0: No właśnie od niedawna jest tak naprawdę.
1: Od niedawna jest radcą
0: prawnym. Tak właśnie, wszyscy nas okłamywali.
1: Czyli on skończył prawo, a nigdy nie zrobił aplikacji, a ja byłem przekonany, że on jest takim, wiesz, że jakby chciał, ja myślałem, to on dzisiaj ubiera togę i idzie mnie reprezentować.
0: Ale ja też tak myślałem, że on w ogóle jest w zawodzie od dawna.
1: Ja też, a tu się okazało, że nie, że ona tylko skończył prawo, a dopiero ostatnio zrobił aplikację na radcę prawnego.
0: Ale może on coś robił wcześniej mimo wszystko.
1: A może.
0: Wokół.
1: Ale na pewno nie, jak w oku, tak, no ale no nie mógł być oficjalnie, nie mógł się tytułować adwokatem.
0: Tak, no i
1: bo
0: widzisz,
1: to by mu przekreśliło w ogóle karierę.
0: I to jest ściema, na którą
1: wszyscy polecieli. Każdy uwierzył.
0: I teraz mój apel do pana Łony.
1: Panie Adamie, słucha.
0: Tak, no na pewno słucha. Skoro tako i kłębo słuchają, to czemu Łona miałby nie słuchać? Panie Adamie, mój apel bezpośrednio do pana. Następnym razem, jak wszyscy będą myśleli coś o panu, a pan wie, że to jest nieprawda, to pan bądź uprzejmy.
1: Zdementuj,
0: proszę.
1: Bo potem są zdziwienia ludzi.
0: Teraz jest akurat na przykład sytuacja, że wszyscy mówią, że jest pan reżyserem, bo pan wyreżyserował jakiś film. I zanim się wyda na przykład, że pan jednak nie jest tym reżyserem, to proszę się odezwać. Bo ja na przykład nie wiem teraz. Do wczoraj jeszcze był pan dla mnie prawnikiem od lat.
1: A tu proszę.
0: Nie wiem, jak to jest z tym, że jest pan teraz reżyserem.
1: Nie, przepraszam. Jaki tylko radca? Żeby teraz nikt się nie poczuł urażony. Aż radca prawny. Gratuluję wszystkim, którzy ukończyli prawo. Nigdy w życiu bym się na to nie zdobył, więc dobrze, że są ludzie.

0: Nie dałbyś się rady.
1: Nie dałbym rady.
0: Nie dałbyś rady, nie masz psychy.
1: Nie mam psychy.
0: Stary, skończyłeś jakieś studia? Okej. Okay. Rozmawiamy o czymś innym. Rozmawiamy o... Podsumowujemy rap 2026. Ja odpowiedziałbym tak samo jak ty, Adrian.
1: Ale maturę mam.
0: Ja też mam maturę.
1: No.
0: Z polskiego.
1: Koniec, bo słuchacz pomyślą, że jacyś debile tutaj przemawiają. Porozmawiajmy o muzyce.
0: Porozmawiajmy o tym, na czym się znamy i dlatego co nas zatrudnili.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, mam teraz dwóch bardzo alternatywnych kandydatów.
1: Pierwszego nie znam.
0: Wesley Joseph.
1: Okay.
0: Stary, to jest bardzo ciekawa rzecz z Wielkiej Brytanii. I nie mógłbym pominąć jego najnowszego krążka, jakbym się zastanawiał nad najlepszymi płytami rapowymi w tym roku. No i utwór Peace of Mind, gdzie gościnnie Danny Brown, jest na pewno jednym z moich ulubionych rapowych utworów tego roku, bez dwóch zdań. W pierwszej piątce się znajdzie.
1: Okej, ja kupuję, nie znam tego utworu akurat, ale Danny Brown mnie przekonuje, bo ja ogólnie lubię. A to już chyba rozmawialiśmy, że nie rozumiem tej kolaboracji z tą Ukrainką, która tam nawija po polsku.
0: Tak, to już rozmawialiśmy o tym, a że ja to kupuję totalnie.
1: No, masz prawo do tego.
0: Porozmawiam o tym w domu. A jeszcze oprócz tego jest Black Milk. Wydał w tym roku ciekawą płytę. W ogóle zapomniałem, że ten gość istnieje.
1: No ja też.
0: I nagle trafiłem na jego płytę. I to jest mroczna, boom-bapowo, jazz-rapowa płyta.
1: On miał jakąś bardzo przerwę, surowo. Czy on był cały czas aktywny?
0: Był aktywny taki, wiesz, tak w późnie. Mhm. Ale jeśli nie słyszałeś tej płyty, to myślę, że ona ci się bardzo spodoba.
1: Okay.
0: Brzmieniowo, bitowo, to są naprawdę ciekawe rzeczy. Zwłaszcza jeśli chodzi o kompozycję. Mhm. I strukturę utworów. One mają dużo jest przestrzeni dla instrumentalu.
1: O.
0: Dużo daje oddechu, no i rzeczywiście słuchać, że jest muzykiem.
1: Jazzowo.
0: Tak, jest naprawdę cudowna rzecz. I te utwory, Peace of Mind od Wesleya Josepha i Dreams Not Only Made at Night Black Milka, są zupełnie inne, więc
1: podoba mi się tytuł.
0: Słuchacze będą mieli ciekawą teraz jazdę.
1: No to co, słuchamy?
0: Słuchamy. Push me up.

0: Black Milk.
1: To tak był. Jest.
0: Dreams are only made at night. Piękna jest płyta, z której pochodzi ten numer i naprawdę polecam ci sprawdzić, Adrianie.
1: Sprawdzę zdecydowanie, bo w ogóle przypomniałeś mi, że ktoś taki istnieje. Black Milka sobie przed chwilą sprawdziłem w ogóle na Spotify'u. 160 tysięcy słuchaczy, więc nawet nie mainstream w Polsce.
0: Tak, nawet nie... To jest underground w Polsce.
1: To jest underground w Polsce, a ostatnio wyższy, właśnie no. Ostatnio rozkminiałem właśnie, że Izajach, który ma 9 milionów słuchaczy, w Stanach też by mógł być określony wysokim undergroundem, ale jeszcze undergroundem.
0: Tak.
1: To pokazuje skalę przełożenia tych słuchaczy, że u nas 9 milionów byłbyś najpopularniejszym raperem w kraju.
0: Tak.
1: A tam nie do końca jeszcze wyszedłeś z undergroundu.
0: No, to prawda.
1: Więc ciekawy przecież.
0: To jeszcze...
1: Oczywiście
0: ale
1: wiemy, że
0: dom.
1: Ilość słuchaczy nie buduje wartości artystycznej, ale chodzi tylko o zobrazowanie. Nie,
0: dziękuję, że to powiedziałeś, patrząc na
1: to
0: mnie.
1: Nie był przy... Na kogo mam się tu innego patrzeć? Jesteśmy
0: nie,
1: tu
0: no,
1: sami.
0: Patrzysz na mnie tym swoimi pięknymi oczami, Adrianie.
1: Zielone oczy mam.
0: Tak myślałem, nie musiałeś podpowiadać. Słuchaj, no zagramy jeszcze jakieś parę utworów na dobranoc i one nie są z tego roku.
1: O, tak, ale to chyba dobrze. Co przed nami? The Alchemist na pewno, Rey Mysterio z Westside Gunnem. To ja ostatnio jestem fanem Westside Gunna, słuchania jego starych rzeczy. Tak, to jest to, co ja lubię. Westside Gunn jest niereformowalny, jeśli chodzi o niektóre rzeczy. No i co? No i sam The Alchemist.
0: Dobry numer, no.
1: Myślę, że tutaj nasi słuchacze, jeśli ktoś jest starszy, to powinien się ucieszyć z tego.
0: Z tych brzmień, bitów Alchemista, to jest
1: A potem tylko

0: lepiej, bo posłuchamy POV od Clipsów i Tylera, The Creatora.
1: Z płyty Let God Sort Them Out, którą my z Adrianem w sumie jednogłośnie uznaliśmy za najlepszą płytę rapową 2025.
0: Bezsprzecznie, ja do dzisiaj nie usłyszałem nic lepszego w hip-hopie niż właśnie, Let God Sort Them Out. Zawsze mam problem wymówić.
1: No, ja w hip-hopie słyszałem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ja jestem zafascynowany tym albumem. To, co dzisiaj mówiliśmy o neo-boom-bapach, to jest dla mnie kwintesencja tych neo-boom-bapów.
1: Tak.
0: Jest mrocznie, jest agresywnie.
1: Ja ci powiem, że dla mnie nadal jest jeden top, jeden album hip-hopowy, jaki kiedykolwiek powstał, jest to To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara.
0: Okej.
1: I ja z tego, no nie mogę z tego zrezygnować, mój drogi, no.
0: Rozumiem, to się broni, wiesz?
1: To się broni. Słuchaj, no pożegnajmy się grzecznie ze słuchaczami.
0: Już?
1: No już, no niestety. Do domu.
0: Przykro mi bardzo.
1: Dziękujemy za te 2 godziny, Cyphera. Jak zawsze było mi bardzo miło z tobą prowadzić tę audycję, Adrianie.
0: Mi również, Daremie.
1: I bardzo mi miło, że nas słuchaliście, zwłaszcza ty, Łona, taką i Kłębo. Dziękuję, że nas słuchaliście. Życzymy wam dobrej nocy i miłego weekendu i bawcie się dzisiaj dobrze, ale bezpiecznie.
0: Uważaj się na siebie. Cześć.
2: Let's document a red bull.

Furca.

0: list. Where's my prize at?
1: Czwórka, radio i podcast. Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
2: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.
3: Yeah. What up, this is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday.

0: 12 cali na godzinę.
1: 12 cali na godzinę.
2: Dziś moim gościem w 12 calach na godzinę jest Pysz, producent i DJ. Jak samo sobie mówi, niezależny artysta z własnym, unikalnym stylem i poczuciem humoru. Pysz jest na scenie od 2009 roku. Już kilka miesięcy po debiucie wygrał konkurs na remix dla Buka Shade, a w roku 2014 ukazał się jego debiutancki album nakładem wytwórni Ein Musica. Pysz wydawał też dla takich renomowanych wytwórni jak Defected, Get Physical czy Half and Disco. Występował też z takimi artystami jak And Me, Pleasurecraft, Ein Music, Robert Babich, Josh Wink i Robak Vrume. Jak sam mówi, stale eksperymentuje i przekracza muzyczne granice. Już teraz

0: Polskie Radio. Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!

cały Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Promek zemsty, różne stropy, subfasady, złoma pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Promek zemsty, różne stropy, subfasady, złoma pętli. Plus te złote zasady, zas.

egzemsy, różne stropy, są fasady, złona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Rom egzemsy, różne stropy, są fasady, złona pętli. Plus te złote.

0: i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
1: Bujać
0: się. Bezkitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło jak nas nagracie, albo nie wiem czy na tym numerze, może następnym.
1: Jak chcecie. Yeah.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper.

od kotojelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho.

rynek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunek. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

mnóstwo domety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnik.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Lepszej restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
2: Ale
1: teraz mamy za to wolność.
2: A nie wolność to
1: wszystko. Podobno kochają wolność, no.
2: Wolność bez pieniędzy.

0: To niewola w nędzy.
1: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panie profesorze.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

Kupiłem słodycze i pnąłem na nich. Ale chwilę się spóźniłem, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz wracam.